0: sytuacje zagrożenia będą współpracować z policją i strażą pożarną. Resort edukacji i MSWiA pracują nad nowymi przepisami. Co dokładnie się zmieni? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Poza wiedzą dotyczącą ewakuacji, dyrektorzy będą musieli przeszkolić młodzież z reagowania na inne zagrożenia, takie jak wtargnięcie do szkoły osoby z zewnątrz lub agresja ze strony ucznia. Procedury już są, ale będą aktualizowane, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: Już je aktualizujemy. Do tych prac zapraszamy też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którą jesteśmy w stałym kontakcie.
1: Resort chce, żeby policjanci i strażacy prowadzili spotkania edukacyjne na wzór programu Trenuj z Wojskiem, który już działa w polskich szkołach. Jan Kielak, Radio Z.
0: Dyrektorzy dostali od strażaków instrukcję dotyczącą reagowania na zagrożenie z powietrza. Na jej podstawie szkoły mają opracować własne wytyczne. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Sanepid doposaża swoje laboratoria badające patogeny. Każdy przypadek zatrucia jedzeniem czy suplementami jest badany. Produkty są wycofywane, sklepy kontrolowane. Sprawdzane są też towary przyjeżdżające przez granicę, mówi szef GIS dr Paweł Grzesiowski.
3: Analizujemy, co jest w transporcie, kto jest dostawcą, skąd jest ten transport, jakie produkty zawiera i jakie ewentualne zagrożenia może nieść ze sobą taki transport. Potem są pobierane próby. Prób pobieramy w skali całego kraju. Dziesiątki tysięcy.
0: Na doposażenie inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Władze Litwy wysyłają około 100 żołnierzy do wzmocnienia ochrony granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. To reakcja na wtorkowy incydent na granicy łotewsko-białoruskiej. Grupa uzbrojonych mężczyzn najpierw próbowała przechnąć przez nią migrantów, a potem sami ją przekroczyli, uszkadzając sprzęt i kradnąc kamery. To kolejny element wojny hybrydowej? Maciej Bąk śledzi doniesienia z państw bałtyckich.
4: Tak, wiele wskazuje na to, że ta operacja była dziełem przestępców działających pod cichym przyzwoleniem Łukaszenki. Na Litwie i Łotwie pomniejsze incydenty dzieją się regularnie. Przypomina to kryzys, jaki mieliśmy u nas jeszcze parę lat temu.
5: Widzimy jasno, teraz zmieniają się działania. Nielegalnych migrantów próbują nam, nie może mogą, ale próbują przekroczyć granicę. Też zmieniamy swoje metody.
4: Mówił mi były szef MSW Litwy Władysław Kondratowicz. Litwa wzmacnia ochronę granicy z Rosją również na wypadek masowych ucieczek mieszkańców obwodu, które mogą się zacząć po ewentualnym ogłoszeniu mobilizacji.
0: Władze Łotwy po wtorkowym incydencie zagroziły Białorusi poważnymi konsekwencjami. Rosyjski nadzór sanitarny informuje, zakończyliśmy obserwację po śmierci pracownicy laboratorium Dżumy. Kwarantanną objęto blisko 200 osób, które miały kontakt z 28-latką z Irkucka. Według rosyjskich władz nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów, a doniesienia o drugim przypadku zachorowania są nieprawdziwe. Zgodnie z oficjalnym komunikatem kobieta zmarła po ciężkim zapaleniu płuc. Masowa awaria sieci telekomunikacyjnej Telenor w Norwegii. Przestały działać telefony alarmowe. W całym kraju wstrzymano ruch pociągów. Mieszkańcy wszystkich regionów Norwegii mają problemy z wykonywaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych. Kłopoty dotknęły również klientów sieci komórkowych innych niż Telenor. Policja wdrożyła procedury kryzysowe. Przed komisariatami w Oslo mają dyżurować mundurowi, do których mieszkańcy będą mogli zgłaszać się osobiście. Rewolucja na stacjach kolejowych. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowych oznaczeń. Każdy tor stanie się peronem, by łatwiej było go znaleźć. Pomysły zmian zostaną przetestowane w Mysłowicach, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
6: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
0: Testy w Mysłowicach ruszą pod koniec miesiąca, a w grudniu rozpoczną się także na innych stacjach. Na przełomie października i listopada PKP Intercity przeprowadzi pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów Pendolino. Jeżeli testy zakończą się pomyślnie, to odbiorniki zostaną zainstalowane w latach 2028-2029. Coraz więcej pociągów ma także dostęp do Wi-Fi. To już 70% wagonów PKP Intercity. Z Rzeszowa do Warszawy pociągiem pojedziemy w 2 godziny. Takie są główne założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej dla województwa podkarpackiego. W planach jest też budowa ponad 200 kilometrów nowych linii kolejowych i remont istniejących tras. Proces ma trwać kilkanaście lat. Królewskie rezydencje do zobaczenia za darmo. Zbliża się akcja Darmowy Listopad. Bez biletu można będzie wejść do królewskich zamków na Wawelu i w Warszawie, a także do Muzeum w Łazienkach i Pałacu w Wilanowie. Historia nie powinna mieć cennika, mówi szefowa resortu kultury Marta Cienkowska.
7: Będzie można zobaczyć królewskie apartamenty, będzie można poznać miejsca na co dzień niedostępne, uczestniczyć na przykład w warsztatach dawnej kuchni. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to robimy, żeby cena biletu nie decydowała o tym, kto może poznać własną historię.
0: Szczegółów szukajcie na stronach

0: W barach wiślanych w stolicy można ją oglądać na części filaru wspierającego Centrum Nauki Kopernik. Głównym motywem mozaiki jest Wisła, rzeka, która łączy dwa brzegi, miasta i ludzi. Można na niej odnaleźć symbole Paryża, Londynu, Torunia, Sandomierza czy Łodzi. Z Wilkiem po sąsiedzku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rusza z cyklem spotkań dla mieszkańców gmin, w których występują drapieżniki.
1: Zaplanowaliśmy cykl do 10 spotkań. Chcemy pokazać, jak naprawdę zachowują się te zwierzęta, jaka jest ich rola w przyrodzie, czego można się po nich spodziewać oraz jak reagować w sytuacji spotkania tego drapieżnika.
0: Mówiła Natalia Zapała z dyrekcji. Najbliższe spotkanie za tydzień w Istebnej. Zajęcia odbędą się też m.in. w Milówce, Toszku i Brennej.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Iga wcześniej długo rozważała, czy przekazać ich klientowi spostrzeżenia niektórych osób z kręgu znajomych pary. Oczywiście nie zdradzając, od kogo je usłyszeli. Czy powiedzieć temu mężczyźnie, że był postrzegany jako kontrolujący i dominujący? Ostatecznie postanowiła tego nie robić. Pomyślała, że to zawieszone dlaczego jeszcze długo będzie powracać do Wierzbickiego. Chciała tego. Drugie pytanie dotyczyło przeszłości pana żony. Odezwał się Igor. Jej życia w podniebiu, aż do momentu, kiedy po maturze opuściła swoje rodzinne strony i rozpoczęła nowe życie w Krakowie. Całkowicie odcinając się od rodziny, dodała Iga. To również, jak pan wie, udało nam się odkryć. Życie pod jednym dachem z ojczymem, który jej nienawidził. Matka, która nigdy nie stawała w jej obronie. Całkowicie poddana woli swojego męża. I w końcu gwałty. Pana żona przeszła przez piekło. W dodatku była zdana jedynie na siebie. Rodzina nie stanęła po jej stronie. Ojczym oskarżył ją o zmyślanie, a matka jak zwykle posłuchała jego, nie córki. Hannie odebrano nawet jedyną przyjaciółkę. I to właśnie w tym najtrudniejszym dla niej czasie. Trudno się więc dziwić, że nie przyjęła pomocy nauczycielki. Tej, która zauważyła, że z dziewczynką dzieje się coś złego. Przypuszczam, Iga zmrużyła oczy, że wtedy nie ufała już nikomu. Zdążyła zamknąć się w skorupie. Ale mimo wszystko udało jej się odciąć od tamtych wydarzeń. Miała w sobie wystarczająco dużo siły, by przetrwać. To, że ukrywała swoją przeszłość, było jej sposobem radzenia sobie z traumą. Wierzbicki pochylił się, chowając twarz w dłoniach. To straszne, powiedział. Przez tyle lat byliśmy razem. Nigdy... pokręcił głową. Nigdy nie podejrzewałem, że moja żona przeżyła coś takiego. Gwałtowny szloch wstrząsnął jego ramionami. Iga i Igor czekali, aż mężczyzna się uspokoi. W końcu uniósł głowę i zaczął czegoś szukać w kieszeniach. Iga sięgnęła po karton chusteczek i położyła go przed Wierzbickim. Dziękuję, powiedział, wycierając głośno nos. Opadł na oparcie sofy. A jak państwo odkryli, że nie umarła z powodu zwykłej napaści? Policja była tak bardzo pewna tego, że wpadła do rzeki podczas szamotaniny ze złodziejem. Potem jeszcze ta torebka, która się znalazła. To mogło tak wyglądać, stwierdził Igor. Tego rodzaju napaści na tle rabunkowym zdarzają się ciągle. A to, że do tragedii doszło na bulwarach oraz fakt, że pana żona nie potrafiła pływać... Igor rozłożył ręce w geście bezradności. Tak, mogło tak być. Od początku zastanawiał nas jeden szczegół, powiedziała Iga. Po co ta cała tajemnica wokół piątkowego wyjścia? W dniu, kiedy zaginęła... Wierzbicki spojrzał na detektywkę. O ile od pewnego czasu wiedzieliśmy, dlaczego ukrywała przed panem i przed wszystkimi swoją przeszłość, jedna rzecz wciąż nie dawała nam spokoju. Dlaczego udawała, że tamtego popołudnia miała spotkać się z przyjaciółkami? Przez jakiś czas myśleliśmy, że rzeczywiście planowała na ten dzień spotkanie, ale nie z Bibi i Magdą, tylko z Kamilem Barskim. Wyjaśnił Igor. I rzeczywiście, była z nim umówiona na ten termin, ale dzień wcześniej odwołała. Zrobiła to osobiście, bo... Igor zawiesił głos. Nie chciała, żeby pan zobaczył w komórce, że do niego dzwoniła. Wierzbicki poruszył się niespokojnie. Ale skoro nie miała się spotkać ani z przyjaciółkami, ani z tym całym Barskim... To dlaczego w ogóle gdzieś wychodziła? Spytał. To jest właśnie to pytanie, które wciąż do nas powracało. odparła Iga. Policja sprawdziła oczywiście bilingi. Jak pan pamięta, były rozmowy z panem, z fryzjerką. Hanna umówiła się na wizytę w tygodniu następującym po zaginięciu i z centralą Medicoveru. Umawiała się telefonicznie do stomatologa, ale wizytę również zaplanowano dopiero na kolejny tydzień. Z kimkolwiek zamierzała się spotkać, nie umówiła się ani telefonicznie, ani mailowo czy poprzez Messengera. Ale dzisiaj państwo zadzwonili do mnie z tej plebanii i powiedzieliście, że zatrzymano księdza i że to on zabił Hanię. Dlaczego? Pamięta pan, jak pytaliśmy o tamtą sprawę molestowania uczennicy ze szkoły, w której pracowała pańska żona? Tak, oczywiście. Już na początku uderzyło nas to, co zauważyły przyjaciółki Hanny i Barski, że ona bardzo to przeżywała i że od października była przygnębiona całą tą sprawą. A co to ma wspólnego ze śmiercią Hani? To był zapalnik, powiedziała Iga. Zapalnik? Nie rozumiem. Pana żona dużo myślała o tragedii, która spotkała tę uczennicę. Ale przypominało jej to o innej dziewczynce, która przeszła przez to samo. O niej samej. Sprawa molestowania uczennicy uruchomiła wspomnienia. W szkole wdrożono całą procedurę mającą na celu pomoc skrzywdzonemu dziecku. Psycholożka, która prowadzi terapię na talki, rozmawiała z nauczycielami. Zwracała uwagę na to, jak ważne jest wysłuchanie ofiary przemocy i udzielenie jej wsparcia. Hanna go nigdy nie otrzymała. Przez chwilę milczeli, myśląc o tamtej dziewczynce z podniebia. Sprawa molestowanej uczennicy uruchomiła lawinę wydarzeń, które doprowadziły do śmierci Hanny. Pana żona skontaktowała się z proboszczem z podniebia. Nie wiedzieliśmy o tym, bo to była kolejna rzecz, którą przed panem ukryła. Wiemy, że jesienią pojechała do podniebia z Kamilem Barskim. Nie spotkała się z rodziną, ale chciała zobaczyć dawny dom. Dzisiaj zadzwoniłam do Barskiego. Zapytałam go, czy podczas wizyty w podniebiu zatrzymywali się gdzieś jeszcze. Okazało się, że potem podjechali do Skrajów, gdzie mieści się parafia. Barski jednak nie wiedział, że Hania złożyła proboszczowi wizytę. Poprosiła, żeby się zatrzymać, bo potrzebowała skorzystać z toalety. Barski został w tym czasie w samochodzie. Nie widział, dokąd idzie Hania, bo został w aucie i sprawdzał SMS-y w komórce. Przypuszczamy, że Hanna poszła na plebanię i przypomniała się proboszczowi. Prawdopodobnie dała mu czas do namysłu i zapowiedziała, że wkrótce się do niego odezwie. A potem, w czwartek, dzień przed śmiercią, zadzwoniła do niego i wyznaczyła mu spotkanie. Tutaj, w Krakowie, na bulwarach. Nie wiedzieliśmy o tej rozmowie, bo nie skorzystała z własnej komórki. Nie chciała się tłumaczyć, gdyby zobaczył pan numer telefonu do proboszcza. Więc jak się z nim skontaktowała? Wierzbicki, zmieszany, uciekł wzrokiem. Zadzwoniła do niego z pracy, odparł Igor. A policja nie sprawdziła bilingów ze szkoły. I on przyznał się? Tak po prostu? Iga skinęła głową. Ale dlaczego zabił Hanię? Przecież to nie on był gwałcicielem, tylko tamten młodszy ksiądz. To znaczy, rozumiem, proboszcz zatuszował sprawę, ale chyba i tak nie poszedłby do więzienia, bo przecież tak to się w kościele katolickim załatwia. Tylko że Hania zagroziła jego kościołowi. Temu, który od dziesięcioleci tworzył w Skrajach. To, co Hania chciała powiedzieć głośno, zepsułoby reputację, na którą hajno pracował całe życie. Zniszczyłoby to też jego. Nawet gdyby nie trafił do więzienia, co oczywiście w naszym pięknym kraju jest więcej niż prawdopodobne. Wierzbicki siedział nieruchomo, próbując przyswoić to wszystko, co usłyszał od detektywów. Iga przymknęła oczy. Czekała na dalsze pytania mężczyzny, który stracił żonę, a także coś więcej. To, co razem przez lata budowali, a co okazało się ułudą. Myślała też o podobnych sprawach, które ostatnio dzięki dziennikarzom zaczęły pojawiać się w zastraszającym tempie. I bała się. Bała się ogromu tego, czego jeszcze nie ujawniono. A co rozpychało się pod skorupą lat tuszowania. Bo na tej skorupie pojawiły się pęknięcia. Jeżeli one przerażały, jak bardzo przerażające będzie to, co się wysypie, gdy skorupa się rozpadnie.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Czwartek. 23 lutego. Kaśka wyszła z agencji. Na chodniku przed kamienicą oszołomił ją tłum i hałas. Ludzie chodzili we wszystkich kierunkach. Słyszała mieszające się ze sobą języki, a niektórzy sprawiali wrażenie, jakby mówili do samych siebie. Efekt używania niewidocznych słuchawek podczas rozmów telefonicznych. Przeszła przez ulicę, spoglądając na plan miasta w komórce. Miała dotrzeć do dworca autobusowego. Detektywi powiedzieli, że może podjechać tramwajem, ale wolała się przejść. Coś zapachniało i Kaśka podniosła głowę. W okrągłym ceglanym budynku na środku placu sprzedawano zapiekanki. Poczuła, jak bardzo jest głodna i nawet podeszła do kolejki przy jednym z okienek. Gdy jednak zobaczyła chłopaka odchodzącego z wielką zapiekanką, zrezygnowała. Nie potrafiła jeść ulicznego jedzenia. Nawet przy lodach zawsze się upaprała, a te zapiekanki były o wiele większe. Ruszyła w lewo, ku wylotowi jednej z ulic otaczających Plac Nowy, jak zapamiętała z wizytówki, którą dostała od detektywów. Odgłosy miasta odurzały. Rozbolała ją głowa. Powracały strzępki rozmowy z detektywami, podczas której poznawała dalsze szczegóły tej strasznej sprawy. Tata, inny niż go zapamiętała. Tamten młody ksiądz, który grał na gitarze, i ksiądz Stanisław. Kiedy w poniedziałek w Skrajach i Podniebiu gruchnęła wiadomość, że go zatrzymali, a potem zadzwoniła pani Bagińska, Kaśka nie mogła uwierzyć. On? Ten dobry ksiądz? Proboszcz, którego wszyscy lubili i szanowali? Jedyna osoba, która pomagała jej bezinteresownie z tatą? Przyjaciel rodziny? Pomyślała o Martusi i bliźniakach. Pozwoliła mu je ochrzcić. Uczył je religii. Za rok Jasiek i Dawid mieli u niego przystąpić do pierwszej komunii. Zrobiło jej się niedobrze. Dotarła do Starowiślnej, wciąż marząc o tym, czego się dowiedziała od detektywów. 20 minut później znalazła się na dworcu autobusowym. Czekała na autobus do Racławic, przytupując z zimna. Wokół widziała spieszących się ludzi. Wielu z nich niosło papierowe kubki z kawą. Sama chętnie napiłaby się herbaty, ale bała się, że zachce jej się siku. Po drodze nie miała się gdzie zatrzymać, a musiała przecież jeszcze dojechać z Racławic do Podniebia. Jacek obiecał po nią przyjechać. Autobus w końcu przyjechał. Kaśka zajęła miejsce przy oknie. Oparła głowę o chłodną szybę i przyglądała się, jak kamienice i domy coraz bardziej rzedną, a potem zastępują je wioski i pola. Myślała o siostrze. O tym, jak się bawiły, gdy były małe. I o tym, jak tęskniła, gdy ta wyjechała. I o tej niepotrzebnej śmierci. Myślała też o bracie. Zaproponowała mu, żeby pojechali do Krakowa razem, ale nie chciał. Chyba aż tak go nie obchodziło to, co przytrafiło się Hance. Nie Hance. Hani. Czemu zawsze mówili o niej Hanka? Ona, Piotr, rodzice? Ta pani Iga tak ładnie i jakoś tak miękko mówiła Hanna albo Hania. Przypomniały jej się słowa Piotra. Hanka nie żyje. Pozbyliśmy się problemu. Kaśka uśmiechnęła się krzywo. Tak długo tłamsiła to w sobie. Zadręczała się, że może to Piotrek odnalazł ich siostrę i zrobił jej krzywdę. Przypomniała sobie wczorajsze popołudnie. Chłopcy cały dzień łobuzowali. Marta chodziła za nią jak cień, domagając się wciąż więcej i więcej uwagi. Wyrzynał jej się stały ząb i, szczerze mówiąc, była tego dnia wyjątkowo marudna. W dodatku Kaśka przypaliła zupę. A potem poszła do taty i zupełnie się rozsypała. Płacząc, przez pół godziny karmiła go łyżką. Tata wysuwał język. Zupa ściekała mu po brodzie, a Kaśka próbowała zgarnąć ją łyżką do ust. Choć większość i tak wylądowała na bluzie. Gdy już go umyła, przewinęła i położyła do łóżka, usiadła przy stole w kuchni z kieliszkiem nalewki. Upiła łyk, kiedy otworzyły się drzwi wejściowe i po chwili na progu stanął Piotr. Wybuchnął śmiechem. Ty, siostra, nie wiedziałem, że z ciebie taki ochlaptus. Pokręcił głową, nie przestając się śmiać. Przestań. Kaśka odstawiła kieliszek na stół. Kilka kropel wylało się na blat. Dobra, dobra. Piotr uniósł dłonie w obronnym geście. Coś ty taka nerwowa. Nie jestem nerwowa. Miałam ciężki dzień. Nie wiesz, gdzie jest taki czerwony garnek? Piotr otworzył najbliższą z szafek. U mnie w domu. Po co go zabierałaś? Potrzebny mi jest. Bo to mój cholerny garnek. Piotr spojrzał na siostrę ze zdziwieniem. Si, a tobie co? Mnie? Mnie? To ty... Kaśka zacisnęła usta. Trzęsła się. Dlaczego zabiłeś Hanię? Co? Dlaczego zabiłeś Hanię? Zwariowałaś? Nie zwariowałam! Krzyknęła Kaśka. Nie wmawiaj mi! Poszłam do ciebie tamtego dnia, kiedy był pogrzeb. Słyszałam, co powiedziałeś do tej twojej panny. A co powiedziałem? Że Hania nie żyje i że pozbyliście się problemu. Przez dłuższą chwilę w kuchni słychać było jedynie tykanie starego zegara. Piotrek wybuchnął śmiechem. A potem ją objął. Opowiedział o pytaniach policji i detektywów. I o tym, że wystraszył się, że starsza siostra wróci na stare śmieci i upomni się o swoją część ojcowizny. A ja, powiedział, mam już pewne plany związane z domem ojca. Autobus się zatrzymał. Kaśka spojrzała na tablicę z nazwą przystanku. Na następnym wysiadała. Posmutniała. Jej brat nie był taki jak kiedyś. Jak wtedy, gdy byli dziećmi. Kolanko numer 6 zapełniało się. W tle leciał przyjemny jazz, który mieszał się z pobrzękiwaniem naczyń, śmiechem i rozmowami. Siedzieli przy ulubionym stoliku pod przeszkloną ścianą wychodzącą na patio. Iga kończyła swojego litowela, a Igor przed chwilą dopił drugiego już krafta. Podeszła kelnerka, żeby zapytać, czy zamawiają coś jeszcze, ale poprosili tylko o rachunek. Po wyjściu Katarzyny Woźniak, detektywi zamknęli agencję na resztę dnia, uznając, że w ciągu ostatnich tygodni przepracowali wystarczająco dużo nadgodzin. Nawet po zatrzymaniu Stanisława Hajno mieli mnóstwo papierkowej roboty. Wiele godzin spędzili również na komisariacie, odpowiadając na pytania policjantów. Zarówno tych, którzy pod naciskami prokuratora Małka robili wszystko, żeby jak najszybciej zamknąć śledztwo w sprawie śmierci Hanny Wierzbickiej, jak i tych otwierających kolejne po to, by zbadać tragedię, która się wydarzyła w Podniebiu niemal ćwierć wieku temu. Byli zmęczeni. Igor dyskretnie ziewał, a Iga marzyła o prysznicu, wygodnej sofie w salonie i kocu. Tego dnia dostała okres i jedyne, na co miała siłę, to relaksujące aktywności niewymagające wysiłku. Oboje jednak uznali, że wyjście na piwo dobrze im zrobi. Kelnerka ponownie pojawiła się przy ich stoliku i zapłacili. Na ulicy uderzył ich smród zatrutego powietrza. Od kilku dni nie wiało i nad Krakowem unosiła się szaro-żółta zawiesina smogu. To oraz gęstniejący mrok lutowego wieczoru sprawiło, że ulice miasta wyglądały złowrogo. Jutro przychodzisz do pracy? czy zrobisz sobie wolne? Spytał Igor, gdy szli na przystanek. Przychodzę. Kiedy wyskoczyłeś na papierosa, zanim pojawiła się woźniak, dzwonił potencjalny klient. Umówiłam się z nim na 8. Coś ciekawego? Nic z tego. Zazdrosny mąż. Nudy. Kapryśne przebieranie jedynie w interesujących przypadkach to tylko w kryminałach, a ty ich nie lubisz. Zaśmiała się Iga. O cholera. Igor spojrzał na zegarek. Dobrze, że mi przypomniałaś. Nie wiedziałem, że już tak późno. Jestem z kimś umówiony. Może jeszcze zdążę. Leć. Do jutra, Iga. I Igor pobiegł na przystanek. Odprowadziła go wzrokiem. Uśmiechnęła się, gdy zobaczyła, że udało mu się w ostatniej chwili wskoczyć do wagonu. Poczuła szczypanie w dłoni. Zapomniała dzisiaj zabrać rękawiczek. Wsunęła ręce do kieszeni płaszcza i uśmiech zamarł na jej wargach. Wyjęła wizytówkę, którą tam wsunęła po porannym spotkaniu. Przymknęła oczy. Ujrzała nieobecne, obce spojrzenie Łukasza. Nie musiała czytać napisu wyrytego wytłaczaną czcionką na eleganckim białym prostokącie. Znała go na pamięć. Konrad Rębiszewski, adwokat.
0: To był ostatni fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejnej książki na noc słuchaj już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. 9 prokuratorskich zarzutów i wniosek o areszt dla 19-latka, który w środę w Ostrołęce w szkole i jej okolicy zaatakował i ranił nożem 9 osób. Jakub Z., uczeń klasy maturalnej, miał ze sobą też plecak wypełniony materiałami wybuchowymi. Mężczyźnie grozi dożywocie. Najnowsze wiadomości w tej sprawie zebrał reporter Radia Z. Michał Dzienyński.
1: Jakub Z. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Chodzi o pracowników szkoły, uczniów i przypadkowych przychodniów. Zarzuty dotyczą też usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
2: Ten plecak, który zostawił w jednej z klas, był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia.
1: Mężczyzna przyznał się do winy, ale motywy jego działania nie są znane. 19-latek był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków.
0: Życiu rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Większość opuściła już szpital. Z kolei 17-latek z sierpca, który planował zamach w swojej szkole, usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Został zatrzymany po tym, jak informował, że zrobi coś złego. Znaleziono należące do niego dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Prokuratura po przesłuchaniu wystąpiła do sądu o areszt. Ostrzelany został bus, który na co dzień wozi dzieci z niepełnosprawnościami w Skarszewach na Pomorzu. Pojazd jest uszkodzony, a strzały padły prawdopodobnie z garaży obok miejskiego zespołu szkół. Zniszczenia zauważył kierowca. Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał z dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli Izabelą Wołoszek.
3: Znaleziono łuskę, która była łuską po broni gazowej. No i zaczęliśmy tak dogłębnie robić, dogłębne oględziny tego pojazdu, no i okazało się, że pojazd został ostrzelany.
4: Zniszczona jest przede wszystkim ta jedna szyba, ale są też uszkodzenia na całym samochodzie.
3: Tak, są wgniecenia na całym samochodzie, na szybie przedniej, chyba z 5 wystrzałów padło na szybę przednią, drzwi boczne, drzwi od strony pasażera.
0: Policja zabezpieczyła nagrania monitoringu i szuka sprawcy, a Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Wczoraj podczas rządowej narady w związku z atakami w szkołach premier wskazał, że należy wprowadzić przepisy, co pozwoli chronić dzieci, uczniów oraz nauczycieli. Złagodzenie prawa aborcyjnego znów na tapecie. Po 2 latach ciszy jest zielone światło sejmowej komisji nadzwyczajnej dla 2 projektów: częściowego zniesienia kar za pomoc w aborcji i powrotu do stanu sprzed wyroku Trybunału. O tym, co jest i co będzie, reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: To była ważna obietnica wyborcza obecnie rządzących i choć politycy nie kryją, że chcieliby szerszych regulacji, to na ten moment możliwe jest tylko to, co na stole. Absolutne minimum, mówi szefowa Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Dorota Łoboda.
6: Taka jest arytmetyka sejmowa i bez porozumienia z konserwatywną częścią naszej koalicji z tego Sejmu nie wyjdzie nic.
5: Na dziś wszystko wskazuje na to, że porozumienie jest. Weryfikacja, czy faktycznie, czyli głosowanie nad przepisami według planu za 2 tygodnie.
0: Ostatnia taka próba koalicji rządzącej 2 lata temu zakończyła się fiaskiem. Zwykła grypa może być bardzo groźna, zniszczyła płuca kacpra. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca musieli mu przeszczepić płuca od dawcy. Chłopak od 8 miesięcy nie opuścił szpitala, w którym świętował swoją 18. Wcześniej był aktywny, uprawiał sport. Teraz po walce o życie walczy o powrót do pełnej sprawności. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Płuca kacpra wyglądały jak bezużyteczne, luźne tkanki. W jednym z nich miał ogromną dziurę, przez którą tracił kilka litrów krwi dziennie, mówi transplantolog dr Maciej Urlik.
8: Taki obraz zdarza się bardzo rzadko.
7: Po operacji walka wciąż trwała, bo Kacper miał wiele powikłań, m.in. niewydolność nerek i sepsę. Teraz czuje się lepiej, już chodzi i ma jedno marzenie.
9: Powrót do szkoły.
7: Na razie nie wiadomo, kiedy Kacper opuści szpital, ale lekarze są dobrej myśli i wierzą, że wróci do normalnego życia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Lekarze podkreślają, przykład Kacpra pokazuje, że grypy nie ma można lekceważyć, szczególnie ze względu na jej powikłania. Dlatego apelują o szczepienia, bo właśnie zaczyna się sezon infekcyjny. Ogromne zainteresowanie książkami tegorocznej laureatki Literackiej Nagrody Nobla. Kanadyjska poetka Anne Carson dostała ją za to, że stworzyła nowe formy literatury współczesnej. Autorka łączy poezję, prozę, dramat oraz zainteresowanie literaturą i kulturą antycznej Grecji. Wśród jej najpopularniejszych dzieł jest Autobiografia Czerwonego, mówi profesor Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
10: To historia Geriona, bestii zabitej przez Heraklesa. U Carson ich relacja, chociaż Herakles stanie się mordercą Geriona, przybiera kształt relacji miłosnej, namiętnej.
0: Ta książka wyszła w języku polskim, aktualnie jest trudno dostępna. W Norwegii wszystkie książki noblistki wyprzedały się w pół godziny po ogłoszeniu decyzji szwedzkiej Akademii. I jeszcze sport. Dziś po długiej przerwie reprezentacyjnej wraca piłka nożna w klubowym wydaniu. Przed nami m.in. 10. kolejka naszej ekstraklasy. Otworzy ją mecz w Krakowie. O 18.00 Wieczysta podejmie Wisłą Płock. O 20.30 Raków spróbuje odbić się od dna ligowej tabeli. Zespół z Częstochowy zmierzy się z GKS-em Katowice.
11: Sytuacja jest taka, że nie ma żadnego miejsca na wymówki. My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
0: Mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Kontrowersje wokół przywrócenia rosyjskich sportowców do rywalizacji pod neutralną flagą. Chodzi o decyzję Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej. Kryteria udzielenia zgody na start nie są jasne, na przykład w skokach narciarskich. Co konkretnie wzbudza sprzeciw? W sprawie przyjrzał się Marcin Powideł.

0: Zawodach pierwotnie miała być deklaracja o braku poparcia dla działań wojennych, ale okazuje się, że kryteria złagodniały, bo wśród rosyjskich skoczków narciarskich zatwierdzonych przez FIS znalazł się m.in. Jewgenij Klimow, który po napaści Rosji na Ukrainę paradował na wiecach proputinowskich w kurtce z literą Z symbolizującą rosyjską agresję. W środowisku wrze, zdaniem Jakuba Jandy, byłego czeskiego zawodnika, sport w Rosji zawsze służy jako narzędzie propagandy, a dopuszczanie do rywalizacji sportowej propagandystów jest nieetyczne, napisał w mediach społecznościowych medalista Mistrzostw Świata i triumfator turnieju czterech skoczni.
1: Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpocznie się 20 listopada w Lillehammer.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
3: Krzysztof Bosak jest z nami, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie marszałku.
4: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Właśnie chciałam o to zapytać, o ten atak w szkole podwyżkowym, bo niestety życia 37-letniej pracownicy szkoły nie udało się uratować. Matka dwójki dzieci, wyrazy współczucia dla całej rodziny. I chciałam zapytać, co w takim razie powinno zrobić państwo? Jak zareagować? No bo jak widać, szkoły przestały być miejscem bezpiecznym, bo to nie jest pierwszy tego typu przypadek. Wczoraj mieliśmy, o czym informowaliśmy w wiadomościach Radia Z, do czynienia z Ostrołęką. Jeszcze czytamy, że miał być udomniony jakiś domniemany, prawdopodobny atak w sierpcu, więc chyba jakaś seria, można powiedzieć, mamy tutaj z nią do czynienia.
4: No i to seria nieco dłużej trwająca, bo przypominam, że 17 września Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-latka na Śląsku, zanim wyszedł do szkoły i znaleziono u niego już spakowane noże. I tam jest informacja, która może rzucać ciekawe światło. Uważam, że funkcjonariusze policji powinni bardzo dokładnie przebadać telefony wszystkich sprawców, dlatego że w przypadku tego chłopaka ze Śląska był tam wątek jego uczestniczenia w grupach dyskusyjnych, w których pojawiały się takie treści. Prawdopodobnie funkcjonariusze monitorowali grupę dyskusyjną o jakimś radykalnych treściach i po prostu go namierzyli.
3: Ale co zrobić, by poprawić bezpieczeństwo w szkołach?
4: Myślę, że tutaj nie będzie prostych rozwiązań, natomiast zacząłbym od tego, myślę, że potrzebna jest większa czujność społeczna i większa opieka nad młodymi. Młodzi powinni być zakorzenieni we wspólnotach. Jeżeli ktoś jest wyobcowany, to siłą rzeczy może być większa skłonność do jakichś aktów przemocy czy do popadania w jakieś stany prowadzące do takich kryminalnych działań. I myślę, że też zarówno nauczyciele powinni bardziej uważnie, rodzice powinni bardziej uważnie nadzorować, co młodzież robi w internecie. W szczególności w jakich grupach internetowych uczestniczy, czy co robi na platformach
3: społecznościowych. Myśli pan, że może to zrobić w 100%?
4: W 100% się nie da, natomiast powiedziałbym, że sam wysiłek takiego nadzoru i troski o nastolatka może już wiele zmienić, dlatego że często jest tak, że ktoś zanim popełni czyn zbrodniczy, to wysyła sygnały. I po prostu te sygnały, one mogą wyglądać niewinnie, ale one często są. Więc myślę, że pierwszą rolą i pierwszym obowiązkiem rodziców jest jednak naprawdę czuwać nad swoimi także pozornie już dorosłymi dziećmi, które mogą się poruszać samodzielnie, prowadzić swoje własne życie, ale to nie znaczy, że nie potrzebują troski, zainteresowania, miłości, rozmowy, ale także pewnego czujności i ograniczonego zaufania w niektórych aspektach. I druga sprawa to jest same szkoły. Myślę, że w tej chwili jest tak, że nawet ucznia, który wysyła najróżniejsze sygnały, nauczyciele nie mają w tej chwili instrumentu, żeby wziąć go, czy dyrekcja, w jakąś taką, powiedzmy, kwarantannę, nie mówiąc już usunięciu ze szkoły. Od nauczycieli docierają do mnie sygnały, że nawet uczniowie, którzy naprawdę są problematyczni, nawet skłonni do przemocy albo do agresywnych zachowań, ze względu na statystykę, prymat tego, żeby nie psuć statystyki, i ze względu na finanse, to znaczy, że finansowanie szkoły jest uzależnione od każdego ucznia, nie ma przyzwolenia na to, żeby ucznia sprawiającego już poważne problemy ze szkoły usunąć.
3: I tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Pan marszałek też z nami zostaje i ciąg dalszy tej dyskusji. To jest bardzo ważny temat. Zresztą też w Sejmie ma być przegłosowana stosowna ustawa. O tym też porozmawiamy.
4: Dziękuję bardzo. Życzę spokojnego dnia wszystkim.
2: trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
3: Czyli uważa pan, że powinien być, że tak powiem, jakiś większy nadzór również w szkołach, ale to nie wiem. No,
4: opieka psychologiczna jest niezbędna. Trzeba sprawdzić, czy ona w ogóle działa.
3: No właśnie.
4: Bo wiem, że z tym jest różnie. Natomiast jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że w trendzie tak zwanej edukacji włączającej, inkluzywnej, każdy

0: tego w tej chwili, kto generuje problemy, traktuje się jako osobę wymagającą zwiększonej troski i akceptacji. I uważam, że do pewnego momentu takie podejście jest zasadne. Natomiast zawsze musi być taki moment, w którym jeżeli ktoś generuje problemy albo zagrożenie, no to następuje odizolowanie od normalnych uczniów. I wydaje mi się, że ten mechanizm w naszym życiu społecznym w dużej mierze zaniknął. Myślę, że bardzo ciekawe mogłyby być wyniki ankiety, którą byśmy przeprowadzili, co do tego, kiedy ostatni raz ktoś słyszał o uczniu wyrzuconym ze szkoły za niewłaściwe zachowanie. Myślę, że to zjawisko po prostu zniknęło. Nauczyciele są często dla statystyki zmuszani do przepuszczania także uczniów niezaliczających materiału z klasy do klasy.
1: Mieliśmy jeden incydent, czy po prostu, że 11-latek zaatakował koleżankę, pamięta pan, zaatakował toporkiem, który przyniósł z domu. No to już w ogóle jest jakaś... Też...
0: Jest dużo, no, dużo złych rzeczy, które nigdy nie powinny się wydarzyć.
1: Dobrze, myślę, na ile dzieci czerpią inspirację na przykład z internetu?
0: Myślę, że w internecie jest ogromna liczba przemocy. Są także, myślę, że wojna tocząca się u naszych granic może nas oddziaływać. Do internetu wlało się ogromne porcje wideo pokazujące zbrodnie i przemoc typową dla właśnie obszarów ogarniętych wojną. Myślę, że młodzi poprzez mechanizmy mediów społecznościowych chłoną te obrazy. Sam wiem, bo docierają one do mnie, chociażbym nawet nie chciał. Obrazy egzekucji jeńców, obrazy ludzi mordowanych przez drony, obrazy różnego rodzaju zbrodni wojennych. To wszystko przez media społecznościowe dociera i już nie mówię o serwerach wymiany plików, gdzie można znaleźć najokrutniejsze, najobrzydliwsze rzeczy. Platformy społecznościowe też nie sprawdzają realnie wieku użytkowników.
1: No to, co
0: moim zdaniem tutaj potrzebujemy jednak jakiegoś
1: blokady?
0: Sposobu realnego zatroszczenia się o to, co się dzieje z młodymi. Zwracam uwagę, że kongresmeni w Stanach Zjednoczonych jednak z Facebookiem i z innymi platformami wynegocjowali ograniczenie czasu korzystania przez młodych z platform, jakiś rodzaj ograniczenia negatywnego sposobu działania algorytmów, jakiś rodzaj ograniczenia tego, nazwijmy to, internetowego narcyzmu, które napędzają media społecznościowe. To znaczy, że ciągle jesteśmy w pętli sprawdzania interakcji, kto zareagował jak na zdjęcie, na komentarz, na wypowiedź. Mhm. Według wszystkich wypowiedzi specjalistów od psychologii społecznej, które widzę, zarówno nadużywanie korzystania ze smartfonów, czy wchodzenie w to zbyt młodo, jak i z platform społecznościowych prowadzi po prostu później do pogorszenia kondycji, problemów psychicznych, zmniejszenia interakcji w świecie rzeczywistym.
1: No ale to mam w takim razie pytanie, czy, bo jeszcze dzisiaj ma być głosowany ten akt o usługach cyfrowych DSA, wcześniej...
0: No i znają, on w ogóle nie odpowiada na te wyzwania.
1: Czyli rozumiem, że Konfederacja...
0: Bo... Jesteśmy przeciwni.
1: Zagłosujecie przeciw?
0: Tak, dlatego, że tam jest cenzura bez kontroli sądu i to nigdy tego nie zaakceptujemy.
1: No ale jak to mówił Gawkowski, wiceminister, znaczy wicepremier i minister cyfryzacji, i kończymy z patologiami. No jeśli jest tak rzeczywiście, że będzie można blokować
0: gdyby
1: treści...
0: To, co minister
1: jednak...
0: Gawkowski mówi, było prawdą.
1: No, ale jednak tam są przewidywane takie rozwiązania, że będzie można blokować
0: Konstytucji
1: jakieś
0: mamy prawo do
1: treści,
0: sądu.
1: Które są no, niebezpieczne.
0: Mamy prawo do sądu i mamy dwuinstancyjność postępowania.
1: Ale wie pan, ile
0: nie
1: trwają w sądach sprawy?
0: Mamy swobodę rozpowszechniania informacji. Tak, sądy działają za wolno, natomiast jest od tego wyjątek, na przykład tryb wyborczy, który działa bardzo szybko. Moim zdaniem spokojnie można to zorganizować, trzeba tylko chcieć. Rząd musi się wziąć do roboty, ustanowić prawidłowo działający
1: Ale to znaczy, w tej ustawie powinno być w takim razie wpisane także, że o tym rozstrzyga sąd i na przykład w trybie po prostu mocno przyspieszonym?
0: Nie jest do zaakceptowania, żeby urzędnicy decydowali o cenzurze. Jeżeli ktoś znajduje treść nielegalną, to sąd musi podejmować decyzję o tym, żeby ją zdjąć i musi być możliwość odwołania, która rzeczywiście działa. Ta ustawa nie gwarantuje żadnej z tych rzeczy. Poza tym przypomnijmy, że jest to wdrożenie przepisów prawa unijnego, jak to zwykle znacznie szersze i pełne inwencji lewicowej, niż sama Unia Europejska wymagała. Zjawisko tak zwanego gold platingu też tego nigdy nie zaakceptujemy. Natomiast przepisów uderzających w samowolę i samowładzę platform społecznościowych jak najbardziej potrzebujemy, także w ich cenzurę, ale także w negatywnych aspekty, na przykład nieprzestrzeganie własnych regulaminów, gdzie platformy społecznościowe twierdzą, że od jakiegoś wieku, a nigdy tego wieku nie weryfikują. Mimo, że to jest możliwe i to w dość prosty sposób, w oparciu o nowoczesną biometrię, tak jak są wizy, kiedy się jedzie, czy pozwolenie na wjazd, jak się jedzie do Anglii, teraz trzeba wykorzystać swoje zdjęcia, jak internetowe fintechy weryfikują tożsamość użytkowników. To jest możliwe, trzeba tylko chcieć. Są firmy, które dostarczają te techniki i żeby było jasne, nie wymaga to nawet pozbawienia anonimowości, bo wiem, że zaraz odezwą obrońcy anonimowości. Uważam, że przy obecnej technologii absolutnie zachowanie zachowanie anonimowości i weryfikacja, w jaką są możliwe. Warto też zwrócić uwagę, że platformy społecznościowe w większości nie płacą w Polsce podatków, a jednocześnie zarabiają na tak zwanych skamach, czyli oszustwach i reklamach, co do których muszą mieć świadomość.
1: Być podatek od piktechów. Na razie jeszcze tego nie ma.
0: Muszą mieć świadomość, że cała branża cyfrowa powinna płacić podatek w Polsce, a nie w Irlandii.
1: No ale na razie nic z tego nie wynika. Słyszałam liczne zapowiedzi ze strony chociażby wicepremiera Gawkowskiego, że będzie po prostu absolutnie cisnął, mówiąc to kolokwialnie i na razie...
0: No powiedzieć, jak widać, nie są zbyt wiele warte. Dlatego jeszcze raz podkreślam, mechanizmy cenzorskie, cenzury urzędniczej, arbitralnej nie. Natomiast mechanizmy eliminujące poprzez szybkie i sprawne działanie sądów treści rzeczywiście nielegalne, bo jest różnica pomiędzy tym, że urzędnikowi się coś nie podoba, a pomiędzy tym, że treść jest nielegalna. Treść nielegalna to taka, która jest sprzeczna z polskim prawem. Natomiast treść, którą urzędnik ocenia, że ona mu się nie podoba, tutaj, to zupełnie co innego.
1: No tak, ale tutaj właśnie premier podawał taki przykład, że ten dzisiejszy napastnik, 15-latek, absolwent tej szkoły, miał zamontowaną tutaj kamerkę, miał kask z kamerką, więc prawdopodobnie
0: no
1: chciał
0: i ta
1: na
0: ustawa
1: to...
0: nie zabroni kasków z kamerkami, tak?
1: No nie, nie. Chodziło o to, że gdyby ta ustawa obowiązywała, to można by to natychmiast zablokować granie, gdyby on na przykład chciał to umieścić w sieci, albo na przykład prowadziłby, nie wiem, relacje na żywo, nie daj Boże. Natomiast jeśli nie ma takich uregulowań, to tego nie można zrobić. Po prostu to by się w sieci znalazło.
0: Nie mam nic przeciwko temu, żeby istniały poddane rzeczywistej kontroli sądowej mechanizmy szybkiego i sprawnego eliminowania treści naprawdę nielegalnych. Natomiast musimy też dbać o swobodę wypowiedzi i o to, żebyśmy nie wprowadzili sobie cenzury ideologicznej. Moje zaufanie do lewicy w tym zakresie jest zerowe. Lewica wielokrotnie pokazała, że ma w nosie swobodę wypowiedzi. Kiedy byliśmy poddawani, a trwało to od roku 14, nie wiem czy nie do roku 24, może 3, w tej chwili już nie pamiętam, byliśmy poddani cenzurze i jakby nie było w ogóle tematu ze strony lewicy, także moje zaufanie do nich jest tutaj zerowe. Uważam, że zresztą Unia Europejska szykuje też mechanizmy wpływu na wybory i my powinniśmy te mechanizmy też jakby być bardzo ostrożni, co Unia Europejska chce finansować i co Unia Europejska chce robić.
1: Zapytam
0: w Polsce wypracować dobre przepisy i zrobić dokładnie to, co zrobili Amerykanie w swoim własnym kraju,
1: no tak, to
0: znaczy wziąć
1: w
0: karby.
1: A teraz mam jeszcze pytanie o pana kolegę. Czy poseł Konrad Berkowicz zostanie wyrzucony z klubu Konfederacji za swoje skandaliczne zachowanie wobec dziennikarki TVP Justyny Dobrosz-Oracz? No, porównał dziennikarkę do kurtyzany.
0: Nie akceptuję takiego działania, natomiast nie sądzę, żeby spotykało się to z takimi konsekwencjami, jak pani sugeruje.
1: To nie będzie żadnych?
0: Czyli wyrzuceniem z klubu. Nie wiem, czy nie będzie żadnych.
1: A jakie?
0: Powiedziałem, że nie wiem. To proszę mnie nie pytać.
1: Ale no nie, no chociażby zawieszenie, no ale to zawieszenie to jest po prostu zawsze taki wytrych, można powiedzieć. No.
0: Ja myślę, że ci, którzy jakby mają swoją opinię, to...
1: Ale jaka to jest opinia, panie marszałku? No z całym szacunkiem generalnie, przecież to jest po prostu skrajnie obraźliwe, prymitywne, żeby nie powiedzieć chamskie, coś takiego. No naprawdę, no to czy jest w ogóle, można obronić?
0: Ja nie bronię.
1: No właśnie, bo to jest nie do obrony, w związku z tym powinna być jakieś wyciągnięte konsekwencje, no. Na razie póki co marszałek czasem domaga się najwyższej możliwej kary w ramach wniosku do Komisji Etyki.
0: To Komisja Etyki będzie oceniać, natomiast decyzja o podejściu do samego zachowania Konrada Berkowicza należy przede wszystkim do szefa jego partii, którym jest Sławomir Mentzen. Ja też nie mam zamiaru zajmować się dyscyplinowaniem posłów, którzy nie należą do mojej partii, czyli do Ruchu Narodowego. Czuję się odpowiedzialny za zachowanie
1: swoich
0: posłów.
1: Ale jesteście jednak całością, jak rozumiem,
0: współpraca
1: tak?
0: Polega także właśnie, polityczna współpraca polega na tym, że się współpracuje pomimo różnic. Gdybyśmy byli tacy sami pod względem ideowym, byśmy byli w jednej partii.
1: Ale nie wstydzi pan się za kolegę, że tak się zachował?
0: Nie podoba mi się to i pozostanę przy tym komentarzu.
1: Jest pytanie właśnie od słuchacza. Moje pytanie, czy w Konfederacji wyzywanie kobiet od kurtyzan to jest standard i czy Berkowicz poniesie konsekwencje? I tutaj tak określono schamienia debaty politycznej.
0: Już to pytanie pani zadała.
1: Tak, ale czy w Konfederacji wyzywanie kobiet od kurtyzan to jest standard?
0: Nie.
1: A gdyby ktoś się tak, nie daj Boże, zwrócił się do pana z żony, to jak by się pan wtedy poczuł?
0: Darujmy sobie takie pytania. Mieliśmy dzisiaj debatę budżetową.
1: Zaraz do tego nawiążę. Absolutnie tak, dlatego że deficyt jest wysoki, jak najbardziej są powody do niepokoju. Ale no, nie odpowiedział pan na moje pytanie. Przecież to jest po prostu... No,
0: nie będę odpowiadał na pytania o rodzinie, natomiast mogę powiedzieć...
1: A dlaczego nie? No przecież takie rzeczy też mogłyby się zdarzyć, nie daj Boże.
0: Bo to jest psucie debaty.
1: A kto ją psuje? Ja czy Berkowicz?
0: Panie redaktor, jedno nie wyklucza drugiego.
1: Znaczy ja psuję, pytając
0: nie, pani,
1: o takie...
0: Nie. Nie, słuchacz. Uważam, że zadawanie sobie nawzajem pytań o członków swojej rodziny jest po prostu niestosowne. No, co ja mam odpowiedzieć?
1: No, że pan by się po prostu chyba jednak stanął w obronie żony wtedy i uznałby pan, że jest to po prostu niedopuszczalne.
0: Redaktor, no, oczywiście. Zdawanie się w takie spekulacje jest
1: i tak,
0: po prostu...
1: I oczekiwałam od pana takiej odpowiedzi, że
0: zdawanie właśnie... się publicznie w takie spekulacje, co by się zrobiło, w jakiej sytuacji.
1: Ale uważam, w ogóle coś jest... się dzieje generalnie, że Sławomir Mentzen sobie po prostu śmieszkuje już tak w sposób niewybredny z kobiet policjantek. Janusz Korwin-Mikke, co prawda, już nie ma go w Federacji, ale był ideologiem waszego środowiska. Po prostu uważał, że...
0: Nie, mojego nigdy nie był.
1: Ale jeśli chodzi o Konfederację, tak. No
0: nie, jeśli chodzi o Konfederację, to jeżeli chodzi o partię Korwin,
1: tak, z której wykluła się nowa nadzieja, tak.
0: Później Kongres Nowej Prawicy.
1: No i co, chciał odbierać prawa wyborcze kobietom, więc Korwin, ja nie wiem, czy wy macie jakiś problem
0: nie
1: z kobietami.
0: Nie,
1: jeszcze mówiło.
0: Moje środowisko, pani redaktor, przyznawało kobietom prawa wyborcze, to było po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Narodowa Demokracja uczestniczyła po pierwsze w uchwaleniu Konstytucji, która wyrównała prawa obywatelskie kobiet i mężczyzn, po drugie wprowadziła demokratyczne wybory znacznie wcześniej niż inne państwa zachodnie. Więc proszę, żeby
1: to
0: traktować
1: prawda,
0: to jako
1: w 1918 roku i tutaj za to należy się nam absolutnie pochwała jak najbardziej
0: bardzo
1: jako państwu
0: proszę,
1: polskiemu.
0: Żeby traktować to jako część dziedzictwa ruchu narodowego, walkę o równouprawnienie kobiet w życiu obywatelskim i politycznym i tego się trzymamy.
1: Ale ja tylko zapytam jeszcze, czy policjantki mogą liczyć na przeprosiny ze strony pana kolegi Sławomira Mentzena? Czy też mnie pan odeśle do Sławomira Mentzena, bo jesteście w jednym, co prawda, środowisku politycznym? Pod nazwą Konfederacja,
0: myślę, że,
1: ale...
0: Myślę, że nie mogą, dlatego, że Sławomir Mentzen, tak jak go znam, działa ze swojego głębokiego przekonania. Dość szeroko swoje stanowisko uzasadnia i moim zdaniem istotą jego stanowiska, jeżeli starać się słuchać tego, co on mówi z dobrą wolą, wiem, że to jest czasem trudne, bo emocje zaburzają odbiór i to jest...
1: Rozumiem, że mnie pan tutaj zarzuca, że
0: Nie pani,
1: zaburzają.
0: To jest mechanizm działający w skali społecznej. To nie jest zarzut do nikogo, po prostu tacy jesteśmy jako ludzie, mamy emocje, to nie jest nasza wada. To jest nawet być może nasza zaleta.
1: Zastanawiam się
0: że jesteśmy
1: czasami, czy pan ma emocje.
0: W innym wypadku byśmy byli jak maszyny. Ja nie wyznaję zasady wyższości maszyn nad ludźmi, więc jeszcze raz, jako ludzie mamy emocje i czasem emocje ten odbiór utrudniają. I wydaje mi się, że w wypadku Sławka istotą nie jest kpina z kobiet, ani z funkcjonariuszek. Istotą jest zwrócenie uwagi na ogromny problem, który mamy, to znaczy problem tych obowiązków, które są nałożone na funkcjonariuszki, także na tych, którzy, kobiety, które idą do wojska i które muszą nosić, jeżeli są na pierwszej linii, te same ciężary, co mężczyźni lub stawać w szeregu wobec agresywnych ludzi albo konfrontować się z przestępcami, nie mając często tych samych fizycznych możliwości. I uważam, że jest i dzisiaj, proszę mi wierzyć, dzisiaj mieliśmy spotkanie w Sejmie zespołu ze związkami zawodowymi policyjnymi, z paniami funkcjonariuszkami z Komendy Głównej Policji i MSW oraz paniami, które są pracownikami cywilnymi policji i byłymi funkcjonariuszami policji, którzy działają w naszej partii. Dziś dyskutowaliśmy w Sejmie przez 2 godziny o tym, jak poprawić sytuację w policji, a wychodząc, jeden z przedstawicieli związków powiedział do mnie: dziękuję za to, co robicie i co mówicie, że bronicie także naszych koleżanek, funkcjonariuszek przed tym, co się dzieje. Nawet sami policjanci mają świadomość, że są kobiety z powodu braków kadrowych pchane w te miejsca, w które nie powinny trafić. Są od tego wyjątki. Są bardzo rzadkie wyjątki kobiet bardzo silnych, tylko, świetnych pan... w sportach walki, gotowych do konfrontacji.
1: Sławomir Mentzen też ubolewał na tym, że kobiety, które mają dzieci, karmią piersią, no, że powiem, krócej pracują i mają trochę zawężone obowiązki w porównaniu z kolegami, którzy muszą za nich pracować, jak gdyby. No wie pan, to z jednej
0: wymaga
1: strony to
0: przemyślenia.
1: To chcemy mieć, że tak powiem...
0: chcemy mieć dzieci,
1: no
0: chcemy
1: właśnie,
0: mieć sprawiedliwość
1: no
0: w podejściu do obowiązków i do pracy.
1: Chcemy mieć jednak na plusie przyrost naturalny? Chcemy mieć, prawda?
0: Musimy te dwie rzeczy pogodzić. Musimy umieć doceniać kobiety, które podejmują obowiązki związane z macierzyństwem. Jednocześnie w formacjach mundurowych musimy rozumieć, że służba to służba. I jeżeli ktoś jest w czynnej służbie, to musi po prostu wykonywać swoje obowiązki. I teraz jak rozwiązać problem macierzyństwa w przypadku funkcjonariuszek? Jestem otwarty na wszystkie, propozycje.
1: Pracować,
0: nie wiem, czy ta
1: lepiej
0: sytuacja,
1: pracować
0: która jest obecna,
1: czwarte niż
0: jest
1: w ogóle
0: optymalna.
1: No, nie wiem.
0: No, ale wydaje mi się, że jednak to, co tam Sławomir Mentzen opisywał, to nie, problem nie polega na tym, że ktoś pracuje na 3/4 czy w jakimś innym trybie, tylko że pracuje teoretycznie na 100%, a faktycznie nie, że pobiera takie samo wynagrodzenie.
1: A że powinien
0: nie
1: zarabiać, tak? Rozumiem w związku z tym.
0: Ja uważam, że dla kobiet, które zajmują się wychowaniem dzieci, dzieci powinna być forma docenienia ich pracy, czy to przez urlop, czy przez odpowiednie macierzyńskie dodatki. W tej chwili też takie są różnego rodzaju dodatki na dzieci, całkiem
1: czyli
0: hojne.
1: Czyli pana zdaniem kobieta, która karmi piersią, nie powinna pracować zawodowo, tak?
0: Pani redaktor, jeszcze raz podkreślę, zetknąłem się z tym problemem, który w tym filmie poruszył, czy w tym komentarzu, pierwszy raz. Uważam, że formułowanie, jak się usłyszało czymś pierwszy raz jakichś radykalnych opinii, jest niezbyt odpowiedzialne. Jestem otwarty i na krytykę, i na pochwałę tego rozwiązania. Trzeba się z tym zapoznać, przemyśleć to. Musi być tak, będą, powiedzmy sobie tak, będą kobiety w służbie. I w wojsku, i we wszystkich służbach mundurowych będą. Ile ich dokładnie ma być, to musi wynikać i z testów, i z rekrutacji, i z regulaminu, i z potrzeb. Są stanowiska, gdzie kobiety się świetnie nadają, i są takie, gdzie niekoniecznie. I będą kobiety miały dzieci. Mam nadzieję, że jak najwięcej. I będziemy wspierać kobiety, które mają dzieci. I musimy dostosować regulaminy pracy, urlopy, opiekę socjalną. To wszystko musi być dostosowane i uwzględniać i karmienie piersią. Bardzo dobrze, jeśli panie chcą karmić piersią, bo to niestety nie jest takie popularne. I to musi uwzględniać opiekę nad niemowlęciem. I to musi opiekę nad dzieckiem, które jest troszkę większe, że jak zachoruje, trzeba z nim zostać w domu. To wszystko musi być przemyślane. A czy to ma być urlop, czy to ma być dodatek, czy to ma być tak, czy siak, to trzeba przedyskutować. Natomiast czego bym nie chciał? Nie chciałbym udawania, bo feminizm nas zaprowadził w taką, moim zdaniem, ślepą uliczkę, udawania, że nie ma różnic między kobietami i mężczyznami. Są bardzo duże. Są bardzo duże.
1: No i musimy, jedna podstawowa.
0: I musimy tymi mieć różnicami mądrze zarządzać, mając pełen szacunek dla siebie. Uważam, że jeśli stało się to coś niedobrego, to powiedziałbym śmieszkowanie z tego tematu, bo to nie jest temat do kpin,
1: czy do żartu. Nie, absolutnie. To nie jest temat do śmieszkowania.
0: Ale ja nie zarzucam tego akurat pani, tylko mówię w kierunku mojego kolegi, który wziął te zdjęcia. Tak, ja uważam, że te zdjęcia rzeczywiście mogą wywołać ironię, ironiczne wrażenie. Ja zwróciłem uwagę na to, że formacja mundurowa nie powinna się promować tylko na kobietach, bo to jest instrumentalne podejście do kobiet. Robienie klipów z ładnymi buziami, a formacja mundurowa ma się kojarzyć z tym, że potrafi się strzelać, potrafi się obezwładniać, potrafi się egzekwować prawo, potrafi się łapać bandytów i wsadzać ich do więzienia.
1: No może
0: na tym się powinna formacja mundurowa promować, nie jakby była agencją modelingową. Więc tu doszło do pewnego przesunięcia, powiedziałbym, społecznego przesunięcia obrazów, znaczeń, skojarzeń. I moim zdaniem w logice marketingu to się sprzedaje. W logice marketingu piękna kobieca twarz zawsze przyciągnie oko bardziej niż, nie wiem, facet w mundurze. I okej, niech tak będzie. Natomiast musimy mieć na względzie dobro służby, musimy dyskutować o tym z wzajemnym szacunkiem dla siebie. Więc ja nawet dzisiaj do Sejmu o tym myślałem, wchodząc i mając funkcjonariuszki Straży Marszałkowskiej, które pilnują naszych budynków, służą w mundurach i codziennie dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni w Sejmie, że musimy pogodzić te rzeczy, tak? To znaczy z jednej strony zdolność do racjonalnej dyskusji o tym, gdzie będą argumenty krytyczne w obie strony, nie wszystkim się muszą argumenty podobać, nie musimy się ze wszystkim zgadzać, ale druga sprawa, musi być ten szacunek wzajemny, musi on być. I nie możemy zabrnąć tylko w to, że będziemy się przerzucać memami, oskarżeniami i
1: myślę,
0: wzajemnie wyśmiewaniem.
1: Szacunku mógłby pan powiedzieć coś również posłowi Berkowiczowi o tym wzajemnym szacunku. Chciałam zapytać
0: proszę mi wierzyć, że powiedziałem.
1: Tak, powiedział pan do rozumu, tak? No i co? Jaka była reakcja?
0: Na razie żadna.
1: A no właśnie.
0: Ale brak reakcji to też reakcja.
1: No nie, no jednak powinno być absolutnie przeprosinne i powinno bić się w piersi bardzo mocno. Chciałam zapytać o projekt budżetu, ponieważ opozycja chce odrzucenia w pierwszym czytaniu. To nie nastąpi, bo arytmetyka jest nieubłagana, bo budżet będzie zatwierdzony taki, jaki on jest. No a deficyt rzeczywiście jest wysoki. To ja mam pytanie w takim razie do Konfederacji, do pana jako przedstawiciela Konfederacji. Jaki macie pomysł, jeśli będziecie u władzy, a to być może się wydarzy za rok, to co
0: bardzo
1: zrobić?
0: Dziękuję za dobrą prognozę.
1: No, nie wiem.
0: Chociaż nie wiem, czy ktokolwiek chciałby brać władzę po najbliższych wyborach, patrząc na te dane budżetowe.
1: No, ale rozumiem, że już jakoś...
0: Że Donald Tusk, jego partia z największą przyjemnością przejdzie do opozycji, zacierając rączki, patrząc, co zostawili.
1: Tego nie wiem. Ostatnio
0: proszę zwrócić uwagę, że oni wszystkie duże inwestycje przesuwają na rok 28, 29 i tak dalej. Ciekawe,
1: ale chciałam zapytać o budżet właśnie. Co zrobić, żeby zbić ten deficyt? No, albo mocno go ograniczyć, bo rzeczywiście teraz to będzie...
0: Rząd na razie poszedł w kierunku zbicia termometru. Udaje, że nie przekraczamy progów konstytucyjnych. Według metodyki unijnej już przekroczyliśmy w tym roku próg konstytucyjny relacji.
1: No dobrze, ale co w takim razie ciąć transfery społeczne, tak jak proponuje pana kolega Sławomir Mentzel? Znowu coś do niego odwołam, ale mówił o tym w kanale Rymanowski Live. Był pytany i był o to pytany.
0: Pani redaktor,
1: co zrobić z 13? 14 metrów, żeby jednak zlikwidować.
0: Wiele złych rzeczy zrobił ten rząd, ale zrobił jedną, którą uważam za potencjalnie przydatną. To znaczy powołał Radę Fiskalną, czyli ciało złożone z ekonomistów, które ma służyć właśnie doradzeniu w tej kwestii. Uważam, że natychmiast powinny się rozpocząć konsultacje zwołane przez ministra finansów z udziałem członków Rady Fiskalnej, z udziałem przedstawicieli NBP i wszystkich partii i my powinniśmy o tym dyskutować w tej chwili, niezależnie od tego, od tego budżetu, bo ten budżet to jest jeden budżet, a my musimy mieć koncepcję finansów publicznych w dłuższej perspektywie. My powinniśmy mieć grupę roboczą, która spotyka się co miesiąc.
1: I?
0: Jeżeli minister finansów nie stanie na wysokości zadania, to być może pod auspicjami prezydenta albo prezesa NBP. W każdym razie taka grupa musi powstać i my musimy dyskutować o wszystkich wariantach. Ja w tej chwili zapoznawałem się już chyba z dwoma czy trzema różnymi scenariuszami prób równoważenia budżetu i powiem szczerze, dobrych rozwiązań nie ma.
1: Ale ciąć transfery społeczne?
0: Niezależnie kto
1: no, tak jak proponuje pana kolega, on powiedział zastrzeżenie Sławomir Mentzen, że gdyby to od niego zależało, tak. ale wie...
0: Nie jest to nasz wspólny program. Ja jestem tutaj, powiedziałbym, bardziej umiarkowany i moje umiarkowanie polega na tym, że mając świadomość konieczności zmierzania budżetu w stronę większej równowagi, nie mówię, że całkowitej, bo zejść z deficytu na poziomie 7% PKB do zera to jest niemożliwe. Albo inaczej, jest możliwe, ale ceną tego byłoby wywołanie po prostu recesji. Więc...
1: Na pewno nie może to być takie drastyczne.
0: Kluczowe jest ustawienie finansów publicznych na torze do jakiejś większej równowagi, do mniejszego deficytu. I w mojej ocenie bardziej umiarkowaną wersją jest szukanie oszczędności mniej lub bardziej równomierne we wszystkich dziedzinach. I tak się składa, że system prawny kieruje nas w tą stronę. To znaczy, jeżeli przekroczymy odpowiednie progi ostrożności z ustawy o finansach publicznych, po prostu wszystkie wydatki muszą zostać zamrożone i również ta indeksacja, wzrost wynagrodzeń zostaje albo zamrożona, albo ograniczona do poziomu inflacji.
1: Tak, że waloryzacja emerytur też jest zamrożona.
0: To jest wypracowane, to nie jest coś, co ja postuluję, to wynika z prawa. I my możemy uciekać od skutków systemu prawnego i praw ekonomii, natomiast nie da się uciekać wiecznie. Prędzej czy później się z tym zderzymy i nieodpowiedzialność rządów PiS-u, rządów Platformy i Lewicy odsuwa jedynie w czasie to, co nieuniknione. To znaczy zderzenie się z tym, że budżet ma dwie strony i ostatecznie to wszystko, co do złotówki się musi zgadzać. A jeżeli mamy duży deficyt, to ktoś musi chcieć nam pożyczyć te pieniądze i później trzeba mieć jeszcze zdolność do obsługi długu. Obligacje, jeżeli dług rośnie, deficyt rośnie, ich rentowność też rośnie, bo branża finansowa czuje krew i żąda większego zarobku. No i rezultat jest taki, że w pewnym momencie gdzieś ta skłonność do pożyczania się kończy.
1: Okay, ale
0: i
1: na razie
0: nawet jeśli nie dojdzie do bankructwa państwa, to mogą być po prostu problemy z wykonaniem budżetu. Złotówki się musi zgadzać. A jeżeli mamy duży deficyt, to ktoś musi chcieć nam pożyczyć te pieniądze i później trzeba mieć jeszcze zdolność do obsługi długu. Obligacje, jeżeli dług rośnie, deficyt rośnie, ich rentowność też rośnie, bo branża finansowa czuje krew i żąda większego zarobku. No i rezultat jest taki, że w pewnym momencie gdzieś ta skłonność do pożyczania się kończy.
1: Okay, ale
0: i
1: na
0: nawet
1: razie
0: jeśli nie dojdzie do bankructwa państwa, to mogą być po prostu
1: czyli
0: problemy z wykonaniem budżetu.
1: Na razie jakiś mądrych recept na ten temat nie macie, no, takich po prostu, że konkretny, że na razie po prostu zastanawiacie się, co z tym fartem
0: zrobić. No mi się wydaje, że to, co powiedziałem, nie wiem, no nie chcę się samo zachwalać, ale uważam, że
1: mrożenie wydatków.
0: Uważam, że
1: mrożenie wydatków.
0: Czyli zarysowuje,
1: na przykład,
0: co wynika z ustawodawstwa.
1: A 800 plus na przykład? To znaczy, że
0: ja
1: co?
0: Uważam,
1: próg dochodowy ustanowić?
0: Uważam, że pośród różnych wydatków w państwie, które mamy, akurat w sytuacji kryzysu demograficznego, utrzymania wsparcia na dzietność, uważam, że jest wydatkiem o charakterze strategicznym. Myślę, że...
1: Czyli zachować w takiej postaci, jak
0: będzie
1: jest,
0: można
1: tak?
0: podyskutować, to ewentualnie jakiś rodzaj, ale to nie mówię, że jestem zwolennikiem tego, tylko mówię, że pole do dyskusji to jest ewentualny próg dochodowy. Są ludzie bogaci, którym te 800 nie robi żadnej różnicy. Natomiast
1: ale ten próg dochodowy na przykład to jakie byłoby?
0: Ja nie mam propozycji żadnej, natomiast uważam, jaka że dla ludzi zarobków? Mało zarabiających w sytuacji wzrostu kosztu życia, którzy mają na przykład kilkoro dzieci, ten dodatek po prostu jest kluczowy dla w ogóle płynności budżetu gospodarstwa domowego. I każdy, kto proponuje 800, żeby zabrać ten dodatek, powinien moim zdaniem pójść na herbatkę do zwykłego domu, usiąść z ojcem i matką dzieci i zobaczyć, jak wygląda budżet rodzinny, policzyć i zastanowić się, jak to spiąć, bez tych pieniędzy, bo ja do tego prostej drogi nie widzę.
1: Tomasz,
0: i uważam,
1: pyta,
0: że jakby wpędzenie dużej części naszych gospodarstw domowych w długi niekoniecznie jest najlepszym pomysłem na politykę społeczną.
1: Tomasz pyta, czy jeśli koalicja rządząca postanowi szturmem zdobyć Trybunał Konstytucyjny i zainstalować tam swoich sędziów, by podporządkować sobie cały wymiar sprawiedliwości, dzięki czemu będą mogli nawet unieważnić wybór prezydenta, taką stawia tezę słuchacz Tomasz, to czy Konfederacja podejmie jakieś działania w obronie sądownictwa?
0: Pani redaktor, jeszcze raz, jeśli coś się będzie działo? Szturm na TK?
1: Tak.
0: Policji?
1: No nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam,
0: tam
1: szczerze
0: jest
1: mówiąc.
0: Napisane, jak słuchacz napisał, że kto ma szturmować?
1: No, koalicja rządząca. No to wiadomo, że to...
0: Ale politycy czy...
1: No nie, no to wiadomo, że generalnie, że

0: że służby.
1: Powiem tak, nie jest rolą polityków wdawać się w przepychanki, szamotaninę czy walkę ze służbami mundurowymi. Ja bym odradzał funkcjonariuszom policji robienie czegokolwiek w takich sprawach, co nie wynika z przepisów prawa.
0: A to powinni się zbuntować?
1: Nie, działać tylko w granicach i na podstawie prawa. Policja jest formacją powołaną do tego, żeby prawo egzekwować, nie żeby umożliwić rządowi działanie siłowe poza granicami prawa. I tu jest to nie jest łatwe, dlatego że nie każdy funkcjonariusz musi być prawnikiem. Natomiast moim zdaniem każdy funkcjonariusz, a szczególnie dowódcy, bo to dowódcy podejmują decyzje, powinien mieć pewną czujność w sobie, czy nie dochodzi do nadużycia. I uważam, że jest ogromna odpowiedzialność na dowódcach, żeby nie dali się wykorzystać i upolitycznić formacji do rozgrywek politycznych.
0: Jeżeli patrzeć, jest to formacja, gdzie wydaje się jednak komendy, polecenia, tak, rozkazy.
1: Ale rozkazy trzeba wykonywać tylko, jeśli są zgodne z prawem. Więc jeżeli ktoś przyjdzie na przykład i powie, dzień dobry, tu mi mój znajomy doktor, mecenas napisał taką interpretację i z tej opinii prawnej, to już jest pierwszy sygnał ostrzegawczy. Jak ktoś przychodzi i nie pokazuje przepisu ustawowego, tylko opinię znajomego mecenasa, profesora, to już wiadomo, że jest jakaś kombinacja i tutaj dowódcy powinni być bardzo czujni. Opinie prawne nie są w Polsce prawem. Nawet profesorów, nawet byłych sędziów TK, żadnych mecenasów, radców, adwokatów. W Polsce prawem są ustawy, rozporządzenia. I uważam, że w czasie takiej zawieruchy ustrojowej i dowódcy, i funkcjonariusze, i w niektórych sytuacjach przedstawiciele sił zbrojnych muszą czytać ustawy i rozporządzenia, bo mieliśmy już kilka rajdów na instytucje, w tym prokuraturę, w tym TVP, gdzie wykorzystywano albo próbowano wykorzystać policję, a być może inne służby, tego nie wiem, które nie miały podstawy prawnej. I ja uważam, że to jest do rozliczenia. Wiem, że za tego rządu nic tu nie rozliczymy, ale uważam, że my nie możemy być jak Rosja czy Ukraina, gdzie się robi rajdy na firmy, rajdy na instytucje. Zresztą mamy na to piękne swoje słowo, bo rajd to jest słowo angielskie, a my mamy swoje słowo piękne – zajazd. Pamięta pani ostatni zajazd
0: tak,
1: na Litwie.
0: Tak.
1: I w tej chwili Platforma zrobiła zajazd na TVP, zrobiła zajazd na prokuraturę i
0: nie chcemy, z lokalem gastronomicznym.
1: Nie chcemy zajazdu na TK. Tak? To nie jest pierwsza rzecz pospolita, że sobie jak jacyś wataszkowie będą, prawda, pan Tusk z panem Żurkiem robić zajazdy. Nie, nie.
0: Marcin pyta, czy pan marszałek jest otwarty na dyskusję, wymianę poglądów i krytykę, bo na X-ie rozdaje pan bany jak Radosław Sikorski.
1: Tylko trollom i dezinformatorom i absolutnie wulgarnym użytkownikom. Jak ktoś się czuje poszkodowany, to TVP zrobiła zajazd na prokuraturę i nie
0: z lokalem gastronomicznym.
1: Nie chcemy zajazdu na TK, tak? To nie jest pierwsza rzecz pospolita, że sobie jak jacyś wataszkowie będą, prawda, pan Tusk z panem Żurkiem robić zajazdy. Nie, nie.
0: Marcin pyta, czy pan marszałek jest otwarty na dyskusję, wymianę poglądów i krytykę, bo na X-ie rozdaje pan bany jak Radosław Sikorski.
1: Tylko trollom i dezinformatorom i absolutnie wulgarnym użytkownikom. Jak ktoś się czuje poszkodowany, to proszę, żeby przez kogoś, kto nie ma bana, zgłosić reklamację, odblokowuje. I wyciągnąć wnioski, to znaczy nie pisać oszczerstw, nie pisać wulgaryzmów.
0: Ile pan marszałek ma lat doświadczenia w pracy niezwiązanej z polityką, pyta Artur.
1: Nie liczyłem tego, ale wydaje mi się, że ponad połowa, czy powiedzmy tak, ponad połowa mojego dorosłego życia jest poza, zdecydowanie ponad połowa jest poza parlamentem. Natomiast większość jest związana z polityką. Większość jest związana z polityką, ale niekoniecznie w takich twardych formach.
0: Pamiętam jeszcze
1: także
0: pana
1: z organizacjami pozarządowymi.
0: Z kandydacji 2005-2007.
1: To zawsze pytanie, jak liczyć, czy organizacje pozarządowe liczyć jako polityka, jeżeli się zajmują na przykład sprawami.
0: Organizacje pozarządowe, to jest jednak działalność, można też zaliczyć jako działalność społeczna.
1: No to
0: zależy, zresztą jaka to jest organizacja, bo jeśli pomaga rzeczywiście
1: powiem tak,
0: pomocowa, to jak najbardziej taka.
1: Powiem, żeby sobie, jakby ja nigdy nie ukrywałem, z którymi organizacjami, na którym etapie mojego życia byłem związany. Każdy może sobie to przeanalizować i policzyć.
0: Czy należałoby wprowadzić 16 dni obowiązkowego szkolenia wojskowego tylko dla mężczyzn? Bo jest taki projekt. Program gotowości obronnej. Co na to Konfederacja?
1: To jest PiS-u program. Propozycja ministra byłego Błaszczaka, obecnie przewodniczącego klubu PiS Błaszczaka. mnie ta, to 16 dni, to dla mnie to nie brzmi poważnie. Powiem szczerze.
0: Za krótko.
1: No zdecydowanie.
0: Czyli co, miesiąc?
1: Wydaje mi się, że w tej chwili mamy program dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, no i to jest do oceny, czy to jest wystarczająco, ale no w miesiąc da się już czegoś nauczyć. 16 dni,

0: można coś liznąć. Uważam, że to jest strasznie krótko. Natomiast tam było jeszcze element przymusowości, tak? Obowiązkowości. Mm-hmm. Uważam, że z tą obowiązkowością tu nie ma co szarżować, bo widzę, że teraz wszyscy się tak rozbrykali w debacie i się chcą przelicytować wzajemnie, kto co tam, prawda? I moim zdaniem brakuje w tym wszystkim troszkę realizmu. To znaczy, że ktoś musi jeszcze to wykonać. Mam wrażenie, jakby ci, którzy proponują te wszystkie propozycje, nie zdawali sobie sprawy, że do tego potrzeba kadry, obiektów, pieniędzy, wszystkich rzeczy, których w tej chwili w siłach zbrojnych brakuje. Jest ogromny problem z dokończeniem modernizacji, o czym się za mało mówi. Kupujemy samoloty bez rakiet, armatochaubice bez fabryk amunicji. Tworzymy jednostki bez koncepcji, gdzie żołnierze mają mieszkać. Kupujemy śmigłowce, nie mając dla nich hangarów.
1: Czyli trochę, jak pan tutaj mówi, na rympał.
0: Więc ja nie wiem, czy ci, którzy to proponują, zdają sobie sprawę, że nie tylko proponują zakwaterowanie ogromnych grup ludzi, których nie ma gdzie zakwaterować, że proponują wysłać ich na strzelnice, które nie istnieją, bo nawet żołnierze zawodowi nie mają w tej chwili wystarczającej liczby strzelnic i mamy zjawisko żołnierzy zawodowych, którzy podróżują po całym kraju,
1: żeby porozumienie nawet z jakimś, znaczy ze Związkiem Łowieckim generalnie, żeby właśnie związek udostępnił.
0: Proszę wezwać przedstawiciela MON-u i spytać, jak tam realizacja tego porozumienia, bo ja uczestniczyłem w rozmowach o budowie jednej z takich strzelnic i powiem, że no, jakiegoś wielkiego zapału po stronie MON-u to chyba nie ma i nie wiem, czy chociaż jedna strzelnica w ramach tego porozumienia powstała, ale życzę, żeby powstało nawet 10. W każdym razie na jeszcze jedną rzecz chciałem w tym kontekście zwrócić uwagę, że pomijając, że potrzeba kadry, obiektów, a nawet na strzelania w tej chwili dla żołnierzy zawodowych amunicji czasem brak, na sprzęt, słynne hełmy, buty, mundury, latarki, to jeszcze jest jeden aspekt. Jak ktoś proponuje tą przymusowość, no to musi mieć koncepcję, co jak ktoś to zlekceważy.
1: No to wtedy chyba...
0: No właśnie, co chyba?
1: Czy areszt, grzywna, kara?
0: Ale kto ma to robić?
1: No właśnie.
0: Żandarmeria wojskowa?
1: No nie, ale...
0: Czy ktoś sprawdził, ile roboty ma żandarmeria, ilu w ogóle ich
1: no
0: jest?
1: No tak, tak. Czy mieliby jeszcze dodatkowe obowiązki. Tak,
0: czy naprawdę chcemy w mediach i w internecie jakichś takich obrazów, jak widzimy z Ukrainy, jakiś łapanek, że ktoś jest brany do wojska? Myślę, że to jest jakiś absurd w tej chwili dyskutowanie o tym. Ja rozumiem, że...
1: Nie chcę tu pana popędzać, ale wiem, że chciał pan wyjść wcześniej, ponieważ jest głosowanie w Sejmie, ale ja moje
0: to
1: pytanie ostatnie...
0: To brzmi ciekawie, powiedziałbym, jako punkt widzenia publicystyczny. Natomiast my, politycy, musimy się zajmować, jednak stać na tym gruncie twardych realiów.
1: No, jednak
0: kierować... Zacząłbym jednak od szkolenia tych, którzy chcą się szkolić. Jest takich osób, wbrew pozorom, bardzo dużo. A jeżeli zbudujemy prestiż służby wojskowej, prestiż bycia rezerwistą, proszę zwrócić uwagę, w tej chwili nie ma prestiżu bycia rezerwistą.
1: Nie.
0: Zdjęcia, które trafiają do internetu z ćwiczenia rezerwy, nie wyglądają zbyt imponująco. Kiedy my widzieliśmy ostatni raz żołnierza rezerwy dumnie chodzącego w mundurze?
1: Nie widziałam.
0: A może nie w mundurze?
1: Nie widziałam.
0: A kiedy ostatnio widziała pani na ulicach Warszawy żołnierza zawodowego, dumnie jadącego środkami transportu publicznego w mundurze galowym, a nie polowym, albo w ogóle w jakimkolwiek.
1: A często jeżdżę środkami...
0: Nie widziała pani, prawda?
1: Nie.
0: A tu mamy
1: często
0: jeżdżę dowódz.
1: Środkami jednak tyle komunikacji
0: mamy
1: masowej.
0: MON, mamy sztab generalny, tak. Mamy dowództwo garnizonu Warszawa, no i wiele innych dowództw.
1: Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie.
0: Pytanie dlaczego?
1: Panie marszałku, wy się nie
0: lubicie. Musimy zacząć zadawać sobie to pytanie.
1: Dobrze, ale jeszcze pytanie ode mnie. Czy to prawda, że jakoś tak nie lubicie się, nie znosicie się z Mentzenem?
0: To jest nieprawda.
1: To jest nieprawda. A rozmawiacie ze sobą? Kiedy pan
0: tak,
1: ostatnio? Czyli rozumiem, że nie ma tam między wami jakiejś wojny.
0: Nie ma.
1: A dlaczego się nie udało zebrać tych podpisów pod kandydata Konfederacji, który mógłby wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa?
0: Ten temat jest już, mam wrażenie, przedyskutowany w każdą stronę, natomiast...
1: No nie, ale teraz czytam, że torpedował to właśnie Konrad Berkowicz, bo bardzo chciał być kandydatem,
0: redaktor,
1: i uważał, że jest lepszy.
0: Powiedziałbym tak, rola Konfederacji w polskim życiu politycznym wzrosła, to nas cieszy, natomiast to też spowodowało, mam wrażenie, takie nowe zjawisko, którego wcześniej nie widziałem, to znaczy rynek na plotki z Konfederacji. I proszę wziąć pod uwagę to, że duża część tych plotek jest po prostu fałszywa. Ja nie uczestniczyłem wyjaśniając sytuacji w Krakowie, natomiast z tego, co słyszałem, to jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, jest to złożenie paru czynników. Niedostatecznego zadbania, restrykcyjnego liczenia podpisów, kiepskiej jakości podpisów tych, którzy je tam zbierali, przynieśli, zaniedbania, zbyt późnego zaalarmowania, że
1: ale
0: brakuje.
1: Ale wie pan, jak to wygląda? No chcecie rządzić, a tutaj po prostu nie udało się doprowadzić do tak prostych rzeczy.
0: Wyciągamy wnioski. Polski, to poprawimy. Będzie proces rejestracyjny w 27. Jeżeli taka wpadka się powtórzy, to po prostu ktoś nie wejdzie do Sejmu czy do Senatu, jeżeli będzie pakt senacki. Natomiast myślę, że wszyscy zaangażowani we wszystkich lokalnych sztabach i w szefostwach partii wyciągną z tego wnioski. To, co mogę powiedzieć, to, że my na poziomie szefostw partii, czy szefostwa Ruchu Narodowego, czy szefostwa Nowej Nadziei, czy Rady Liderów Konfederacji, do ostatniego momentu nic nie wiedzieliśmy, że w Krakowie są problemy. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy nigdy na to nie pozwolili.
1: Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak był z nami, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, jeden z liderów i prezes Ruchu Narodowego. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: I rozumiem, że trzeba po prostu pojechać do Sejmu, bo od 19 głosowania.
0: Trzeba jechać, więc na szczęście blisko. Tak, dzięki, do widzenia.
1: Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. 3 grudnia przez rozstrzelanie ma zostać stracony Nidal Hassan, skazany za zabicie 13 osób w bazie Fort Hood w Teksasie. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że egzekucję przeprowadzi pluton żołnierzy i będzie można ją oglądać na żywo. Hassan w 2009 roku otworzył ogień do żołnierzy przygotowujących się do służby. Ranił także 32 osoby. Uzbrojony mężczyzna śmiertelnie postrzelony przez ochronę w sądzie federalnym w Nashville w USA. Najpierw próbował oddać strzał przy wejściu do budynku, potem wyciągnął nóż. Służby nie ustaliły jeszcze, jaka była motywacja jego działań. Prezydent Zełenski zapowiada, dziś i w sobotę odbędą się rozmowy przedstawicieli Ukrainy i USA na temat negocjacji pokojowych z Rosją. Spotkanie jest planowane w Pryłukach, w obwodzie czernichowskim, gdzie w rosyjskim ataku rakietowym zginęły 22 osoby, a 54 osoby zostały ranne. Wczoraj przyjechał tam szef brytyjskiego MSZ-u Ed Miliband. Masakra w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy. Rosjanie ostrzelali podmiejski autobus. Zginęło co najmniej 30 osób, 18 zostało rannych. Na miejscu cały czas są służby, bilans ofiar może się jeszcze zwiększyć. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Rakieta spadła na środku skrzyżowania tuż obok przejeżdżającego autobusu. Część osób zginęła od odłamków pocisku. Kolejni pasażerowie spłynęli żywcem w pojeździe, który momentalnie stanął w ogniu. Siła rażenia była tak duża, że służby przeczesują teraz okolice w poszukiwaniu kolejnych ofiar.
0: To kolejny rosyjski atak na ludność cywilną w tym tygodniu. W środę rakieta uderzyła w blok mieszkalny w Pryłukach w środkowej Ukrainie. Umorzone śledztwo w sprawie rosyjskich dronów, które we wrześniu zeszłego roku wleciały do polskiej przestrzeni powietrznej i spadły w różnych województwach. Maszyny nadleciały z terenu Rosji, ale trudno wskazać bezpośrednich sprawców, mówi prokurator Marcin Kozak reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
2: Rozumiem, że nie tyle trudno było wykazać winę, co postawić po prostu zarzuty, tak?
3: Statki powietrzne, te obce statki powietrzne zostały wystrzelone tak z terytorium nieprzyjaznego nam państwa, które nie będzie przecież z przyczyn oczywistych współpracować z polskimi organami ścigania. Jak w sprawie malezyjskiego Boeinga, który został zestrzelony, i tam też władze holenderskie stanęły przed tym samym dylematem, przed którymi stoją polskie organy ścigania.
0: Prokuratura sprawdzała też, czy nasze wojsko słusznie użyło rakiet do zestrzelenia dronów. Śledztwo w tej sprawie także zostało umorzone. Według prokuratury żołnierze działali w obronie państwa. Policja z Gdańska wzięła się za kierujących hulajnogami elektrycznymi. Jednego dnia skontrolowano 50 miejsc i 130 osób. Było 10 wykroczeń. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Najbardziej znanym miejscem występowania gdańskich kukiriniarzy jest Lawendowe Wzgórze. To tu wielokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, a bywało, że zwracający uwagę ludzie stawali się ofiarami wyzwisk. Reagujemy, zapewnia Mariusz Chrzanowski z policji.
5: Policjanci nie mają nic do młodych ludzi, którzy akurat w taki sposób aktywnie spędzają czas wolny, natomiast będziemy reagować w sytuacjach, gdy dochodzi do naruszania przepisów.
4: I dlatego po ostatniej akcji dwoje rodziców ukarano mandatami za udostępnienie dzieciom hulajnóg. Wystawiono też 5 kar tym kukiriniarzom, którzy mogą już odpowiadać karnie. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Sprawa jednego nieletniego trafiła do sądu rodzinnego. W Łodzi ruszają pierwsze kompleksowe badania ruchu. Mają m.in. pomóc drogowcom lepiej planować remonty czy zmiany w organizacji ruchu. Na ulicach zamontowane zostaną kamery. Dodatkowo w pojazdach komunikacji miejskiej pojawią się ankieterzy zliczający pasażerów. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Ja nie potrzebowałem specjalistycznych badań. Wystarczy, że chwilę porozmawiałem z kierowcami i dowiedziałem się, że zdecydowanie jest co poprawiać.
7: Całe życie były w Łodzi korki. Nie wiem, co to by się musiało zadziać. Czy sygnalizacja jakoś logiczniej poustawiać?
8: Czasowo ze skrzyżowaniem marszałków. Korek niemal zawsze.
7: Przez te remonty. Ale tak naprawdę no to te remonty też dużo nie zmieniają.
6: Urzędnicy przekonują jednak, że bez badania się nie obejdzie. Chcą poznać dokładne zwyczaje kierowców, zmierzyć natężenie ruchu, wskazać najpopularniejsze kierunki przemieszczania się po Łodzi. Wyniki mają w teorii ułatwić zarządzanie miastem. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Badania ruchu mają objąć nie tylko Łódź, ale też ościenne gminy. Potrwają aż 1,5 roku, bo jak tłumaczą urzędnicy, trzeba zebrać dokładne dane o ruchu w różnych warunkach oraz różnych porach roku i dnia. Mazowsze organizuje motoszkolenia dla seniorów. Zgłaszać mogą się osoby po 60, które mieszkają w województwie i na co dzień prowadzą samochód. Urząd Marszałkowski zaprasza na tor w Modlinie, mówi członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.
9: Aby przypomnieć sobie i technikę jazdy, i przepisy, ale też, żeby uświadomić sobie bardziej zagrożenia, które podczas jazdy czasami często sami stwarzamy.
0: Będzie też teoria. Specjaliści powiedzą, jak niektóre leki mogą wpływać na koncentrację, czy jak zmieniły się w ostatnich latach przepisy. I jeszcze zaproszenie do zwiedzenia królewskich rezydencji w ramach akcji Darmowy Listopad. Zachęcała do tego w Krakowie minister kultury. Już po raz 15 bez biletu będzie można wejść do królewskich zamków na Wawelu i w Warszawie, a także do Muzeum w Łazienkach i Pałacu w Wilanowie. Historia nie powinna mieć cennika, podkreślała Marta Cienkowska.
10: Będzie można zobaczyć królewskie apartamenty, będzie można poznać miejsca na co dzień niedostępne, uczestniczyć na przykład w warsztatach dawnej kuchni, spacerach historycznych, zajęciach dla rodzin, także dla rodzin z dziećmi. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to robimy, żeby cena biletu nie decydowała o tym, kto może poznać własną historię.
0: Szczegóły dotyczące akcji Darmowy Listopad znajdziecie na stronach placówek, które biorą w niej udział. Hasło tegorocznej edycji to Wejdź do historii.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: My sobie to podsumowanie wyznaczyliśmy na pierwszy semestr, ale uważam, że się sprawdzi.
1: To już teraz to samo niełatwe pytanie zadajemy naszym słuchaczom w sądzie na radio.pl. Wyniki u nas niebawem. Panie minister, co pani powie dzisiaj rano młodym ludziom, którzy mają prawo się po prostu bać ataku nożownika w swojej szkole?
0: Powiem przede wszystkim o tym, że współczuję wam świata, który jest pełny tylu wyzwań, bo bardzo często lekceważymy młode pokolenie, mówimy o płatkach śniegu, a dzisiaj młodzi ludzie coraz częściej spotykają się z agresją, walczą o swój dobrostan psychiczny, walczą z wizją świata, w którym media społecznościowe wyznaczają rytm ich relacji nie tylko z rówieśnikami, ale też z osobami dorosłymi.
1: No po ataku w szkole w Ostrołęce psychologowie oferują pomoc uczniom,
0: tak, to jest też
1: nauczycielom
0: taka,
1: i rodzicom, to w Ostrołęce,
0: to jest
1: a poza
0: taka,
1: Ostrołęką?
0: Ale to jest też taka procedura, tak? To znaczy generalnie oprócz obecności nauczycieli specjalistów w szkołach, co wynika z przepisów, w takich sytuacjach, i tak stało się również w Ostrołęce, wczoraj była tam obecna jako zbrojne ramię też Ministerstwa Edukacji pani kurator Mazowiecka, Wioletta Krzyżanowska, oferuje się dodatkowe wsparcie psychologiczne, tak żeby każda osoba, bo to nie dotyczy tylko ofiar, bezpośrednich świadków zdarzenia, ale cała społeczność szkolna musi być zaopiekowana. Czyli
1: ale
0: poradnia
1: czy ta
0: psychologiczna.
1: Ale jest też w innych szkołach w Polsce, poza Ostrołęką, pani minister.
0: Jeszcze tylko
1: dzisiaj
0: dokończę wątek Ostrołęki, czyli to wygląda tak, że miejscowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna oferuje dodatkowe wsparcie, a kurator codziennie, dzisiaj też będzie pani kurator to sprawdzać, sprawdza, czy każdy z zasobu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego może korzystać.
1: Jest wsparcie poza Ostrołęką dla uczniów, nauczycieli dzisiaj i w najbliższych dniach?
0: Ja uważam, że jesteśmy w momencie, w którym w wielu szkołach to wsparcie jest bardzo dobrze realizowane. I przypomnę jedną rzecz, bo my bardzo często, i będę się przy tym upierać, przy tym, co teraz powiem. Mówimy o tylko i wyłącznie psychologu w szkole jako tym nauczycielu, który wspiera młode osoby, uczniów. Oprócz tego w szkołach mamy pedagogów specjalnych, cały zespół nauczycieli specjalistów, ale też wychowawców, nauczycieli, przedmiotowców. Całe to grono i tak budujemy profilaktykę szkolną wraz z pracownikami administracji ma wspierać uczniów w budowaniu dobrostanu.
1: No to czy dzieci, młodzież, nauczyciele są dzisiaj dobrze przygotowani i nauczeni reagowania na sytuacje kryzysowe związane z przemocą czy z pojawieniem się jakiegoś zagrożenia?
0: My budujemy różne procedury, które mają wspierać nauczycieli, wspierać uczniów, też kwestie szkoleń. No
1: czy bo nauczyciele są szkoleni na wypadek takich zagrożeń?
0: Ja na przykład pokażę
1: zagrożeń
0: państwu, nie wiem, czy to będzie widać. Od 2019 mamy taką publikację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bezpieczna szkoła, zagrożenia i zalecenia, działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
1: Czy nauczyciele są szkoleni, panie minister?
0: Ta publikacja dotyczy właśnie między innymi sytuacji, w których występuje zagrożenie z zewnątrz, co robić w sytuacji, kiedy pojawia się właśnie tego rodzaju incydent. Nauczyciele.
1: Jest publikacja, bardzo fajnie, od kilku
0: dzisiaj,
1: lat. Czy nauczyciele
0: dzisiaj
1: są szkoleni? Zadałem proste pytanie, pani minister.
0: Są szkoleni w dziedzinie na przykład ewakuacji, bo to wynika też z zapisów rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To znaczy, czy w takich placówkach jak szkoła co najmniej raz w roku musi się odbyć ewakuacja.
1: Jasne. Ewakuacja na wypadek pożaru to jednak co innego niż pojawienie się napastnika w szkole, pani minister.
0: Zespoły. W szkołach też coraz częściej obecni są policjanci, służby. Mamy też edukację z wojskiem, są omawiane różne sytuacje, ale my też te działania będziemy intensyfikować. A dzisiaj o 9:00, zapraszam państwa serdecznie, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie o kolejnych krokach będziemy rozmawiać. My mamy też w Ministerstwie Edukacji Narodowej taki zespół do spraw zdarzeń nadzwyczajnych i tam poszerzamy wątki do rekomendacji, które już się pojawiły, wytycznych w szkołach, o współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: No właśnie, ABW ostrzega i alarmuje. Mamy niepokojące zjawisko narastania zachowań ekstremistycznych wśród młodych ludzi.
0: przeciwko radykalizacji młodzieży.
1: Tak. Ruchy radykalne łowią dzisiaj młodych Polaków?
0: Tak, to jasno wynika z raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. My jesteśmy w stałym kontakcie też z

0: LW i współpracujemy, ponieważ radykalizacja młodzieży, właśnie łowienie młodych ludzi w internecie przez różne środowiska ekstremistyczne, ale nie oszukujmy się też, to są też kwestie tego, że można w ten sposób, wywiady mogą też w ten sposób werbować młodych ludzi. Młodzi ludzie są podatni, wrażliwi. Samotność, tutaj w tym raporcie ABW wyraźnie jest wskazana samotność jako taki czynnik, który może spowodować, że młoda, wrażliwa osoba, która nie ma na co dzień wsparcia, zostaje poddana właśnie temu mechanizmowi, radykalizuje się. No i mamy też takie zdarzenia już w Polsce i trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że jak do tej pory, poza nielicznymi incydentami, polskie służby znakomicie poradziły sobie w uniknięciu prawdziwych tragedii.
1: A czy szkoły i przedszkola doskonale już wiedzą, co robić w sytuacji alertów, gdy zaczynają wyć syreny, ostrzegając przed zagrożeniem z powietrza?
0: Tak. W zeszłym tygodniu zresztą trafiła do szkół, do przedszkoli taka procedura przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza.
1: Czyli jest procedura przygotowana i nikt nie zgłasza się do Ministerstwa Edukacji z pytaniami, z wątpliwościami.
0: Przez MSWiA i MEN. Ja po 2,5 roku pracy w Ministerstwie Edukacji powiem jasno i wyraźnie. Zawsze zgłaszają się do nas nauczyciele i szkoły, też do jednostek podległych i do kuratoriów. I zawsze odpowiadamy na pytania, szkoły otrzymują wsparcie. To nie jest grzech pytać, to nie jest grzech nie wiedzieć. To jest obowiązek państwa dostarczania wiedzy, która na co dzień może okazać się po prostu niezbędna.
1: A ile szkół w Polsce ma schrony, pani minister?
0: To są dane przede wszystkim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo...
1: No ale Ministerstwo Edukacji, mam nadzieję, zainteresowało się tą sprawą i dopytało
0: MSWiA. Ministerstwo Edukacji interesuje się tą sprawą, ale pamiętajmy, że my jesteśmy też na etapie, w którym te miejsca schronienia są tworzone, są specjalne programy, również taki program, który ma obejmować tworzenie miejsc.
1: Czy Ministerstwo Edukacji wie, w ilu szkołach w Polsce są schrony?
0: Ja w tej chwili, panie redaktorze, nie będę strzelać i podawać dokładnej liczby, ale jesteśmy w stałym kontakcie, wiemy, jak ten mechanizm wygląda, jak wygląda mechanizm zastępowania określonych pomieszczeń, na przykład
1: to
0: tak zwanych tysiąclatkach.
1: Porozmawiamy w części.
0: No i są programy finansowania też miejsc schronień, między innymi w szkołach.
1: To o tym porozmawiamy, a teraz jeszcze trzy krótkie strzały, krótka piłka, jeszcze raz w naszej rozmowie, trzy pytania, bardzo konkretne i konkretne odpowiedzi, bardzo proszę. Lewica umie przekonać prezydenta, żeby podpisał złagodzenie przepisów aborcyjnych, tak czy nie?
0: Powinna, bo to leży w interesie obywateli.
1: Wycofanie obowiązkowych prac domowych, to był błąd, tak czy nie?
0: Zmieniliśmy przepisy tak, żeby było to w interesie uczniów. Natomiast pamiętajmy, że prace domowe to również omawianie wyzwań, a to jest w naszej podstawie programowej.
1: Domowe.
0: Ja chcę jasno i wyraźnie powiedzieć.
1: Krótko.
0: W czasach, w których praca domowa może być sporządzona przez ChatGPT, każde państwo przygotowuje się i przygotowywało się na ten moment, w którym przede wszystkim musimy pracować z uczniami
1: w
0: szkole.
1: Krótka piłka. Kraków. Wielką porażką lewicy. Tak czy nie?
0: Nie, nie uważam tak.
1: To za chwilę porozmawiamy o wyborach prezydenckich w Krakowie, a to jeszcze teraz wyniki naszej sondy internetowej. Pytaliśmy w niej, czy zakaz używania smartfonów w szkołach się sprawdza. Tak, odpowiedziało 60% uczestników sondy, 40%, że nie, czyli większość na tak. Można to wszystko sprawdzić na radio.z.pl. Tam też rozmawiamy na profilach facebookowym i youtube'owym Radia Z. Polecamy się.
0: Nie dziwię się.
2: To jest gość Radia Z.
0: My oczywiście to oficjalne podsumowanie i ewaluację będziemy mieli w odpowiednim momencie, kiedy szkoły już będą też przygotowane, wdrożą wszystkie wytyczne, które my też wysłaliśmy do przedszkoli, do szkół ponadpodstawowych, ale możemy mówić o takich osobistych doświadczeniach, które gdzieś płyną, głosy nauczycieli czy rodziców, że widzą, że gdzieś na tych przerwach coraz więcej jest jednak budowanych tych relacji między uczniami, którzy do tej pory jednak bardziej skupiali się na smartfonie czy innym urządzeniu służącym.
1: Ale czyta pani też w mediach doniesienia, że ci starsi uczniowie szczególnie szukają wciąż sposobu na to, jak zakaz ominąć, żeby ukryć telefony przed nauczycielami. Nie słyszała pani o tym?
0: Ja myślę, że każdy z nas musi zdawać...
1: Z modelem całym to będzie wygodniej.
0: Ja myślę, że każdy z nas musi sobie zdawać sprawę z tego, że młodzi ludzie będą na tym etapie szukali możliwości realizowania swoich przyzwyczajeń.
1: Oddają atrapy do depozytu, a te prawdziwe telefony zachowują...
0: Jak z każdym działaniem, ingerencją państwa, która ma służyć właśnie też profilaktyce, przeciwdziałaniu, te efekty nie pojawią się w przeciągu miesiąca, trzech miesięcy. My musimy przekonać młodych ludzi do tego, że to jest po prostu w ich interesie, a dwa, organizować tak szkołę, żeby była ciekawa i żeby chcieli inwestować nie tylko w relacje z rówieśnikami, ale też w różne aktywności.
1: A od kiedy będzie zakaz dostępu do platform społecznościowych dla 13, 14, 15 lat?
0: To jest kwestia też współpracy Polski jako kraju członka Unii Europejskiej. To wszystko jest w mojej opinii kwestia do końca tego roku jakby tej propozycji Unii Europejskiej, bo pojawiła się propozycja regulacji na poziomie Unii Europejskiej.
1: Ale pani minister Nowacka już na początku roku mówiła, że w lutym będzie projekt poselski, że będziemy nad tym pracować, że to będzie wprowadzone.
0: My pracujemy
1: nad tym. Czy w tej kadencji parlamentu, w tej kadencji pracy rządu to się wydarzy?
0: Ja uważam, że tak, dlatego że pani minister też mówiła bodajże wczoraj o tym, że jest też współpraca pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej i te prace trwają nad naszymi polskimi przepisami, ale jak wiecie też państwo, pani Ursula von der Leyen ogłosiła, że regulacje też muszą po prostu funkcjonować na poziomie całej Unii Europejskiej. Mówiąc wprost, w kupie siła. Znaczy, my możemy przeciwstawić się
1: interesom. Czy my nie możemy bez Unii Europejskiej takiego zakazu wprowadzić?
0: Nie, to nie jest...
1: Czy nie chcemy?
0: To nie jest tak. Pracujemy nad przepisami. My oczywiście mamy też mechanizm notyfikacji, natomiast Unia Europejska musi dać wspólnie odpór temu, że media społecznościowe i nie tylko, bo chodzi też o komunikatory, o różne tego typu instrumenty, dzisiaj zarabiają i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, jakie skutki wywierają nie tylko na młodych ludzi, bo szanowni państwo, policzcie sobie dzisiaj, ile wy czasu spędzacie w mediach społecznościowych, bo lubimy odpytywać z tego młodych ludzi. Trzeba uderzyć się w piersi, zobaczyć, jaki dajemy przykład.
1: No to wracamy do szkoły i pytania o schrony, bo nie dokończyliśmy wątku. Więc jest tak, jeśli szkoła nie ma schronu dzisiaj, to dyrektor ma wskazać takie miejsce, które jest tym bezpiecznym miejscem schronienia na wypadek ewentualnego zagrożenia. Czy każda polska szkoła wskazała już takie miejsce?
0: My pracujemy nad tym i to jest
1: tak... To brzmi, nie każda polska szkoła wskazała.
0: Nie, to nie jest tak. Każda polska szkoła ma obowiązek znać takie miejsce i to wynika z przepisów, które funkcjonowały też wcześniej. I chciałam jasno i wyraźnie też powiedzieć, to nie szkoły odpowiadają za wskazanie takiego miejsca.
1: Dyrektor odpowiada
0: za to, że ma mieć wiedzę jako dyrektor jednostki, która funkcjonuje, bo chce to...
1: Ale czy ktoś dyrektorowi we wskazaniu takiego miejsca pomaga?
0: Oczywiście, oczywiście. Za to odpowiada między innymi samorząd terytorialny. Właśnie o to chodzi, że my funkcjonujemy w ramach tych przepisów w systemie, który składa się z jednostek samorządu terytorialnego, służb wojewody, który koordynuje tego rodzaju działania. Jakby Ministerstwo Edukacji w tym wszystkim może wspierać, może budować dodatkowe przepisy, natomiast cały system podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i współpracy też z Ministerstwem Obrony Narodowej i oczywiście my wszyscy musimy współpracować.
1: A czy szkoły dostaną jakieś dodatkowe pieniądze, żeby takie bezpieczne miejsca dla uczniów przygotować, wyposażyć, być może wyremontować?
0: szkoły mogą brać i biorą udział w programach finansowanych właśnie ze środków na obronę cywilną, na tam, gdzie jest to możliwe, bo to też jest kwestia jakby technicznych możliwości, na stworzenie schronu.
1: No, dziennik Gazeta Prawna cytuje jednego z ekspertów. Jeśli do takiego pomieszczenia mamy sprowadzić na przykład 300 dzieciaków i trzymać je tam przez kilka godzin, no to nie może być ono pozbawione sanitariatów, a to być może wymaga właśnie remontu.
0: Myślę, że na te pytania najbardziej szczegółowo odpowie minister spraw wewnętrznych i administracji, panie redaktorze, bo to już są kwestie związane z tym, jak eksperci i jak przepisy właśnie związane z obroną cywilną, techniczne też kwestie są skonstruowane.
1: No nie, ale jeśli dyrektor szkoły chce zapewnić wodę, apteczki, środki higieny, oświetlenie awaryjne, a musi je zapewnić w takim miejscu.
0: Apteczki i tak musi.
1: Okej, ale w tym miejscu, czyli musi mieć ich więcej, no bo jeśli ma stworzyć takie miejsce.
0: No tak, ale apteczki to jest kwestia też odrębnych
1: przepisów.
0: Zgłasza
1: się do Ministerstwa Edukacji, a wy mówicie nie, to MSWiA.
0: Nie, on się nie zgłasza w tym celu do Ministerstwa Edukacji właśnie, panie redaktorze.
1: To samorządu
0: się zgłasza. To usiłuje powiedzieć, to nie Ministerstwo Edukacji buduje schrony. No nie, panie redaktorze, cenię pana za zawsze podejście merytoryczne i tutaj trzeba podchodzić do tego merytorycznie. Ministerstwo Edukacji w zakresie swoich kompetencji nie odpowiada za budowę schronów.
1: Rozumiem, ale odpowiada za to, co się dzieje w szkole, więc rozumiem, że współpracujecie za z MSWiA.
0: Bezpieczeństwo w szkole.
1: Nad tym, co się
0: za bezpieczeństwo
1: dzieje
0: w szkole w ramach obrony cywilnej odpowiadają... modne ostatnio słowo, szczególnie na X, dedykowane, a tak naprawdę jednostki, które mają kompetencje do tego, żeby upowszechniać wiedzę, służby, które muszą monitorować sytuację, jakie są dostępne miejsca schronienia, informować o tym między innymi dyrektorów. Nie wiem, czy pan redaktor wie, jak wygląda proces tej co najmniej jednej ewakuacji, której muszą poddać się takie jednostki,
1: tak, czytałem
0: jak
1: o tym
0: szkoła.
1: Wczoraj w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie eksperci wskazują na przykład, że te ewakuacje zwykle są organizowane w czasie lekcji, bo tak jest nauczycielom i dyrektorom szkół wygodniej, bo wtedy są w stanie zapanować nad tą ewakuacją, a nikt nie myśli o tym, żeby przygotować ewakuację w czasie przerwy, no bo wtedy byłoby po prostu trudniej. Taka jest rzeczywistość i że te ewakuacje odbywają się zwykle we wrześniu i październiku, no bo wtedy jest cieplej,
0: ale
1: łatwiej wyprowadzić dzieci ze szkół.
0: Eksperci czytali rozporządzenie MSWiA, które mówi,
1: proszę,
0: że ta ewakuacja musi się odbyć w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.
1: To pytanie dlaczego?
0: To polecam. Tak wygląda przepis
1: ale
0: w rozporządzeniu
1: musi się odbyć w czasie
0: ministerstwa.
1: Lekcji? Czy ktoś próbował,
0: dobrze,
1: ewakuację w czasie przerwy?
0: To po kolei. Ta ewakuacja, co najmniej jedna, musi się odbyć w przeciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. To wprost wynika z zapisów rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
1: Okay, odbywa się.
0: To są
1: super
0: przepisy PEPOSZ. Ona ma się odbyć. Co najmniej jedna. Czyli musi się odbyć jedna. De facto ja uważam, że powinno odbywać się ich więcej. Druga kwestia. Tak naprawdę najlepiej, gdyby dyrektor przećwiczył różne warianty ewakuacji. Ale jeżeli ktoś czytał to rozporządzenie, to też musi mieć świadomość, że o takiej próbnej ewakuacji wcześniej muszą być powiadomione służby i ci, którzy właśnie odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie, w którym szkoła się znajduje.
1: Nie do końca rozumiem, jaki to ma związek
0: skomplikowane...
1: z wątpliwością zgłoszoną przez ekspertów, ale o to dopytują także słuchacze, więc zerkam.
0: No tak, ale eksperci też pytają, dlaczego we wrześniu i w październiku. No a ta pierwsza ewakuacja, co najmniej jedna, musi się odbyć
1: dlaczego
0: w ciągu 3 miesięcy.
1: A nie na przerwie. Dobrze, idźmy dalej. Pytanie od słuchaczy a propos bezpieczeństwa dzieciaków w szkołach. Pani minister, co się dzieje z uczniami? Zatrzymanie 13-latka, który planował atak, teraz Ostrołęka, słyszymy też o innych przypadkach. Co zamierza zrobić MEN? Jakieś szkolenia dla nauczycieli, żeby obserwowali dziwne zachowania, rozmowy z rodzicami? Czy MEN zamierza reagować?
0: Oczywiście, tak, że MEN reaguje. I ja chciałam powiedzieć, że MEN cały czas realizuje, bo my mówimy cały czas o procedurach. A to, co MEN też robi i musi robić, to jest kwestia codziennej pracy z uczniami, uczennicami. Właśnie tak, żeby móc zauważyć sygnały, które mogą być dla nas niepokojące. My w zeszłym tygodniu mieliśmy tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i tydzień w szkołach i tydzień budowania relacji w przedszkolach. To jest akcja już coroczna. Mamy niezbędnik przemocy rówieśniczej dla nauczycieli. Budujemy też taki przedszkolach przeciwdziałanie oczywiście przemocy rówieśniczej, niezbędnik dla uczniów wraz z uczniami. To jest jeden z materiałów, które służą budowaniu właśnie profilaktyki relacji między uczniami, ale też relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Realizujemy programy finansowane z Narodowego Programu Zdrowia, które mają budować przede wszystkim odporność psychiczną, przeciwdziałać samotności, tej wspomnianej właśnie, jako czynnik skłaniający młodych ludzi do radykalizacji, wspomniany w raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szkoła, która dobrze realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, który zobowiązana jest realizować przez cały rok szkolny, to szkoła, która ustala go z uczniami, z rodzicami, która przestrzega też standardów ochrony małoletnich, gdzie też są zapisy zawarte dotyczące między innymi relacji uczeń. Tu mówię teraz o procedurach dotyczących przemocy rówieśniczej. Dzisiaj młodzi ludzie, tak jak powiedziałam na samym początku, codziennie żyją z wyzwaniami, których jest coraz więcej.
1: No tak, a w szkołach wciąż brakuje psychologów. Pani mówiła, że oni nie tylko są ważni, oczywiście nie tylko oni, ale są ważni. Pod koniec wakacji w kuratoriach było ponad 700 ofert pracy dla psychologów, oczywiście na różny wymiar etatu. No a pamiętam program Lewicy, w którym pisaliście, każda osoba ucząca się od przedszkola do końca edukacji musi mieć zapewnione wsparcie psychologiczne.
0: Dzisiaj wygląda to tak, że co roku ta grupa szkół, w których psychologa nie ma, drastycznie się zmniejsza. Na początku września gminy, w których identyfikowano tego rodzaju braki, to było 50, a czekamy na najnowsze
1: 50
0: dane.
1: 50 gmin?
0: Tak, a w zeszłym roku to było ponad 100.
1: A ile szkół w tych 50 gminach?
0: Czekamy na dane, czekamy na najnowsze dane, dlatego że takie dane dotyczące części etatu po zawarciu już umów będziemy mieli w przeciągu 2-3 dni.
1: Pan Bogdan pyta, pani minister, czy pani zdaniem wysokość zarobków nauczycieli motywuje zdolnych, młodych, ambitnych i z pasją młodych ludzi do podjęcia decyzji o wyborze w swojej kariery zawodowej w szkole? Czy pani zdaniem w szkole zarabia się dobrze?
0: Myślę, że nie jest tajemnicą, że resort edukacji, że Ministerstwo Edukacji Narodowej absolutnie stoi na stanowisku, że wynagrodzenia nauczycieli powinno rosnąć. Tak zaczęliśmy swoją kadencję i ja uważam, że to zobowiązanie, które podjęliśmy jako koalicja, do końca kadencji powinno zostać zrealizowane. To znaczy powinno dochodzić do wzrostu wynagrodzeń.
1: No tak, ale tu pan Gilbert dopytuje, inny słuchacz. Czy pani również wychodzi z założenia, jak pani Dziemianowicz-Bąk, że nauczyciele powinni się cieszyć z 3% podwyżki, gdyż zakładana przyszłoroczna inflacja ma być o 0,2% niższa w wersji optymistycznej.
0: Bardzo niesprawiedliwe. Znam osobiście panią minister Dziemianowicz-Bąk od lat, zresztą też walczyła od lat o wysoki poziom polskiej edukacji i wiem, że jest absolutnie zwolenniczką podnoszenia wynagrodzeń nauczycieli.
1: Ale ta
0: zresztą są publiczne jej wypowiedzi.
1: Przyszłoroczna
0: na ten
1: podwyżka
0: temat
1: dla nauczycieli wynosi ile procent, pani minister?
0: Całej budżetówki wynosi tak, jak pan redaktor powiedział.
1: I to jest poziom, o który walczyliście i zapowiadaliście go, idąc do wyborów?
0: To jest poziom, który został określony w związku z wymaganiami obecnymi tego budżetu i sytuacji gospodarczej państwa.
1: Czy nauczyciele mają prawo czuć się rozczarowani tą podwyżką?
0: Uważam, że każdy obywatel, w tym nauczyciele, jako przedstawiciele bardzo ważnego zawodu. Zresztą mamy też taką kampanię, która właśnie ruszyła Ministerstwo Edukacji, nauczyciel zawód znaczący. Ma prawo oczekiwać, że będzie dobrze wynagradzany za to, co robi na co dzień.
1: Pani Mariola dopytuje o inny temat. O jaki procent spadła liczba wykupowanych obiadów w szkołach na skutek wprowadzenia diety planetarnej?
0: Mamy dzisiaj... jest 8 października, więc nikt nie dysponuje takimi danymi. Będziemy wraz z Ministerstwem Zdrowia, bo współpracujemy na co dzień, bo to jest rozporządzenie, jeszcze raz przypomnę,
1: Ministerstwa Zdrowia
0: zawsze było, takie
1: ale
0: zmiany zawsze
1: pani,
0: wprowadzało Ministerstwo
1: spodziewała
0: Zdrowia.
1: Spodziewała się pani takiej burzy wokół tego tematu, wokół szkolnych stołówek?
0: Myślę, że chciałabym, wie pan, panie redaktorze, spodziewać się większej burzy wokół tego, że 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Polsce walczy z nadwagą i otyłością.
1: No ale widzi pani, co piszą w gazetach. Na przykład Fakt pisze tak. Sprawdziliśmy, jak wyglądają obiady w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Trafiliśmy na burgera wołowego, wątróbkę drobiową po gruzińsku, sznycel drobiowy i duszoną karkówkę, a potem kurczaka po prowansalsku, schabowego i makaron z sosem bolognese. No i ta gazeta pyta, dlaczego urzędnicy Ministerstwa Edukacji nie dają przykładu i sami obiadają się mięsem, a dzieci zmuszają do diety planetarnej.
0: To jest ogólnodostępna stołówka, to jest pierwsza sprawa. Żywią się w niej dorośli ludzie, przede wszystkim, to jest kolejna sprawa. Szkoła, jako jedno z tych miejsc, które wspiera też proces wychowawczy, ma reagować na wyzwania współczesnego świata. Takim wyzwaniem jest właśnie nadwaga i otyłość w Polsce. I jeszcze raz powiem, bo nie wiem, czy my wiemy, że mówimy o milionach dzieci, o setkach tysięcy, milionach
1: które
0: dzieci.
1: Które walczą z otyłością.
0: 30% nadwaga i otyłość. Konsekwencje, możemy mówić o finansowych konsekwencjach dla budżetu państwa, o paru różnych rzeczach, ale tak naprawdę mówimy o życiu młodych ludzi, o pokoleniu, o którym dzisiaj już się mówi, że może żyć krócej niż rodzice w wyniku chorób cywilizacyjnych i właśnie kwestii między innymi nadwagi i otyłości.
1: Krótko na koniec, pani minister, bo pani musi biec, a jeszcze jedno pytanie. A aborcje, bo po wielu miesiącach, lada moment, zbierze się nadzwyczajna
0: tak, dzisiaj,
1: komisja
0: to bardzo ważne.
1: W Sejmie, no właśnie, która zajmie się projektami aborcyjnymi, to znaczy, że w koalicji rządzącej jest wreszcie zgoda, żeby jakieś przepisy w tej sprawie przyjąć?
0: Mamy takie sygnały, że dzisiaj może i powinno dojść do przełomu. My jako Lewica jesteśmy, rozumiem, że komisja będzie to dzisiaj ogłaszać. My jako Lewica jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt wyszedł z komisji i żeby w tej kadencji był głosowany.
1: Ale to by oznaczało, że PSL nagle zgodzi się jednak na jakieś przepisy w tej sprawie.
0: Nie będę się wypowiadać w imieniu komisji i w imieniu PSL-u tym bardziej, gdyż reprezentuję nową lewicę.
1: Ale wie pani, z czym się zmierzyliście w koalicji?
0: Oczywiście, że tak. I to jest zobowiązanie, które podjęliśmy, nie tylko my. To jest ważne dla wyborczeń, wyborców koalicji.
1: Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
0: Spokojnego i bezpiecznego dnia państwu.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Reklama.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
2: Rządza pieniądza.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Po reklamie.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Kolejne zatrzymanie nastolatka na Mazowszu. Policja namierzyła prawdopodobnego autora filmu z zapowiedzią ataku na szkołę w Przasnyszu. Nagranie wygenerowane przez AI pojawiło się w sieci. Policjanci przesłuchali 17-latka, wyjaśniają, czy to on przygotował i opublikował nagranie. A to po tym, jak 15-latek w szkole w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. Po ataku uczniowie kilka godzin spędzili zamknięci w klasach. Reporter Radia Z Michał Dzienyński o tym, w jakim stanie są ranni dyrektor i jedna z nauczycielek.
1: Ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. To nie groźne draśnięcie, a dyrektor placówki to prawdziwy bohater. Wyszedł na korytarz i próbował obezwładnić 15-latka. Pomagała mu w tym nauczycielka, która wyszła z jednej sal lekcyjnych. Ujęty przez dyrektora nastolatek został przekazany policji. Rozmawiałem też z rodzicami, którzy z ulgą odbierali dzieci po kilku godzinach od ataku ze szkoły.
2: Na szczęście nie widziały i nie były świadkami tego. To była
3: lekcja. Była.
2: W trakcie lekcji to były dzieci w klasach.
1: Leszczydół Nowiny, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Tyle okolice Wyszkowa. Po środowym ataku w Ostrołęce 19-latek, który zaatakował 9 osób, usłyszał 9 zarzutów. Grozi mu dożywociem. Skierowano wniosek o areszt. Zarzut usłyszał też 17-latek z Sierpca, który groził, że w szkole zrobi coś złego. Warszawa chroni dzieci przed tym, co mogą znaleźć w internecie. Wystartowała kolejna odsłona kampanii, która przypomina rodzicom, że warto sprawdzać, na co najmłodsi trafiają w sieci. Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.
4: Małe dzieci mają w sieci kontakt z treściami o charakterze erotycznym, a także pornograficznym. Co piąte dziecko i nastolatek do 14 roku życia ma w sieci kontakt z treściami prezentującymi hejt i mowę nienawiści.
0: Jak wylicza ratusz, dzieci spędzają przed ekranami średnio powyżej 4 godzin dziennie, co negatywnie wpływa na ich rozwój i dobrostan. Jest areszt dla 54-letniego kierowcy, który po raz kolejny złamał dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Sąd w Elblągu zdecydował, że mężczyzna trafi za kratki na razie na 2 miesiące. Mieszkaniec Pasłęka ponownie wpadł w tym tygodniu. Dotąd był już 8 razy skazywany za niestosowanie się do sądowych zakazów i prowadzenie auta po alkoholu. Może mu grozić ponad 7 lat więzienia i utrata 2 samochodów. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenie na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Ponad 280 nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych. Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, mówi Radiu Z komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
5: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
0: Zatrzymanych zostało w sumie 58 osób, dodaje prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
6: W tej grupie podejrzanych są 3 osoby, które zarządzały działalnością kilku punktów z automatami, a do ich zadań należało m.in. poszukiwanie i zatrudnianie pracowników obsługi i wypłata wygranych.
0: Zatrzymanym grożą kary do nawet 15 lat więzienia. Mniej papierkowej roboty, więcej uwagi dla pacjenta. To cel pilotażu wdrażania sztucznej inteligencji w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Lekarze korzystają z systemu stworzonego przez Instytut Łukasiewicza, który zapisuje rozmowę z pacjentem i pomaga przygotować dokumentację medyczną. Jak mówi zastępca dyrektora szpitala Marcin Ludyga, medycy potrafią tracić nawet połowę czasu na papierologię, a AI ma nie tylko ich odciążyć, ale także realnie wspierać w leczeniu.
7: Bardzo często dochodzi tam tak naprawdę do zwrócenia.
3: zwrócenia uwagi lekarza na pewnego rodzaju czerwone flagi, czyli co pojawiło się w wypowiedzi pacjenta, co powinno być koniecznie objęte jego dodatkową analizą. Być może jakieś zachowanie, być może jakieś sformułowanie dotyczące poziomu bólu, być może jakieś elementy związane z dawkowaniem leków.
0: Pacjent najpierw musi wyrazić zgodę na użycie sztucznej inteligencji. Docelowo AI ma wspierać lekarzy we wszystkich gabinetach, ale też podczas obchodu i na sali operacyjnej. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
7: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
0: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października. Od 13 grudnia także na stacjach Milówka, Sól, Rajcza, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska. Są pieniądze na trójmiejskie metro. Chodzi o pomorską kolej metropolitalną Południe, która ma połączyć Śródmieście Gdańska z południowymi dzielnicami oraz miejscowościami takimi jak Kowale, Kolbudy czy Pruszcz Gdański. Rząd w tym tygodniu przyjął uchwałę gwarantującą 1,5 miliarda złotych na ten cel. Dzienne połączenie ma korzystać 30 tysięcy osób, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
8: Charakterystyką metra jest wysoka częstotliwość, czyli tutaj mówimy o tej częstotliwości takiej podstawowej co 7 minut, a tak naprawdę ta infrastruktura będzie umożliwiała nawet gęstszy ruch.
9: Przystanki mają być centrami aktywności gospodarczej, mieszkaniowej. Jaki byłby sens budować przystanki z dala od mieszkańców? To muszą być centra rozwoju i tak zostały zaplanowane w tym przypadku.
0: Dodaje marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Pierwsze pociągi mają pojechać linią za 4 lata. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 5.30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
1: Rządzę pieniądza.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
4: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Jest 5.30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Szkoły średnie będą dzisiaj zamknięte w niektórych powiatach województwa mazowieckiego, m.in. w Pułtuskim, Wołomińskim i Ciechanowskim. To po serii aktów przemocy w placówkach, ataku nożownika w Ostrołęce, zabójstwie woźnia niedaleko Wyszkowa i udaremnionym ataku w sierpcu.
4: Przy szkołach w całej Polsce powinno pojawić się więcej patroli policji. Apeluje o to do MSWiA premier Donald Tusk.
5: Wiem, że to trudne zadanie, ale już od pewnego czasu policja stara się przynajmniej raz dziennie patrolować okolice szkół.
6: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
4: Patrole policji i straży miejskiej pojawią się na pewno przy każdej szkole w Warszawie, zapewnia stołeczny ratusz.
5: Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie.
4: Nowelizację przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.
5: Nowe zarzuty dla obalonego dyktatora Wenezueli. Prokuratura federalna w Nowym Jorku oskarża Nicolasa Maduro i jego żonę o udział w torturowaniu obywateli USA i opozycjonistów przetrzymywanych przez reżim. Wśród wymienionych ofiar jest 3 Amerykanów.
4: Ich tożsamość nie została ujawniona. Wiadomo, że jednego z nich oskarżono o spisek, inny został zatrzymany podczas odwiedzin rodziny w Wenezueli i wykorzystany do wymiany więźniów z USA.
5: Ceny paliw wyżej. Dzisiaj stawki maksymalne idą w górę. Litr benzyny 95 kosztować może maksymalnie 6 zł i 90 groszy.
4: 98 jest po 7,77, a diesel 7,82.
5: Stawki, które minister energii ogłosi dziś, będą obowiązywać w sobotę, niedzielę i poniedziałek.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: No i się skisiło, można powiedzieć.
8: Ale długo było fajnie, chociaż dzisiaj długo. Tak się skisiło, ale nie wszędzie. Znaczy jest chłodniej, to prawda, bo maksymalnie dzisiaj 15 stopni, ale na południu całkiem sporo słońca.
7: Okej, okay, czyli jeszcze nie ukiszona, taka pogoda jest małosolna.
8: Jeszcze małosolna. Na północy już ukiszona. Tam cały dzień deszczowo. Trzymajcie się, kochani.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry bardzo, wstajecie z Radiem Z. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątolongo. Jak mawia młodzież, nie impreza, tylko...
1: Wiksa!
0: Wiksa! O, właśnie, Wiksa. I dzisiaj imieniny obchodzą Arnold oraz Dionizy.
1: No i Wiksa.
0: Nietypowe święta, kochani. Dzisiaj jest światowy dzień jaja.
1: Oho. Okej.
0: A to nie jest święto wszystkich kabareciarzy?
1: Nie, to z Bóg.
0: Oraz Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. O! To jest ważne pytanie. Kiedy ostatnio lizałeś?
1: Wczoraj, ale nie znaczek.
0: A co to było?
1: Słup.
0: Dobrze, że nie na mrozie, bo już byś się nie odetkał. Słuchajcie, czemu już nie śpicie? Dajcie znać, to Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka. Numer do nas doskonale znany, ale może powtórzmy.
2: 3-2 słup, 3-2 słup, 3-2 słup.
0: Dzwońcie.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
7: Rządza pieniądza.
6: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, tutaj Radio Z, tutaj prawie godzina szósta, ale jeszcze chwilę czasu jest, Państwo dzwonią, Państwo dzielą się swoimi historiami, zadzwonił do nas ktoś, 321-321-321, halo!
1: Cześć Tomek, jadę sobie swoim peżocikiem do pracy, bo niestety nie urodziłem się milionerem, pozdrawiam wszystkich.
2: Dzień dobry, ale słuchasz, tak słyszę takie narzekanie w głosie, że on się nie urodził milionerem, czyli co, że jak jesteś milionerem, to nie musisz jeździć do pracy?
0: To zależy jak wielkim milionerem. Ile masz zer?
2: Ale czekaj, no żeby mieć milion, przecież pieniądze pieniądze nie rosną na drzewie.
0: Nie rosną?
2: No nie rosną na drzewie.
0: A jak masz drzewo dolarowca?
2: No właśnie.
0: Co? No ja na razie mam tylko zero.
2: Ja na razie mam nasionko, ale jeszcze nie posadziłem.
0: Grosiczek proszę zasadzić.
2: Drzewo grosiczek. Dlaczego? Fajnie, że wstajecie z nami, nie? Dlaczego? Tylko już czas dokonany.
0: Tak,
2: wstajecie
0: fajnie,
2: z nami.
0: Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lubin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Po reklamie.
13: Powolutku zbliża się szósta, jest piątek, 9 października, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Cień nad polskimi szkołami. Policja przed placówkami, wzmocnione bezpieczeństwo.
15: W dzień nie szukaj gwiazd, w nocy sklepu z alkoholem. Sejm uchwalił zakaz.
14: Polski dzień na chińskich kortach. Swoje mecze grają dziś Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
13: 6.
14: Dalszy los nożownika z Podwyżkowa rozstrzygnie się dziś w sądzie rodzinnym. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał jak dorosły. Jak wiecie z Radia Z, w podstawówce we wsi Leszczydół Nowiny zabił wczoraj przed południem woźną i zranił nauczycielkę i dyrektora.
15: To właśnie on zdołał obezwładnić atakującego chłopaka przy pomocy jednej z nauczycielek. Życiu rannych nic nie grozi.
14: Z mieszkańcami Leszczydołu Nowin i z policją rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński. Co wiadomo o napastniku?
16: To były uczeń szkoły. Wszedł do niej w kasku, na którym była kamerka. Chciał nagrywać to, co zamierza zrobić w podstawówce. Atakował nożem na oślep, mówiła Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
17: Chłopiec, który w zeszłym roku zakończył naukę w tej placówce. Chłopak wszedł do szkoły z ostrym narzędziem, którym zaatakował.
18: Trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale wiadomo.
16: Mówili mi mieszkańcy wsi. Na pewno będzie też potrzebna opinia biegłych, którzy sprawdzą stan psychiczny 15-latka. To może potrwać wiele tygodni. Dziś wszystkie szkoły podstawowe w gminie Wyszków są zamknięte.
15: W tym tygodniu na Mazowszu były dwa ataki, oprócz Wyszkowa także w Ostrołęce, gdzie 19-latek rzucił się z nożem na 9 osób. 17-latek z kolei planował atak w Sierpcu, ale zatrzymała go policja.
14: Patrole mają się dziś pojawić przed każdą szkołą. O to apelował premier podczas pilnej narady. Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami. Dzień dobry.
19: Tak jest, dzień dobry.
14: Jak to tłumaczą?
19: Policja ma pilnować bezpieczeństwa przed placówkami w związku z atakami w szkołach na Mazowszu.
20: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
19: Tak mówił premier podczas wczorajszej pilnej narady w Warszawie. Stołeczni policjanci mają być przy każdej szkole. Jest też apel funkcjonariuszy. Nie wierzcie pogłoskom, nie ulegajcie histerii, bo na bazie plotek produkowane są informacje, które mają wzbudzać poczucie strachu. Część szkół na Mazowszu zawiesiła dzisiaj zajęcia, m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. A te zawieszone zajęcia mają związek z wyjaśnianiem poprzednich ataków.
15: W akcji są też funkcjonariusze do zwalczania cyberprzestępczości. Zatrzymali nastolatka, który w sieci groził przemocą w kolejnej szkole.
14: Nocna prohibicja w całym kraju. Jest decyzja Sejmu. 400 posłów podniosło ręce za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu i zakazem jego reklamy. Przeciw było 9 osób.
15: To projekt Lewicy. Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie zakazu sprzedaży procentowych trunków w całym kraju między 22 a 6 rano. Z zakazu będą wyłączone m.in. bary i restauracje. Regulacja wprowadza też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie będzie od 30 tysięcy do 1 000 000 złotych grzywny, a nawet więzienie. Ustawa ma wejść w życie od nowego roku.
14: Światowa Organizacja Zdrowia wciąż bezradna wobec wydarzeń w Rosji. Kreml nie informuje o przyczynach śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku 2 października. Zaprzecza, jakoby zmarła na dżumę.
15: WHO chce jednak ustalić dokładną przyczynę śmierci kobiety. Domaga się więcej informacji i ponawia ofertę wsparcia.
14: Jak mówi Radiu Z główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, w każdej takiej sytuacji trzeba ustalić dokładne przyczyny.
0: Zmarła osoba na głębokiej Syberii z nieznanych przyczyn w ciągu krótkiego czasu na zapalenie płuc o nieznanej przyczynie. Ja przypomnę, że tak się zaczyna. Naukowi. Może się okazać, że ta osoba zmarła, nie wiem, nowy typ wirusa. Dlatego też między innymi eksperci amerykańscy zaproponowali udział w tej całej historii, żeby zbadać próbki od tej zmarłej.
15: Rosyjskie władze zapewniają, że większość osób objętych w szpitalu kwarantanną wypisano już do domu.
14: To będzie polski dzień na chińskich kortach. W Pekinie zagra Iga Świątek, a w Szanghaju Hubert Hurkacz.
15: Te mecze będzie oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Kibice tenisa potrenują dziś podzielność uwagi.
7: To prawda, a to dlatego, że oba mecze mogą ruszyć w odstępie zaledwie godziny. O 12:00 na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Przed nim pojedynek z rywalem wagi ciężkiej, bo zmierzy się ze słynnym Nowakiem Dżokowiczem. Hubert sam przyznaje, że to nie będzie zwykły mecz.
21: Zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym. Wyjątkowym wyzwaniem.
7: Mamy nadzieję, że wspomniana podzielność uwagi przyda się kibicom, bo to będzie oznaczało, że Polak toczy zacięty bój z Dżokowiczem. Iga mniej więcej o 13:00 zmierzy się z Belgijką Elise Mertens.
14: Stawką tego pojedynku będzie awans do półfinału turnieju w Pekinie. Hurkacz z Dżokowiczem zagrają w Szanghaju o miejsce w trzeciej rundzie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
22: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
23: Dzisiaj w pogodzie fajnie.
24: Znaczy, no nie wiem tak do końca, no.
23: Staram się szukać optymistycznych stron tej pogody. Dobra, ochłodziło się, 14 stopni, wyciągamy kurtki.
24: Oj.
23: Mam włos na mikrofonie i to blond, nie mój.
24: A czyj to włos? Ja ci dam te włosy? Ja nie wiem, no. No proszę.
23: Ty ten mikrofon wszędzie musisz wepchać.
1: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
22: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
1: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
24: No ale co, ochłodziło się, ale tak. Dzisiaj piątek.
23: Piątek, dzisiaj, słuchajcie, sprawdziłem w przyszłym tygodniu, tak mniej więcej w okolicach czwartku, bo nie ma jeszcze dłuższych prognoz, coś tam się powinno fajnego jeszcze wydarzyć.
24: No i fajnie.

0: Witamy Was o poranku mordeczki, kochane. 11 minut po godzinie 6. No, pogoda taka, jaka jest, każdy widzi, prawda?
1: No, trzeba się cieplej ubrać. Dzisiaj jakaś bluza z kapturem. Słuchajcie, dzwonicie od rana w doskonałych humorach. 321-321-321. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, szanowna redakcja Radia Z. Tutaj Marek z Warszawy.
1: Cześć.
2: Mam do Was gorącą prośbę.
1: Tak.
2: Ten zimny dzień deszczowy, puśćcie jakieś dobre, gorące rytmy, żeby wróciło ciepło.
1: Dobrze.
2: I było nam cieplutko.
1: No, dobrze.
2: A przy okazji możecie do tego jeszcze zatańczyć, panowie.
1: O, a to Kamil specjalista od tańczenia.
0: No to ja bym już tak nie szarżował, że specjalista od tańczenia. No.
1: Dobra. Czy mogę pana prosić do tańca?
0: No to uwaga, uwaga, teraz Polska powie yo.
1: Już?
0: Uwaga, yo.
1: Yo.
0: Yo.

0: można wstać w pięknym towarzystwie, w towarzystwie Zali. Delikatnie mówiłam tylko mi kochaj.
1: Myślałem, że mówisz o nas, że takie piękne towarzystwo.
0: Co ty, ja szczery jestem, obiecałem, że nie będę kłamał na antenie.
1: Taki nieuczesany. Kochani, rząd za pieniądze, nagroda główna. Dzisiaj z okazji piąteczku 650 tysięcy złotych specjalnie dla was.
0: Marek, ja się emocjonuje, to klaszczę, także wiecie, to jest wielka rzecz. On zaklaskał przed chwilą.
1: Już w tym wieku jestem. Ja niedługo będę mieszkał z rówieśnikami w jednym domu i będziemy klaskać.
0: Tak. 650 tysięcy, kto ma ochotę, wysyła teraz Radio Z pod 7353. No i potem planuje wygraną, tak jak nasza słuchaczka.
2: Pewno jakaś wycieczka. Pojedziemy gdzieś na jakąś wycieczkę, czy też w Polskę, czy za granicą, zobaczymy. Ale taki reset na pewno tutaj się przyda.
1: Super, a to była Magda, która wygrała niesamowite, sensacyjne 100 tysięcy złotych.
0: Jak to raper z Łodzi Ostry śpiewał, robię reset, bo ja czasami muszę zrobić reset. Zróbcie sobie reset finansowy, wyślijcie Radio Z pod 7353.
1: Yo!

0: Dreamers, Heart Skips a Beat. Mówiliśmy przed chwilą, że tam 650 tysięcy jest do wygrania, prawda?
1: No, tyle pieniędzy, no. To coś niesamowitego, ale zapomnieliśmy o tym, że jak wyślecie teraz SMS do 7 o treści Radio Z pod 7353, to każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 13 tysięcy szans.
0: Rozumiecie? 13 tysięcy. Nie można pomnożyć razy 13 tysięcy szans. Można albo zamienić SMS w 13 tysięcy szans, albo pomnożyć przez 13 tysięcy.
1: Pozwól, że skomentuję te twoje wymądrzenia. No.
0: Kochani, 13 tysięcy. Każdy SMS zamieniamy.
1: Czysta merytoryka.
0: 13 tysięcy SMS-ów, rozumiecie?
1: No, właśnie. Czyli wysyłacie jednego SMS-a. Płacicie za jednego.
0: Tak.
1: A macie 13 tysięcy szans na 650 tysięcy
0: szans. Proszę bardzo. Radio Z, wyślij teraz pod 7353.
1: Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrenę.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
18: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
17: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
17: Aflofarm.
20: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
21: Boli, swędzi,
22: piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Rozmawiamy o efektach i korzyściach z członkostwa w Unii. Jak unijne środki zmieniają nasze otoczenie i nas samych? Słuchaj kolejnego odcinka cyklu już za chwilę. Cykl dofinansowany z Unii Europejskiej.
24: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Punktualnie 6:30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, zapraszamy.
1: Policja zatrzymała 17-latka, który ma stać za groźbami ataku na liceum w Przasnyszu. To on prawdopodobnie wygenerował przez AI film, w którym takie groźby padają.
3: W nagraniu sztuczny głos zapowiada atak na szkołę. Padają też groźby skierowane do konkretnej osoby.
1: Piraci drogowi ze Stargardu mogą pójść do aresztu. Dziś decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Chodzi o kierowcę, który jadąc ponad 270 km na godzinę spowodował śmiertelny wypadek na trasie S10.
3: Pasażer nagrywał jego jazdę i zachęcał, by jeszcze przyspieszał. Obaj usłyszeli zarzuty.
1: Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie mówi o tym reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu.
4: Jak ustalono już na ten moment, całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który, że tak powiem, nakłaniał kierowcę, żeby jechał szybciej. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę.
7: Czy są jakieś inne nagrania jeszcze z tego zabezpieczonego telefonu, które wskazują, że nie był to pierwszy taki przypadek?
4: Na ten moment nie mogę udzielać takich informacji.
3: Ani kierowca, ani pasażer nie przyznali się do winy. Grozi im 20 lat więzienia.
1: Niepokojąca sytuacja w kolejnej bazie lotniczej w Wielkiej Brytanii. Aresztowano dwóch obywateli Łotwy, którzy wdarli się na teren obiektu w Molesworth w hrabstwie Cambridgeshire.
3: Mieści się tu Centrum Integracji Wywiadowczej NATO. Z bazy korzystają też amerykańskie siły powietrzne. Sprawę bada policja antyterrorystyczna, ale na razie nie łączy jej z możliwym przygotowaniem zamachu na bazę w Fairford kilka dni temu.
1: Od ponad 100 lat nie było takiego suchego roku na Węgrzech. Okres od stycznia do września był najmniej deszczowym od 1901 roku, ogłaszają węgierskie służby meteo.
3: W samym wrześniu suma opadów była ponad 70% niższa od normy.
1: A u nas już Marcin Powideł. Czas na wiadomości sportowe.
10: Dzień dobry.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
26: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
27: Piotr Zieliński, wyróżniony przez Intermediolan, pomocnik reprezentacji Polski za postawę fair play na boisku, otrzymał nagrodę Gentleman Inter. Na tym nie koniec. Nasz rodak odebrał także statuetkę za najpiękniejszą bramkę w minionym sezonie Serie A. Kibicom przypomniał o sobie także Krzysztof Piątek. Napastnik Aldo Hail zdobył pierwszego w obecnym sezonie gola w lidze katarskiej. Do tego asystował przy trafieniu kolegi. Drużyna z Dohy pokonała 4-0 Al-Shamal. A w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych drugie zwycięstwo w fazie grupowej odniosła Orlen Wisła Płock. Nawciarze wygrali w Skopie z Wardarem 32-26, rewanż w Płocku w środę. Tymczasem w Szanghaju nie lada wyzwanie czeka dziś Huberta Hurkacza. Po zwycięstwie nad Australijczykiem Jamesem Duckworthem, rywalem naszego tenisisty w drugiej rundzie będzie Novak Djokovic.
28: Zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
27: To prawda, a Serb wraca do wielkiej formy. Do Szanghaju przybył jako zwycięzca turnieju w Pekinie. A my wracamy ze sportem w Radiu Z za godzinę.
26: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
25: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
29: Kochani, żebyście się nie zdziwili, zmieniła się pogoda. Dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia zdecydowane ochłodzenie 15 stopni. To jest maks dzisiaj w Poznaniu, a tak to 13, 12, 14. Dużo deszczu, sucho tylko na Podkarpaciu.
0: Miałem kabel przyciągnąć, to chyba nie uda w ten weekend.
29: Jaki kabel?
0: No do takiej drewutni, w sensie takiego domku chciałem tam.
29: Kabel?
0: Kabel.
29: A po co ci kabel w drewutni?
25: Dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
0: Wiesz jak to jest? Potem jak masz jakiś pożar, to się mówi, a skąd ten pożar? A tutaj pan, co sąsiad zrobił instalację sam.
29: A to ty.
0: Tak.
29: Za 26, 7.

0: jak to się mówi, dobrze żre. Ale Colin.
1: Kto?
0: Co? No, piosenka.
1: A, piosenka dobrze żre.
0: Wherever you will go.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
1: No, tak jest, robisz singla, wypuszczasz go, dobrze żre, masz potem całą płytę.
0: No, oczywiście, że tak.
1: I dobrze żre. Piątek, proszę państwa, taka tradycja jest, że my dzwonimy do was z bardzo ważnym pytaniem, co tam, jak tam.
0: Także patrzcie na swoje telefony, bo dzwonimy losowo do naszych słuchaczy. Halo?
3: Dzień dobry, witamy serdecznie. Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry. Jak u pana dzisiaj w ogóle z energią?
5: Słabo.
3: A dlaczego? Co się dzieje? Jaki problem?
5: Żaden, ja to do pracy.
3: A gdzie pan pracuje? Czemu problem z pracą? Niech pan powie. Może rozwiążemy.
5: No bym wolał leżeć niż pracować.
3: A pracowników pan ma?
5: Nie, sam.
3: A to i dobrze, bo pracownicy to tylko problem.
4: A na zwolnienie pójdzie?
5: No właśnie, to się opierdziele w robocie.
3: No właśnie, jak za swoje się nie pracuje, to wie pan, to żadne potem odpowiedzialności nie ma. To jest problem.
5: Dokładnie.
3: Nie, no ja, no właśnie. A niech pan powie, zdrowie jest?
5: Zdrowie!
3: To najważniejsze. Jak zdrowie jest, to wszystko jest, wie pan.
5: Ktoś to zapraszam.
4: No dobra, życzymy panu po prostu dobrego dnia i sukcesów.
5: I wzajemnie.
4: I pieniędzy i zdrowia. I wszystkiego bardzo. Dobrego.
5: Wzajemnie, miłego dnia.
3: Dziękujemy dnia. Pięknie, wszystkiego dobrego. Dzięki, dzięki.
0: Ja dziękuję.
1: Jak ja to szanuję. Jak coś, to zapraszam.
0: A słuchajcie, znowu dzwonimy za godzinkę i 10 minut, o 7:50. Zadzwonimy do ambasady Filipin,
1: tak,
0: żeby przeprosić za to, że nasz prezydent pobił pana. Znaczy,
1: nie pobił, tylko tam skrzyżował rękawicę. No, tam zaraz pobił. No.
0: Ja tam widziałem w internecie co innego. 7:50 dzwonimy.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
6: Reklama.
7: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
12: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
11: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
17: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
18: Pan mi kibicował i dobiegłam.
19: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
4: 15 zł.
8: Lepiej.
4: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
8: Z kuponami?
4: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
23: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
24: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
25: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 9:07. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. RCB znacie, to jest to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Tak, co oni ostatnio wysyłają do innego województwa, bo im się nazwy mylą.
0: Pomylili tam lubelskie z lubuskim.
1: Z lubuskim, tak.
0: I właśnie szukają pracowników, słuchajcie.
1: O!
0: 28 etatów, tak.
1: Ale akurat po tej pomyłce, ciekawe, nie?
0: Prawda? Nagle 30. Ale jak płacą ludzie między 10 a 12 tysięcy złotych brutto.
1: Wymagania. Trzeba się znać na geografii, umieć odróżnić lubelskie od lubuskiego.
0: I trzeba obsłużyć starą Nokię, żeby wysłać SMS do całej Polski.
1: Tak, i odróżnić pół Tusk od Tuska.
0: Tak.
1: I Inowrocław od Wrocławia.
0: I Lublin od Lublina.
1: I wiedzieć, że Poland to nie Holand.

0: Już za chwilkę tylko u nas wiadomości Radia Z punktualnie o 7:00. Na bieżąco monitorujemy sytuację w polskich szkołach.
1: No właśnie, rodzice powinniście tego posłuchać. Posłuchajcie razem z dziećmi. Będziemy między innymi w szkole w Wyszkowie.
0: W Wyszkowie, tam jest nasz reporter i trzyma rękę na pulsie. Zostańcie z nami. Radio Z
2: i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Ogłoszenie płatne.
18: Internet i e-usługi ułatwiają codzienne życie. Pozwalają załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu, zrobić zakupy czy skorzystać z bankowości. Ale żeby w pełni korzystać z tych możliwości, potrzebne są kompetencje cyfrowe. A z tym nie jest najlepiej, ponieważ te podstawowe ma tylko połowa Polaków. W cyklu KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce moim gościem jest pan Daniel Duda, dyrektor w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jak fundusze europejskie pomagają to zmienić?
19: Między innymi poprzez kluby rozwoju cyfrowego, które oferują dorosłym, w tym seniorom, bezpłatne szkolenia z korzystania z internetu i nowych technologii. To miejsca, gdzie pod opieką życzliwych edukatorów można nauczyć się rzeczy naprawdę przydatnych w życiu codziennym. Stawiamy między innymi na bezpieczeństwo w korzystaniu z sieci i aplikacji, uczymy wyszukiwania i korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.
18: Czyli nie tylko obsługa komputera?
19: Zdecydowanie nie. Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać prywatnie, w pracy, czy przy prowadzeniu firmy czy gospodarstwa rolnego. Chodzi o to, żeby nowe technologie były narzędziem, które pomaga, a nie dodatkową barierą. A obsługi uczymy i nie tylko komputera, ale również smartfonów i tabletów.
18: Gdzie można znaleźć taki klub?
19: Kluby powstają w już działających lokalnych instytucjach, takich jak biblioteka czy gminne ośrodki kultury i stanowią tam nową formę wsparcia mieszkańców. Informacje o klubach rozwoju cyfrowego znajdą Państwo na stronie kompetencjecyfrowe.gov.pl.
18: Dziękuję za rozmowę. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
17: Ogłoszenie płatne.
1: Piątek, 9 dzień października, wiadomości w Radiu Z o 7. Paula Michalik, Michał Damik, dajcie głośniej.
16: Patrole policyjne, wzmocnione bezpieczeństwo. Szkoły boją się kolejnych ataków nożowników.
20: Leszczydł nowiny, dzień po tragedii. Reporter Radia Z rozmawia z mieszkańcami.
16: Nocna prohibicja już w całej Polsce. Sejm prawie jednogłośnie za zakazem sprzedaży i reklamy procentów.
1: Siódma.
16: Kolejne szkoły odwołują dziś lekcje. Samorządy podejmują działania prewencyjne po ostatnich atakach nastolatków w szkołach na Mazowszu.
20: W Wołominie zajęcia odwołane są w dwóch placówkach. Dwie szkoły zamyka też Legionowo. W gminie Wyszków wojewoda zarządził zamknięcie wszystkich podstawówek, a to po ostatnich atakach nastoletnich nożowników.
16: Z nami dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk. Jak będą wyglądały procedury bezpieczeństwa?
21: W okolicach szkół pojawią się patrole policji, w niektórych miastach straży miejskiej. Funkcjonariusze będą też wchodzić do placówek po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją. Samorządy wydały też swoje wytyczne. Na przykład Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale wzmaża kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń minister edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek.
22: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
21: I dlatego rząd zapowiada przyspieszenie prac nad przepisami, które pozwolą na skuteczne blokowanie szkodliwych treści w internecie.
20: Śledczy badają, czy ostatnie ataki uczniów w szkołach są ze sobą powiązane i czy nie mają swojego źródła w internecie.
16: W Leszczydole Nowinach w gminie Wyszków żałoba. 15-latek zabił tu nożem woźną i zranił nauczycielkę i dyrektora.
20: To były uczeń tutejszej szkoły. Wszedł do niej w kasku z kamerą. Chciał nagrywać to, co zamierza zrobić. Nożem atakował na oślep.
16: Z mieszkańcami wsi dzień po tragedii rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
23: To coś niebywałego, przerażającego i niezrozumiałego. Spokojna wieś, podstawówka, jakiej w Polsce wiele, i nagle wchodzi do szkoły szaleniec. Od wczoraj kołatają się w głowie myśli, co dalej, co mówić dzieciom i co robić. Dziś do szkoły na pewno nie pójdą, ale to dzisiaj.
24: Jak te dzieci mają dotrzeć do szkoły, wrócić?
25: Przecież nie zamkniemy w domu na klucz.
26: Czy w Ostrołęce dzisiaj tutaj? To jest masakra.
23: Napastnika wszyscy we wsi znali, spokojny, ale i zamknięty w sobie. Małomówny. Dyrektor szkoły i nauczycielka to prawdziwi bohaterowie, usłyszałem. To oni, narażając życie, obezwładnili 15-latka, a potem wezwali policję.
20: Nastolatek będzie też przebadany przez biegłych psychiatrów.
16: WHO nie odpuszcza Rosji, mimo że Kreml nie dopuszcza świata do swoich tajemnic. Światowa Organizacja Zdrowia wciąż domaga się informacji o przyczynach śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku.
20: Moskwa zapewnia, że sytuację ma pod kontrolą. Zaprzecza, że laborantka zmarła na dżumę.
16: Polskie służby sanitarne są czujne. O tym, co mówią, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
27: Że wciąż nie ma żadnego potwierdzenia, co dokładnie dzieje się w Rosji. Nie wiadomo, na co i w jakich okolicznościach zmarła laborantka. Kiedy ktoś umiera jednak na nieznaną chorobę i na głębokiej Syberii, trzeba pytać, co się dzieje. Mówi mi dr Paweł Grzesiowski, szef GIS-u.
28: Ja przypomnę, że tak się zaczynał COVID, bo może się okazać, że ta osoba zmarła na, nowy typ wirusa, którego trzeba po prostu zdiagnozować.
27: Szef GIS-u uspokaja jednocześnie, że wszystkie działania międzynarodowych służb mają w tej chwili charakter kontrolny. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Oficjalnie według rosyjskich władz 28-latka zmarła na zapalenie płuc.
16: Sejm przyjął ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Przepisy przewidują też zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa, także tego 0%. Za ustawą zagłosowała przytłaczająca większość posłów.
20: A przyjęcie jej do końca nie było pewne, bo liczne zastrzeżenia do niej zgłaszali politycy PSL-u. Ostatecznie zgłosili poprawki, które mają zabezpieczać interesy branży winiarskiej. Tak, by organizatorzy lokalnych festiwali mogli to robić bez ryzyka otrzymywania kary, mówi poseł PSL-u Jacek Tomczak.
29: Te wszystkie rzeczy, o które prosili polscy winiarze, będą mieli te poprawki przeszły, zostały poparte przez Platformę, przez Konfederację.
30: Wreszcie doczekaliśmy się takiego momentu, że parlament w miażdżącej przewadze zagłosował za ustawą, która ogranicza spożycie alkoholu w Polsce. To jest niesamowite.
20: Joanna Wicha z Lewicy przyznaje jednak, że poprawki PSL-u opóźnią wejście w życie przepisów, bo potrzebna będzie akceptacja Komisji Europejskiej. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje już w wielu gminach i miastach, m.in. w Krakowie i Warszawie.
16: Na stacjach dziś trochę drożej niż wczoraj. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 90 groszy.
20: 98 7,77, a diesel 7,82.
16: Eksperci rynku paliw nie pozostawiają złudzeń. Sytuacja na rynkach jest nadal wyjątkowo niestabilna, mówi Radiu Z Rafał Zywert z BM Reflex.
31: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
16: A stawki, które minister energii ogłosi dzisiaj, będą obowiązywać w sobotę, niedzielę i poniedziałek.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Jak to leciało w piosence Demono? Tak się nagle zachmurzyło.
1: Szarosinę ciężkie niebo, no. Zobaczyłem cię za oknem, wejść do domu.
3: Mamy fachowca. Tak, jest fachowiec od zespołu Demono. Czy ty zakładałeś fan klub pierwszy w Polsce zespołu Demono, czy to nie ty?
1: To ty. No dobra, to ja.
3: Dzisiaj, słuchajcie, pogoda się zmieniła, maksymalnie 15 stopni, dużo deszczu, pogodnie tylko na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: I fanklub miał być prosty, ale potem był krzywy.
3: Ja miałem ten sam żart. Wielkie umysły myślą podobnie.
1: Tak jest.
3: 6:05. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda. I hejka! Wy, najlepsi słuchacze Radia Z.

0: Wstajecie z Radiem Z w piąteczek, słuchajcie, 12 po siódmej, mamy takie wyniki badania demograficznego i wynika z niego, że polscy mężczyźni chyba idą w stronę młodych Włochów, którzy mieszkają ciągle z mamą, bo prawie 70% polskich mężczyzn, 70% w wieku 18-24 nie jest w żadnym związku.
1: To jest dobra informacja.
2: O, tak?
1: Tak, to jest dobra, bo wiecie, młody człowiek się musi wyszumieć, zanim się ożeni, bo jak się nie wyszumi, zanim się ożeni, to potem jest Filipem Heizerem.
2: No chyba, że się ożeni, to wtedy ma w domu coś, co cały czas szumi.
0: Czyli co?
2: Szumidło.
1: Tak mówisz do żony? Szumidło, kochane moje, tak? Co robisz znowu? Bałem się, że powiesz, że wierzę płacząca.
0: Cicho, słyszysz szumić. No. Co to szumi? A nie, to ty.
1: To ty. Kochani, najlepsza solówka gitarowa wszechczasów, Jam, wehikuł czasu. To jest Radio Z. Dzień dobry bardzo.

0: 18 minut po godzinie 7, to jest dzień dobry bardzo w radiu. Teraz chwilę na poważnie, słuchajcie, bo po serii ataków w polskich szkołach chyba od wczoraj wszyscy mamy jedno pytanie w głowie, czy w polskiej szkole jest bezpiecznie? I właśnie w tej sprawie z nami teraz nauczyciel roku 2026, świeżo wybrany, Tomasz Ordza. Dzień dobry i gratulujemy tytułu.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za gratulacje.
2: Dzień dobry, no chcieliśmy dzisiaj oczywiście śmieszkować i gratulować tytułu, natomiast najważniejsze pytanie tego poranka brzmi, czy dzieciaki w szkole, panie Tomaszu, są bezpieczne?
1: Są bezpieczne na tyle, na ile pozwala każdej szkole działanie, które jest możliwe do wdrożenia. To, co się tak na dobrą sprawę wydarzyło, no to jest wielka tragedia, która dotyka całe społeczności szkolne, ale świadczy przede wszystkim nie o kondycji polskiej szkoły, ale o kondycji naszej, społecznej, jako społeczeństwa. I w tych chwilach no, szczególnie ważne jest, abyśmy nie tylko koncentrowali się na tym samym dramatycznym zdarzeniu, ale przede wszystkim pamiętali o ludziach, którzy muszą zmierzyć się z jego skutkami.
0: Panie Tomaszu, to ja konkret. Co ma powiedzieć rodzic, który od rana słyszy od dziecka: mamo, nie idę do szkoły, tato, nie idę, bo się boję, bo na grupach pisali, że dzisiaj będzie coś niepokojącego w szkole.
1: Rodzic powinien zapewnić dziecku poczucie totalnego bezpieczeństwa razem ze szkołą. I rodzice i szkoły współpracują.
0: Ale jak to zrobić, wie pan, bo to jest bardzo trudny moment dla rodziców, bo my słyszymy tak. Od pani Barbary Nowackiej, pani minister edukacji, że proszę weryfikować newsy, nie ufajmy fake newsom, tylko że to się dzieje, te informacje się pojawiają na grupach internetowych, dzieciaki są przerażone.
2: Tak.
0: Co możemy zrobić? Co mamy dzieci teraz do szkoły zaprowadzać, czy mamy stać pod szkołą, czy...
1: Najgorszą opcją, którą możemy wpaść jako społeczeństwo, jest panika. I musimy sobie nawzajem zaufać. Żyjemy w czasach różnych informacji, przesytu informacji, szybkich informacji. Wsparcia wymagają uczniowie, tak, ale wymagają też ich nauczyciele, dyrekcja, dorośli, rodzice sami. W związku z tym, jeżeli rodzic ma wątpliwości, niech zadzwoni do szkoły, niech napisze wiadomość do wychowawcy, dostanie wszystkich listek, że wszystko jest w porządku i może taka wiadomość uspokoi.
2: Czyli krótko mówiąc, nie domyślajmy się, tylko rozmawiajmy.
1: Tak. Rozmawiajmy, działajmy, komunikujmy się, miejmy do siebie zaufanie, ale przede wszystkim nie bądźmy obojętni. No słuchajcie, reagujmy na każdy gest nienawiści i to nam pomoże.
2: Bardzo dziękuję.
0: Ja powiem jeszcze jedno niepopularne zdanie. Zaglądajmy dzieciakom do telefonów komórkowych.
1: Nie bez kozery rodzic jest rodzicem.
0: A właśnie.
2: Nauczyciel roku 2026. Jeszcze raz gratulujemy tytułu. Pan Tomasz Ordza. Bardzo dziękujemy. Miłego dnia. Dziękuję.

0: Piękna brunetka Dua Lipa śpiewała dla was. To jeszcze zaproszenie. 8:02 najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Marcin Zaborski. Dzisiaj gościem Marcina będzie Krzysztof Paszyk, czyli szef klubu PSL, były minister
1: rozwoju.
2: A ty z głowy mówisz, czy sobie napisałeś?
0: Oj, Marek, ja wszystko z głowy mówię.
2: Ty to się znasz na polityce.
0: Dokładnie.
2: A wcześniej wiadomości Radia Z o 7:30. Bardzo mocny wiatr dzisiaj w całej Polsce. Uważajcie, najmocniej wieje na północy.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pani zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: jesienny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Muzyka i głos AI. To twój

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
1: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
3: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: Punktualnie 7.30, jest piątek, 9 października. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Kolejny uczeń zatrzymany za groźby. 16-latek ze Szczytna nagrał i wrzucił do sieci film, w którym zapowiadał atak w szkole na konkretne osoby. Policja ustaliła, kim jest, i zatrzymała go w domu. Twierdzi, że nagranie opublikował dla żartu.
6: Późnym wieczorem wpadł inny nastolatek, który prawdopodobnie jest autorem filmu z groźbami ataku na liceum w Przasnyszu. Nagranie miał wygenerować przy pomocy sztucznej inteligencji.
5: 9 zarzutów dostał chłopak, który nie poprzestał na groźbach i zaatakował nożem w szkole w Ostrołęce. Jakub Z., uczeń klasy maturalnej, zranił 9 osób.
6: Zdążył na szczęście zdetonować domowej roboty bomby, którą miał w plecaku.
5: Grozi mu dożywocie, a jak konkretnie brzmią zarzuty, wie reporter Radia Z Michał Zieliński.
7: Jakub Z. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Chodzi o pracowników szkoły, uczniów i przypadkowych przychodniów. Zarzuty dotyczą też usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
8: Ten plecak, który zostawił w jednej z klas, był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia.
7: Mężczyzna przyznał się do winy, ale motywy jego działania nie są znane. 19-latek był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków.
6: Życie rannych osób nie jest zagrożone. Większość wyszła już ze szpitala.
5: Mocno wieje dzisiaj na wybrzeżu i właściwie całej północy Polski. Pomarańczowe alerty IMGW są od Trójmiasta po Koszalin oraz na Mierzei Wiślanej.
6: Żółte ostrzeżenia w zachodniopomorskim oraz Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Większość tych alertów obowiązuje do 15.
5: Na wiatr, co rozgoni dym, czekają w Malezji. Władze zamykają to dzisiaj szkoły w kilku stanach z powodu ogromnego zanieczyszczenia powietrza. Dym przywiało z nad Indonezji, gdzie płoną lasy i torfowiska.
6: Plan awaryjny przygotowuje Singapur, gdzie w ten weekend ma ścigać się Formuła 1. Organizatorzy wzmacniają obsadę medyczną i będą rozdawać widzom maski ochronne. Sam wyścig ma nie być zagrożony.
5: Zgodnie z planem, wiadomości sportowe w Radiu Z. Na miejscu już Marcin Powideł.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
11: To będzie dzień pełen tenisowych emocji. W Pekinie o półfinał powalczy z Belgijką Elise Mertens, Iga Świątek. Z kolei w Szanghaju wielkie wyzwanie przed Hubertem Hurkaczem, który zmierzy się w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Serb wraca do mistrzowskiej formy. Przed dwoma dniami sięgnął w stolicy Chin po swój 102 tytuł.
12: Cieszę się bardzo, że po tylu latach wróciłem. Będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
11: Mecz Huberta Hurkacza rozpocznie się nie wcześniej niż o 12. Iga Świątek powinna pojawić się na korcie mniej więcej godzinę później. A po długiej przerwie na mecze Ligi Narodów wraca piłkarska PKO Ekstraklasa. 10. kolejka rozpocznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Rakowa z GKS-em Katowice. Częstochowianie wciąż na dnie tabeli.
13: Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
11: Mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. W sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii z Górnikiem. W niedzielę Legii z Wisłą Kraków. A dziś pierwszy mecz barażowy o przyszłoroczny mundial rozegra nasza kobieca reprezentacja. Biało-czerwone zmierzą się w Leven z Belgią. Rewanż w Gdańsku we wtorek.
10: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
14: Szumią złowrogo korony drzew. Słychać, że idzie zmiana pogody.
15: O, nie zrymował. No,
16: już tak, widać tak. Na drugiej stronie brzeg.
14: Już widać na drugiej. Szumią złowieszczo korony drzew.
15: Na gitarze gra Józef Skrzek.
16: I chcę powiedzieć, że...
14: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
9: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i gaz.

0: że przypomnę najważniejsze słowa z tej piosenki.
1: Smacznego, to jest piosenka o jedzeniu, ulubiona piosenka Bartka, gdyby państwo nie wiedzieli.
0: Albo też piosenka o tym, jak się wygrywa duże pieniądze.
1: No właśnie, posłuchajcie tego, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No, słuchaczka teraz coś powie, tak?
0: Magda, co nie reagujesz, Magda. Tak, prowadzący Kamil woła.
2: Wygrałam 100 tysięcy w rządze pieniądza, to jest naprawdę niesamowite.
0: O, jaki ładny głos, jak smerfetka
1: to
0: troszeczkę,
1: Magda. A nie smerfetka, słuchajcie, cudownie. 650 tysięcy złotych, o tyle dzisiaj gramy, Radio Z wysyłasz pod 7353 za 3,69 VAT.
0: No.
3: No właśnie.
0: No.
1: I teraz uwaga, bo każdy SMS teraz to aż 10 tysięcy szans na tą piękną kwotę na 650 tysięcy złotych.
0: No, dokładnie. No.
1: Radio Z wyślij pod 7353.
0: Przypomnij numer, bo nie zapisałem. No.
1: Radio Z 7353.
0: Dziękuję. Radio Z
4: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: tanie masz. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Po reklamie.
9: A już za chwilę jest pan, pani na głośno mówiącym. Kęba Fiedorczuk, dzwonią.
10: No właśnie, dokąd dzwonimy dzisiaj?
11: Witamy, cześć. Dzisiaj zajmujemy się sprawą dyplomatyczną. Nasz prezydent pojechał do Filipin i tam coś zaszło.
12: Jak wziął rękawice bokserskie? Jak się zaczął bić z tym Pacquiao? No i my teraz musimy to wszystko odkręcać.

0: Ta ulubiona piosenka każdego taty, czyli mama, mama.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Za 12 minut będzie 8. Prezydent Karol Nawrocki jest na Filipinach. Tam skrzyżował rękawicę z filipińską legendą boksu. Nazywa się Manny Pacquiao, ta legenda boksu.
3: Pac-Man ma ksywę ten bokser.
0: Pac-Man?
3: Mhm.
0: Tak. Wielka tak legenda.
3: Dużo ciosów zadaje, no.
0: Wielka legenda, chyba 8 tytułów mistrzowskich. No i dzwonimy do ambasady Filipin w Polsce, żeby przeprosić za to, że pan prezydent zachował się, jak się zachował.
4: Dzień dobry, hello.
5: Dzień dobry.
4: Jest pan na głośno mówiącym, Wojciech Fiedorczuk, Michał Kępa. My
6: dzień dobry.
4: Z Radia Z.
6: Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
6: Proszę pana, my dzwonimy tak, z Radia Z dzwonimy. Byśmy państwa przeprosić za tą sprawę, bo prezydent Polski był teraz na Filipinach, pan Nawrocki, prawda? Jest na Filipinach chyba nawet jeszcze. I on tam boksował z tym Mannym Pacquiao, waszym bokserem.
4: Takim mocnym.
6: I chcielibyśmy w imieniu po prostu Polaków jakoś tam przeprosić państwa za tę sytuację.
5: Dobrze, rozumiem.
6: No chodzi o to, że on tam go...
5: Bo jest to infolinia dla Filipińczyków w ramach pomocy konsularnej, także przepraszam. Jasne. Nie udzielam tutaj żadnych komentarzy, informacji.
4: My tylko zostawiamy informacje, bo wiemy, że tam doszło do pokiereszowania chyba, bo nasz prezydent jest dosyć silny i w boksie bardzo sprawny, więc pewnie mocno odczuł pan Pacquiao, więc przepraszamy i po prostu wyszedł do ringu, on jak czuje, że jest jakiś taki zew walki, to od razu się rwie i tak wyszło głupio.
6: Ten mu coś po prostu chyba tam gdzieś powiedział, nie wiem, czy on z tą Lechią Gdańsk Pacquiao nie za bardzo, czy coś, no, głupia sytuacja, przepraszamy po prostu za to.
5: Rozumiem, dziękuję.
6: Proszę po prostu, wie pan, przekazać, że cały naród polski tu, nie każdy Polak jest też taki, żeby od razu do bitki szedł z Filipińczykiem i nie każdy też prezydent, czy Komorowski, czy Wałęsa, to oni nie biliby się.
4: I jakby Pacquiao był tutaj w Polsce, to zakwaterowanie dajemy, wyżywienie i jakiegoś sparring partnera słabszego.
6: Kwaśniewski najlepszy na Filipinach.
4: O, mocny. Dziękujemy.
5: Pozdrawiam, dziękuję.
6: Dziękujemy bardzo.
0: Kwaśniewski najlepszy na Filipinach.
2: Ała.
4: Ała.
0: Za 10 ósma.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z. Cicho.

0: Tatuś, spoko tatuś.
1: Ja bardzo lubię echo w tych piosenkach. Daddy, cool, cool.
0: Lizot i Bonnie M, taka nowa wersja przeboju sprzed lat w Radiu Z. Już za chwilkę u nas o 8 wiadomości. Później 8, dwie najważniejsza polityczna rozmowa poranka.
1: Dzisiaj gościem Marcina Zaborskiego będzie Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, były minister rozwoju.
0: I teraz Bartek Gajda powie: zapraszamy.
2: Zapraszamy. Radio Z.
3: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
4: No, musiałem wam to powiedzieć.
3: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
4: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
5: Reklama.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
3: Po reklamie.
4: Dzień dobry bardzo. W piątek to 9 października. Na wiadomości Radia Z o 8 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
5: Wpadł kolejny autor internetowych gruźb. To 16-latek ze Szczytna.
6: Po atakach w szkołach policja apeluje o zachowanie spokoju, ale i przestrzega.
5: Gościem Radia Z jest były minister rozwoju Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL.
4: Ósma.
5: Kolejny nastolatek grożący atakiem w szkole zatrzymany, tym razem w Szczytnie.
6: 16-letni chłopak nagrał i wrzucił do sieci film z zapowiedzią napaści na konkretne osoby w szkole, uczniów i nauczycieli. Miał to zrobić, jak mówi, dla żartu, zmierzy się jednak z realnymi konsekwencjami swojego działania.
5: W Przesnyszu policja późnym wieczorem wytropiła innego nastolatka, prawdopodobnego autora wygenerowanego przez AI filmu z groźbami.
6: Po atakach w Ostrołęce i Leszczydole nowinach szkoły w całym województwie mazowieckim zaostrzają procedury bezpieczeństwa. Okolice placówek ma patrolować policja i w uzgodnieniu z dyrekcją wchodzić też do środka. Niektóre szkoły na Mazowszu odwołały dziś lekcje, tak jest m.in. w gminie Wyszków.
5: I właśnie w tym mieście, przed szkołą podstawową numer 1, jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co się tam teraz dzieje?
7: Budynek jest otwarty, ale świeci pustkami. W zwykły dzień właśnie teraz zaczynałyby się lekcje. Dziś ich nie będzie. Rodzice wciąż mogą przyprowadzić dzieci i skorzystać ze szkolnej opieki, ale takich też tu nie widać. Co jakiś czas w okolicy przejeżdża policyjna furgonetka. Po sąsiedzku ze szkołą jest budynek sądu rodzinnego, który dziś podejmie decyzję, czy 15-letni sprawca ataku będzie odpowiadał jak osoba dorosła. Wyszków, Jan Kielak, Radio Z.
5: Policja apeluje o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji.
6: A premier zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi Donald Tusk w internetowym nagraniu.
5: Szef rządu zwraca uwagę, że przemoc wydaje się atrakcyjna i przenosi się powoli z cyberprzestrzeni do realnego świata.
8: I dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili. Zarówno na poziomie prawa, jak i codziennych zachowań musimy to jak najszybciej osiągnąć. Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
6: Premier podkreśla, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom. Musi jednak, jak mówi, mieć do tego narzędzia, jak choćby ustawę o bezpieczeństwie w internecie, zawetowaną przez prezydenta Nawrockiego.
5: Surowe kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy przewiduje utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym.
6: Skazani za katastrofę na przejeździe będą mieli co najmniej 3-letni obligatoryjny zakaz prowadzenia. Przeciwko zaostrzeniu kar było tylko 5 posłów.
5: My oddajemy już głos gościowi Radia Z. Pyta Marcin Zaborski.
9: Szef klubu parlamentarnego PSL, Krzysztof Paszyk, były minister rozwoju. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
9: Rozmowę jak zawsze u nas otwiera krótka piłka. Dziś pytanie. Czy popiera pan pojawienie się patroli policji w szkołach? Tak czy nie?
10: Ze względu na uspokojenie sytuacji, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, uważam, że powinny te patrole, te kontrole być elementem, który będzie podnosił poziom bezpieczeństwa.
9: Zapytajmy też słuchaczy. Sonda na radioz.pl już jest. Wyniki podamy niebawem. No, mamy kolejne tragedie w szkołach i mamy kolejną polityczną awanturę. No bo słuchamy. Premier mówi, że weto prezydenta związało rządowi ręce, a prezydent odpowiada, że to jest wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków. To do was.
10: To jest nadużycie, to co komunikuje Kancelaria Prezydenta, co komunikuje minister Bogucki. Stwierdzeniem faktu jest weto do ustawy o bezpieczeństwie w internecie. Weto, które miało wiele miesięcy temu miejsce, bo w styczniu przygotowana została bardzo dobra ustawa, która porządkuje to. No bo wreszcie trzeba powiedzieć, tak? Trzeba uporządkować pewne narzędzia, które pozwolą reagować w przypadku patologii, która negatywnie odbija odbija potem się na sytuację w relacjach między młodzieżą. I tu
9: było weto, premier mówi, prezydent posługuje się bałamutnie hasłem wolności słowa. Na co ludzie prezydenta odpowiadają, że to jest nieprzyzwoite szaleństwo, próba zrzucania odpowiedzialności, obrzydliwe i skrajne, cyniczne zachowanie.
10: Mam wrażenie, że w nieudolny sposób Kancelaria Prezydenta ustami pana ministra Boguckiego próbuje uniknąć odpowiedzialności za to, co się stało w styczniu. Wiele miesięcy temu, dzisiaj mogliśmy być w nowej rzeczywistości. Nie można używać, panie redaktorze, szanowni państwo, wolności słowa jako pretekstu do tego, żeby uporządkować dzisiaj, dać narzędzia państwu, instytucjom do reagowania na patologię w internecie. Tu zgodzimy się, to jest pełno, za dużo patologii.
9: Też mówią o pretekście. Bo oni mówią, że rząd wykorzystuje ataki w szkołach jako pretekst do wprowadzenia cenzury. Krzysztof Bosak mówi, urzędnicy chcą arbitralnie decydować, co wolno, a czego nie wolno mówić w internecie.
10: Nie wiem, panie redaktorze, czy to towarzystwo z Konfederacji, z Bosakiem, Mencenem, czy Braunem, który teraz wzywa do przywrócenia projektu mainstreamu, jest wiarygodne i powinno w ogóle zabierać się w tych sprawach głos. Pierw zalecałbym Konfederacji oczyścić się z elementów podejrzanych, a potem pouczać innych, bo ta wiarygodność, moim zdaniem, w przypadku Konfederacji jest dzisiaj kluczowa.
9: To jeszcze jeden głos z opozycji. Jarosław Kaczyński pisze tak. Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara. To ewidentnie nie jest przypadek. Czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji? Pyta prezes Prawa i Sprawiedliwości.
10: Oczywiście wszelkie okoliczności tych sytuacji muszą zostać wyjaśnione i służby to wyjaśniają. Natomiast przede wszystkim politycy powinni skupić się na tym, co do nich należy, a więc szukanie jak najlepszych rozwiązań, które tę sytuację mogą w przyszłości przewidywać czy unikać tego typu sytuacji. Między innymi dobra ustawa, która została wczoraj przyjęta. Ona może być jeszcze udoskonalona na poziomie Senatu.
9: Jest ma pozwolić blokować przykładem te złe treści w internecie.
10: Oczywiście, no to co jest powszechnie, panie redaktorze, mówione. Tylko jedno zdanie. Jeden z tych szaleńców planował streamować najprawdopodobniej swoje działania i w myśl tego, co dzisiaj obowiązuje. I to jest apel do Konfederacji, do PiS-u, która nagle teraz się takimi wolnościowcami dzieją. To trzeba uciąć. Tak nie może być. Nowe rozwiązania ustawowe temu będą pomagać.
9: Panie przewodniczący, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, wasz szef, szef PSL-u, konsultował się z władzami Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy sam zdecydował, że absolutnie nie ma mowy o planie Trumpa na rząd w Polsce, rząd PSL-u i prawicy?
10: Przede wszystkim Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, wicepremier naszego rządu, ma jeden cel, któremu jest wierny, odkąd został ministrem. To jest jak najlepsza współpraca z naszym strategicznym partnerem, jakim są Stany Zjednoczone w kontekście podnoszenia bezpieczeństwa.
9: Rozmawiał z prezydentem Trumpem. Pytanie, czy opowiedział panu jako szefowi klubu PSL-u w Sejmie, o czym była ta rozmowa?
10: Wszelkie działania, które podejmuje Władysław Kosiniak-Kamysz, odkąd został ministrem obrony narodowej, temu służą i jak widać są
9: skuteczne. To takie oficjalne, okrągłe słowa. A ja pytam, czy Kosiniak-Kamysz, wracając z Waszyngtonu, zadzwonił albo przyszedł do pana i opowiedział o wrażeniach z tej rozmowy?
10: Władysław Kosiniak-Kamysz, panie redaktorze, w przeciwieństwie pewnie do większości przedstawicieli polskiej klasy politycznej, potrafi zachowywać dyskrecję. Ważniejsze są dla niego sprawy państwa niż lans. Niestety dzisiaj lans króluje wśród polityków. Władysław Kosiniak-Kamysz potrafi być dyskretny i mało tego. Powiem, panie redaktorze, że wszelkie sygnały dzisiaj, które dochodzą do nas ze Stanów Zjednoczonych, jasno dowodzą, że bardzo zyskuje tym wśród administracji pana prezydenta Trumpa i u samego prezydenta Trumpa w tych szalonych dzisiaj czasach.
9: Ale kiedy milczy, kiedy zachowuje tę dyskrecję, no to spekulacje się mnożą. I politycy PiS-u mówią, niech Władysław Kosiniak-Kamysz przetnie spekulacje, niech opowie, co tak naprawdę się wydarzyło.
10: Politycy PiS-u tym samym dowodzą braku zupełnie wyczucia, powagi sprawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, delikatne relacje, jeśli chodzi o delikatna waga spraw w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, wymaga powagi, a to, co słyszę z ust polityków PiS-u czy otoczenia pana prezydenta, no naprawdę nie można uznać za poważne.
9: A nie jest oczywiste, że po takim spotkaniu, po takiej rozmowie zostaje jakaś notatka?
10: panie redaktorze, po takich rozmowach efekty są najważniejsze.
9: Ale notatki nie są potrzebne? Nie powinny być w Ministerstwie Spraw Zagranicznych sporządzone notatki, które opisują, co się tam wydarzyło?
10: Panie redaktorze, jak świat światem, nieformalne rozmowy najważniejszych polityków były, są i będą. I naprawdę nie z każdych spotkań sporządza się notatki. Już nie brnijmy w jakiś absurd.
9: No, spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
10: Najważniejsza
9: z jednej strony, z drugiej strony wicepremier.
10: Najważniejsza puenta z tego spotkania to to, że te relacje są najważniejsze. Władysław Kosiniak-Kamysz jest najwyższym przedstawicielem rządu, który regularnie spotyka się z przedstawicielami administracji amerykańskiej. I z tych spotkań naprawdę bardzo dobre efekty dla nas powstają.
9: A propos rządu, wygląda na to, że będziecie mieli za chwilę w tym rządzie wiceministra z zarzutami.
10: Nie wiem, do jakiego wiceministra pan zmierza.
9: Pana kolega z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Teofil Bartoszewski, według prokuratury przywłaszczył sobie 13 milionów złotych, a potem próbował ukryć majątek.
10: Każda tego typu sprawa wymaga wyjaśnienia. Tu nie ma świętych krów. Politycy absolutnie do takich nie powinny należeć. My jesteśmy wierni tego typu standardom.

0: publicznych.
1: Pan poseł Bartoszewski, minister Bartoszewski zrzekł się w tym tygodniu immunitetu. Jest otwarty na to, aby przy wszelkie pytania czy wątpliwości, które są w związku z tą sprawą, odpowiadać.
0: No i tych wątpliwości musi być sporo, skoro na 15 głosujących w komisji sejmowej 14 posłów głosowało za odebraniem mu tego immunitetu, zanim się go zrzekł. No i pytanie jest takie, czy zarzuty, jeśli postawi mu je prokuratura, będą przeszkodą w pracy w rządzie.
1: Komisja jedynie opiniowała tą sprawę.
0: No, czyli poznała
1: wstępne rozpoznanie,
0: ją bardziej niż
1: rozpoznanie
0: ja
1: robiła. Nie, sprawa nie wymagała głosowania przez Sejm, bo tak jak powiedziałem, pan poseł zrzekł się. Mógł to być może zrobić dzień czy dwa wcześniej. Pewnie byłoby lepiej, nie byłoby takiego wrażenia po tej komisji.
0: Czy zarzuty dotyczące przywłaszczenia 13 milionów złotych są przeszkodą w byciu wiceministrem spraw zagranicznych w polskim rządzie koalicji?
1: Jeszcze raz powiedziałem, sprawa nie jest oczywista, wymaga wyjaśnienia.
0: Czyli będzie się go bronić cały czas.
1: Pan minister te wyjaśnienia będzie na bieżąco składał. Sąd jeszcze nie wydał werdyktu. Przypominam, w tego typu sprawach domniemanie niewinności daje szansę wyjaśnienia przez samego
0: zainteresowanego. Czyli zamykają sprawę, wiceminister z zarzutami, to nie będzie problem.
1: No, to jest sytuacja, która, tak jak powiedziałem, wymaga wyjaśnienia i myślę, że jeśli będzie trzeba, to tu sam pan minister będzie też wiedział, co zrobić.
0: Krótka piłka raz jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy. Trzy pytania tym razem. Pierwsze. Kosiniak-Kamysz powinien zastąpić Tuska w fotelu premiera, tak czy nie?
1: Władysław Kosiniak-Kamysz to jest polityk niezwykle ceniony przez Polaków.
0: A odpowiedź brzmi?
1: Skuteczny. To jest format męża stanu.
0: W formacie krótkiej piłki odpowiedź brzmi tak czy nie?
1: Myślę, że w przyszłości tak.
0: PSL zgodzi się na liberalizację przepisów aborcyjnych, tak czy nie?
1: Polskie Stronnictwo Ludowe ma swój projekt ustawy przywracający stan prawny sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku i uważamy, że to jest ten projekt ustawy, ta ustawa, która dzisiaj ma szansę przejść.
0: To o tym za chwilę rozmawiamy. Pytanie trzecie. Mateusz Morawiecki to sensowny polityk, tak czy nie?
1: Dla mnie nie.
0: Czyli nie do koalicji z PSL-em?
1: Nie bardzo.
0: Wyniki sądy internetowej jeszcze. Pytanie brzmiało, czy popierasz pojawienie się patroli policji w szkołach? 82% odpowiedzi tak. Zdecydowana większość w naszej sądzie. Radio Z.pl, Facebook, YouTube. Tam jesteśmy, tam rozmawiamy dalej i polecamy się niezmiennie.
2: Trzeba przygotować narzędzia przeciwko patologii, a Kancelaria Prezydenta nieudolnie próbuje uniknąć odpowiedzialności za to, co się stało w styczniu. Tak o zawetowaniu ustawy przeciwko cyberprzestępczości mówi w Radiu Z szef klubu PSL.
3: Jeden z tych szaleńców próbował streamować swoje działania, to trzeba uciąć. Tak nie może być, apeluje Krzysztof Paszyk.
2: Politycy PiSu dowodzą braku wyczucia, jeśli chodzi o delikatne sprawy bezpieczeństwa i relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zarzuca były minister rozwoju.
3: Nieformalne rozmowy najważniejszych polityków były, są i będą i nie muszą z każdej strony być pisane jakieś notatki, mówi polityk ludowców.
2: Rozmowa toczy się dalej, teraz już tylko w internecie na kanałach Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Nie wiem, czy wiecie.
8: Nie wiemy.
7: Że już 13 minut po godzinie 8.
8: Nie wiemy jeszcze tego.
7: 13 minut po godzinie 8.
8: Nie
9: co
8: wiemy.
9: Co ty mówisz? Już jest 13 minut po godzinie 8?
7: 13 po 8.
9: Co nie mówisz?

0: zestawie można by zjeść cynamonkę. Co to jest taki chłopak, którego można by zaprosić na sernik i na cynamonkę?
1: Ale to albo sernik, albo cynamonkę, Kamil. Wie to kalorii.
0: Jedno i drugie.
2: A to nieważne, jedno albo drugie, ale to jest taki wokalista, że potem i tak mówisz mu, ej, na wąsach coś ci zostało.
0: Tak. 21 po 8, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Polska Poczta przechodzi cyfrową rewolucję.
2: Nie może być.
0: Tak, tak. Powołała specjalną komórkę, która będzie odpowiadać za wykorzystanie AI-a, czyli sztucznej inteligencji.
2: Naprawdę? Na Poczcie Polskiej?
0: Na Poczcie Polskiej.
2: Z duchem czasu idą, no.
0: Tak, tak, tak, wow. Tak, tak, dokładnie. A jest święto Poczty Polskiej.
1: Święto.
0: Tak.
1: No to przede wszystkim wszystkiego dobrego. Ja byłem kiedyś z Avizo na poczcie i pani wzięła to Avizo, poszła tam w czeluść.
2: Tak. No.
1: Długo jej nie było.
0: I
1: później się wychyliła i powiedziała: a nie wie pan, co by to mogło być? Radio Z
0: i już. Klasyczek.
2: Tak działa Avizo, no. Duże, małe?
1: No, tak jest.
0: Pan jest przed 15, jeszcze listonosz nie wrócił.

0: A wiecie, że w Radiu Z, jak zawsze w piątek przed dziewiątą, głośno ogłosimy, że jest taki jeden dzień tygodnia.
1: Aha, jest taki dzień, ten jedyny, raz do roku.
0: To o tym śpiewał Seweryn Krajewski, o piątku.
1: Bartek, mikrofon sobie włącz, bo cię nie słychać. Teraz będziesz słyszał.
2: Raz w tygodniu można, taki dzień. Nie raz do roku, Kamil.
1: Raz w tygodniu, no tak.
0: Raz w tygodniu. Kochani, challenge jest taki, żebyście zadzwonili teraz pod 321-321-321. O 8.50 dzwonimy, gramy fajną piosenkę.
1: Tak jest.
0: A wy ogłaszacie głośno, że jest piątek!
1: Po prostu musicie powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia. Musicie nam pomóc, żebyśmy zrobili to razem z całą Polską. Odpalili piątek z Radiem Z.
2: Dzwońcie do nas 321-321-321.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
18: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
17: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
19: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
0: Punktualnie 8.30, jest piątek, 9 października. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Jeśli tylko widzicie w sieci niepokojące nagrania, wpisy czy komentarze, informujcie służby. To poranny apel policji w kontekście ostatnich aktów przemocy w szkołach albo gróźb, które miały je zapowiadać.
22: Pojawiły się niepotwierdzone informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu związanym z możliwymi atakami w szkołach. Policja twierdzi, że do tej pory nic nie wskazuje na to, by coś takiego miało miejsce.
21: W blokowaniu niebezpiecznych treści w sieci ma pomóc ustawa przyjęta właśnie przez Sejm. Po raz drugi, bo w styczniu podobne przepisy zawetował prezydent Nawrocki.
22: Trzeba uporządkować narzędzia, które pozwolą reagować w przypadku patologii, przypomina w Radiu Z Krzysztof Paszyk, szef koalicyjnego klubu PSL.
23: Jeden z tych szaleńców planował streamować najprawdopodobniej swoje działania. Apel do Konfederacji, do PiSu, to trzeba uciąć. Tak nie może być. Nowe rozwiązania ustawowe temu będą pomagać.
22: Opozycja spod znaku prawicy twierdzi, że ustawa ograniczy wolność w internecie.
21: A jeden na trzech wyborców chce głosować na Koalicję Obywatelską. Gdyby wybory były teraz, KO wygrałaby je z wynikiem ponad 33%.
22: W sondażu Opinia 24 ma ponad dwa razy większe poparcie niż PiS, który uzbierał 17%.
21: Podium zamyka Konfederacja z niemal 14%.
22: Dalej jest Korona Brauna, ponad 7,5%.
21: Oraz Lewica, 6,5%.
22: Do Sejmu wszedłby jeszcze Rozwój Plus Morawieckiego z poparciem lekko powyżej 5%.
21: Pingwiny robią we własne gniazdo. Naukowcy z Uniwersytetu w Colorado dowodzą, że odchody tych sympatycznych ptaków topią śniegi Antarktyki.
22: Produkty odżywiania się pingwinów stają się nawozem dla jednokomórkowych glonów, zielenic. Te organizmy wywołują zjawisko tak zwanego kolorowego śniegu.
21: Taki zabarwiony śnieg pochłania więcej światła słonecznego i topi się szybciej niż czysty, nieskalany glonami.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem audycji jest Bigstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
26: Ja się chyba przesłyszałem o tych pingwinach.
2: No co?
26: Robią we własne.
2: Pingwiny robią. No robią, robią. No.
26: Uważajcie na kolorowy śnieg, to jest najgorsze.
2: To a pogoda jak tam?
26: Pogoda taka pod pingwinem, bym powiedział. Trzeba swoje pingwiny schować. 16-15 stopni, ochłodziło się.
25: Sponsorem audycji był Bigstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
24: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Byli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
0: A ciekawe, czy jak pingwiny po 50 też sikają na śniegu, to widać, jakie leki biorą?
26: Musimy ten temat zakończyć, wiecie?
2: Dobre.

0: Czy znacie kogoś, kto wygrał 100 tysięcy złotych? To jest ważne pytanie. Czy znacie kogoś?
1: A mam powiedzieć szczerze?
0: Tak.
1: Ja znam kogoś, kto wygrał 250 tysięcy.
0: O.
2: Kogo?
1: Nie mogę powiedzieć, bo się do niego zlecą.
0: Okej. Magda wygrała 100 tysięcy złotych i w Radiu Z i chciałaby wam coś powiedzieć.
3: Naprawdę uda się, trzeba wierzyć w to, jest to do zrobienia, więc grajcie i wysyłajcie SMS-y.
2: No, a Magda wie, co mówi, to jest jakiś autorytet, 100 tysięcy złotych wygrała u nas w rządze pieniądza. Kochani, skorzystajcie ze szczęścia, Radio Z wyślijcie SMS-em pod 7353, Radio Z 7353, SMS kosztuje... drobnostka, 3,69 zł.
0: Uwaga,
1: Kamil, dajże jakiś bonusik. Dajże.
0: Dobra, no jak mówisz dajże, to ja daję od razu.
1: No
0: 16 tysięcy, ludzie, 16 tysięcy szans na wielką wygraną,
1: wow.
0: Na 650 tysięcy złotych.
1: No i fajnie.
2: No, ale tylko do godziny 9.
0: Tylko do 9.
2: Dobra. Spieszcie się, hasło Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Media Expert.
21: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
20: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.
23: Happy birthday.

0: bardzo miło nam, to jest zaszczyt być posłańcem dobrych wiadomości.
1: Tak, dzwonicie tak. Od samego rana pod numer doskonale wam znany 321-321-321 i ogłaszacie, że dzisiaj jest co?
2: Piątek, piąteczek, piątunia! Pozdrawiamy z Dolnego Śląska!
0: Dolny Śląsk.
3: Oberschlizen.
1: Dziękujemy.
4: Piątek, piąteczek, piątunio.
0: Dziękujemy. Teraz ustalmy, jaki mamy dzień tygodnia. To jest ważne. Dzień dobry.
5: Pepe Góra, kochani. Wysoka. Mamy piątek. Cześć, ten piątek, piąteczek, piątunio. Oszalałem.
1: A no dobra, no dobra.
6: Podkarpacia.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy Podkarpacie.
3: Dobrze, dobrze, bo to jak sobie pomyślisz, że jest czwartek wieczorem, kładziesz się spać i wstajesz rano, to co jest?
0: No to jest piątek, moi drodzy, właśnie to jest ten dzień, żeby dzisiaj odpalić, wrotki odpiąć.
3: I co będzie wieczorem?
1: Wiksa specjalnie dla was, Vaya con Dios z okazji piątku.

0: To ja. Piątek wzywam cię, to ja, mój weekendzie kochany.
1: Tak, piątek ogłosiliśmy.
2: Jak ja bym był piątkiem, to ja bym się skusił.
3: Namówiliście. A z racji tego, że jest piątek, to dzisiaj, moi drodzy, do wygrania 650 tysięcy złotych w Radiu Z.
1: Tak, wystarczy SMS wysłać z hasłem Radio Z na 7353 za 3,69 zł. Regulamin naszej zabawy jest na radioz.pl.
3: Słuchajcie.
2: A ja bym chciał przypomnieć o takiej jednej dosyć istotnej rzeczy. Jakiej? Ponieważ jak takiego SMS-a się wyśle teraz, do godziny 9, czyli przez niecałe 7 minut jeszcze, to każdego SMS-a pomnożymy razy 16 tysięcy.
3: O! 16 tysięcy szans, moi drodzy. 16 tysięcy szans na 650 tysięcy złotych. Tylko teraz, tu i teraz.
1: A mówi się 600 czy 600?
3: 600.
2: To zależy z jakiego regionu Polski jesteś i która jest godzina.
3: I czy wypłacają w euro czy w złotówkach?
1: A to jest tyle samo, 600 i 600?
3: Tak, 600 tak. i 600.
1: No to dobrze,
3: tak.
1: Bo się martwiłem.
2: Ale wiecie, że ja wiedziałem, usłyszałem profesora Bralczyka, który mówił, że jest napisane wziąć normalnie i wziąć. I Norwid pisał wziąć?
1: Co ty opowiadasz?
3: Tak, była taka.
1: No to weźcie normalnie i wyślijcie SMS-a.
2: Wzięście.
1: Z hasłem Radio Z pod 7353.
4: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
5: To pierwsza od lat niedziela, kiedy ksiądz Józef Zborek nie odprawia mszy w Krojcu.
6: Ksiądz Józef Zborek został odwołany.
7: Za dobry człowiek i dlatego chcą go zniszczyć.
8: On musi wrócić, nie ma innej opcji.
9: Nie powinno tak załatwiać się spraw.
4: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Michał Wieliński, Radio Z.
4: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Muzyka i głos AI.
15: To twój

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
12: Po reklamie.
13: A to już prawie dziewiąta, jest piątek, 9 października, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamioch.
14: Wpadają kolejne dzieciaki grożące atakami w szkołach. Policja jest bezwzględna.
15: 15-letni nożownik sądzony jak dorosły. Chłopak czeka na decyzję sądu w Wyszkowie.
14: Obfitość wrażeń dla fanów tenisa. Na chińskich kortach grają dziś Iga i Hubert.
13: 9.
14: Policja uprzedza ruchy kolejnych nastolatków, którzy planowali publikować groźby karalne. Zatrzymani są 2- i 15-letni chłopcy z powiatu pruszkowskiego, zanim zdążyli wrzucić na media społecznościowe groźby ataku na ludzi.
15: Wpadł także 13-latek z warszawskiego Nowego Bemowa. Miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi. Tłumaczy, że zrobił to z głupoty.
14: W sumie zatrzymano do tej pory 10 takich osób. Zapowiadały tak zwany krwawy piątek. Publikowały w internecie filmy rozsiewające dezinformacje, mówi Katarzyna Nowak z Komendy Głównej.
16: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ocenie wrzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
15: W Wyszkowie 15-latek przed sądem czeka na decyzję, jak będzie odpowiadał, czy jak dorosły, czy jak nieletni za atak w szkole w Leszczy Dole Nowinach. Zabił 37-letnią woźną, dwie osoby zranił.
14: Przed budynkiem sądu rejonowego w Wyszkowie właśnie jest reporter Radia Z, Jan Kielak. Dzień dobry,
17: Janku. Tak jest, dzień dobry.
14: Jakie konsekwencje czekają tego chłopca?
12: Wszystko zależy od decyzji sądu. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje już kompletem informacji, mówiła mi Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji.
17: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do Sądu Rejonowego w Wyszkowie.
12: Obecnie nieletni przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka. Wyszków Jan Kielak, Radio Z.
14: Nielegalne treści w internecie muszą być blokowane szybciej. Zdaniem koalicji rządzącej ma to umożliwić przyjęta wczoraj przez Sejm ustawa. Poprzednią zawetował prezydent.
15: Trzeba uporządkować narzędzia, które pozwolą reagować w przypadku patologii, przekonywał w Radiu Z szef klubu PSL Krzysztof Paszek.
14: Marcin Zaborski po rozmowie z nim. No tak, ludzie prezydenta przekonują, że zagrożona będzie wolność słowa w sieci. Co na to twój gość?
18: No, on apeluje do polityków przeciwnych tym ograniczeniom i mówi, to trzeba uciąć, tak być nie może. Tak nasz gość przekonuje, że musimy odpowiedzieć na realne zagrożenia, z którymi się właśnie mierzymy. Tu Krzysztof Paszek podaje przykład napastnika, który swój atak w szkole chciał transmitować w internecie. Nasz gość podkreśla, że państwo musi mieć narzędzia do blokowania takich pomysłów.
19: Nie można używać wolności słowa jako pretekstu do tego, żeby dać narzędzia państwu, instytucjom do reagowania na patologię w internecie.
18: Pytanie, czy to, co dzieje się ostatnio w szkołach, sprawi, że prezydent inaczej spojrzy na zawetowane wcześniej przepisy.
14: Za oceanem zapowiedź, która wzburzyła internautów. Szef Pentagonu zapowiada transmisję egzekucji człowieka skazanego za zdradę kraju. Hassan Nidal ma być stracony 3 grudnia. Na karę śmierci został skazany za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie 17 lat temu.
15: To oczywista egzekucja przez rozstrzelanie. Major zdradza swój kraj, mówi Pete Hegseth w wywiadzie telewizyjnym i tłumaczy. Ludzie muszą zrozumieć, że za takie czyny grożą poważne konsekwencje. Portal Axios zauważa, że USA nie przeprowadziły publicznej egzekucji od 90 lat, czyli od powieszenia w Kentucky czarnoskórego mężczyzny za gwałt na białej kobiecie.
14: Nie będą narzekać na nudę fani tenisa. W Pekinie i Szanghaju zagrają dziś Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
15: Mecze naszych gwiazd zawsze śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kto stanie po drugiej stronie kortu?
20: Rywalką Igi Świątek na drodze do półfinału w Pekinie będzie Elise Mertens. Belgijka sprawiła w środę sporą niespodziankę, pokonując 4. rakietę świata, Amerykankę Coco Gauff. Z kolei Hubert Hurkacz, który odbudowuje swoją pozycję w rankingu, będzie miał okazję do przypomnienia o sobie kibicom z całego świata. Polak zagra w Szanghaju o 3. rundę z jednym z najlepszych tenisistów w historii, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
21: Cieszę się bardzo, niezwykłe wyzwanie, bo przez mierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
20: Obaj panowie znają się bardzo dobrze, już po raz 9 zmierzą się na korcie. Wszystkie dotychczasowe pojedynki wygrał Serb.
14: Mecz Huberta Hurkacza około 12:00. Iga Świątek powinna zacząć spotkanie godzinę później.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
24: Chłodniej się zrobiło niż wczoraj, niż przedwczoraj.
25: Zdecydowanie, 15 stopni.
24: Max, tak. Dużo chmur, także deszczowych. Tak samo będzie w weekend.
25: Ewelina Pacyna, Michał Adamski,
26: dzień dobry. To jest nasza wina, ale postaram się rozgrzać odrobinkę.
27: Nie wiem, ja jak jechałem do pracy, to widziałem słońce. Musiałem nawet użyć okularów przeciwsłonecznych, więc nie jest tak źle.
28: O której jechałeś?
27: Przed chwilą, która to była?
28: To może to była żarówka jednak.
27: No może tak, no.
23: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
27: To ja lecę, bo chyba na światłach zostawiłem. To pójdę na chwilę.
26: A zaczynamy z Queen. To jest niezły hit. Show must go on w Radiu Z i 5 minut po 9.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango, powiało lackiem. Ach, chciałoby się powypoczywać. Tu Radio Z. Mamy bardzo zaskakujące doniesienia naukowe. Otóż, według badań trzeba odpoczywać i mieć wakacje raz na 2 miesiące, żeby, uwaga, zmniejszyć stres i lepiej pracować. Podkreślam, według badań specjalistów.
1: A ja na przykład nie mam już 40 lat i jak chcę wolne, to sobie umawiam badania.

0: 9:21, a jakby przestawić, to by było 12. To jest bardzo ważna liczba dzisiaj.
1: Dokładnie tak, ale jeśli chodzi o takie liczby, które działają na wyobraźnię.
0: Masz lepsze liczby?
1: Co powiecie na 650 tysięcy? Tyle dzisiaj w naszych walizkach i tyle można wygrać w zabawie rządza pieniądza po południu. Do tego wśród nagród też inne przytulaśne kwoty, na przykład 65 tysięcy. No i wyobraźcie sobie, że wchodzicie w weekend z taką kasą na koncie.
0: Zamknąłem nawet oczy, ale nie mogę sobie tego wyobrazić.
1: A czy możesz sobie wyobrazić, że od teraz, Michale, każde zgłoszenie SMS-em o treści Radio Z pod 7353 będzie wpadała do gry 12 tysięcy razy.
0: O, 12 mówiłem? Wchodzę w to.
1: Twoja szczęśliwa liczba chyba.
0: 12 tysięcy szans, ale tylko do godziny 10. Grajcie o 650 tysięcy złotych.
1: 3,69 W, tyle to kosztuje. Radio Z 7353. Radio Z i już. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I malinę, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
20: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępna od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Back. Savage Garden w Radiu Z.
1: No, very good English.
0: Pora planować już atrakcje na weekend, no nie? Jedna z propozycji na Księżyc. W poniedziałek wracamy. 20 minut do 10.
1: Wchodzę w to. Ale wcześniej bardzo dobre wiadomości, bo Polacy znowu mistrzami świata. Piazzolo z Częstochowy, pan Maciej Madyś, człowiek, który kręci pizzę, mój drogi, zdobył medal, i to złoty, podczas Pizza World Cup 2026. Ja. No i zwycięstwo przyniosła mu konkursowa wersja Margariti. Po prostu chyba to jest dowód na to, że miejsce mężczyzn jest w kuchni.
0: Jest.
1: Dobrze wam idzie, panowie.
0: Tym bardziej, jeśli pizza tam jest. Radio Z i
2: już. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
9: Rządzę pieniądze.
8: Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
1: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Del Rey doszło, że skończyło się lato. Niestety.
1: Ale też jesteś ma smutny, tak jak Lana. Ale żeby poprawić wam humory, że ta pogoda się troszkę popsuje na weekend, my proponujemy 650 tysięcy złotych w dzisiejszym finale Rządzę Pieniądza.
0: Tak jest i tylko do godziny 10 12 tysięcy szans za jednego SMS-a za 3,69 z VAT.
1: Także korzystajcie, moi drodzy. Ostatnie 12 minut, Radio Z 7353 i teraz chuchamy na szczęście, Michał.
0: I kciuki.
1: Jeszcze kciuki.
0: I kciuki. O! Tak jest. Lana.
1: Ślijcie.
0: Za nami teraz Smith & Tell.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Już od poniedziałku od 5.30.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Po reklamie.
21: I to już prawie 10:00 na naszych zegarach. O tej porze w Radiu Z wiadomości mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
22: Policja wyłapuje nastolatków, którzy grożą atakiem w szkołach w całej Polsce.
23: Służby apelują do dorosłych, nie dajcie pożywki dezinformacji, nie kierujcie się emocjami.
22: Pasażerom na stacjach kolejowych ma być łatwiej. Posłuchajcie o pilotażu na Śląsku. 10:00. padają kolejni nastolatkowie, którzy grożą zaatakowaniem innych ludzi. Albo w filmach opublikowanych już w internecie, albo w rozmowach z rówieśnikami.
23: Szkoły wprowadzają zaostrzone procedury bezpieczeństwa. Niektóre proszą rodziców, by zatrzymali dziś dzieci w domu. Tak jest m.in. w gminie Piaseczno. Jest też więcej patroli policji wokół placówek, ale i w samych szkołach.
22: Po doniesieniach o rzekomym internetowym wyzwaniu skontrolowano już 10 tysięcy szkół w całym kraju. Reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski przynosi najświeższe i co bardzo ważne, zweryfikowane informacje.
1: Tak jest, dzień dobry.
22: Krzysztof, w rękach policji jest co najmniej 10 osób. Co wiemy o tych zatrzymaniach?
1: W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic. Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa, wrzucający do sieci treści rozsiewające dezinformacje. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie 14-latek posiadał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem. Miał także 11 petard hukowych. W ten sposób od rana policja uprzedza ruchy kolejnych nastolatków, którzy grozili w internecie innym osobom.
22: My sami możemy też wpływać na uspokojenie nastrojów. Jak powinniśmy reagować na pojawiające się doniesienia tego typu?
1: No, trzeba sprawdzać tylko rzetelne źródła informacji i nie przekazywać dalej komunikatów siejących chaos i dezinformację. Tymi kłamliwymi treściami zajmują się służby, mówi Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
2: W tej chwili nie ma żadnych potwierdzonych informacji, które wskazywałyby na to, że istnieje jakiś rzekomy challenge, który ma spowodować masowe ataki w szkołach.
1: Nie warto zatem napędzać spirali strachu i przesyłać sobie tego typu postów dalej.
23: 10 osób zatrzymanych do tej pory odpowie w większości za kierowanie gróźb karalnych.
22: Sejm przytłaczającą większością głosów przyjął regulację, która ma pozwolić szybciej blokować nielegalne treści w internecie. Teraz będzie nad nią pracować Senat.
23: Koalicja rządząca oczekuje, że prezydent tym razem ustawę podpisze. Poprzednią zawetował.
22: Czy w obliczu ostatnich wydarzeń w szkołach zmieni zdanie? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
4: Politycy obozu władzy przekonują, że takie regulacje są po prostu niezbędne. Otoczenie prezydenta, choć na razie nie składa deklaracji, to jednak nie ukrywa, że są pewne zastrzeżenia. Jak tłumaczy szef kancelarii Zbigniew Bogucki, przede wszystkim ta ustawa mówi o reakcji w ciągu dni, a nie godzin, ale to nie wszystko.
20: Oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
4: Jak zapowiada, prezydent będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą.
23: Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa pochyli się nad przepisami w przyszłym tygodniu.
22: Ukraińskie drony atakują Rosję. Władze obwodu Białgorodzkiego informują o 3 zabitych, w tym o dziecku. W obwodzie kałuskim 9 osób jest rannych.
23: A na Ukrainie ludzie znów nie będą mieć prądu na stałe. Wracają czasowe wyłączenia i to już teraz, zanim będzie mróz. To przez kolejne ostrzały sektora energetycznego. Te czasowe wyłączenia mają ustabilizować system, tłumaczą energetycy.
22: Sytuację na Ukrainie śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, to jest już tak źle?
24: Teoretycznie Ukraina ma nawet nadwyżki energii, problemem są jednak sieci przesyłowe. Ostatnie ataki na linie wysokiego napięcia sprawiają, że do niektórych regionów nie da się przepiąć linii i tam prądu po prostu brakuje. Żeby nie dochodziło do niekontrolowanych blackoutów, wprowadzono czasowe wyłączenia i przerwy w dostawie. Najgorsza sytuacja jest w stolicy. Tam nie tylko zaczął obowiązywać grafik wyłączeń prądu, ale także są problemy z wodą. Władze ostrzegają, w najbliższych tygodniach sytuacja może być tylko gorsza.
23: Wypadek silnych mrozów i przerw w dostawie energii, Kijów przygotowuje plany ewakuacji mieszkańców tych dzielnic, gdzie najciężej zimą zapewnić ogrzewanie.
22: Stacje i przystanki kolejowe w województwie śląskim zmienią oblicze. PKP PLK chce skończyć z oddzielną numeracją torów i peronów.
23: Jeszcze w tym miesiącu zacznie się pilotaż nowego oznaczenia na stacji w Mysłowicach.
22: Jak to będzie wyglądało? O tym teraz reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
25: Każdy tor, z którego odjeżdża pociąg, będzie osobnym peronem, nawet jeśli tory są przy tej samej platformie. W Mysłowicach zamiast 3 peronów będzie więc 5. Tyle, ile jest tam teraz torów. Ma to uprościć oznaczenia i sprawić, żeby pasażer nie musiał martwić się, że czeka na pociąg w niewłaściwym miejscu.
26: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów.
25: Mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Po rozpoczęciu pilotażu spółka zapyta pasażerów, jak oceniają nowe oznaczenia. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: W połowie grudnia pilotaż obejmie też kilka innych stacji: Milówkę, Sól, Rajcze, Skarżysko, Kamienną i Środę Wielkopolską.
22: Dzisiaj piątek ogólnopolski, wiadomości ekonomiczne, Iwona Kutyna.
27: Dzień dobry, zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: 6,90 za litr benzyny, 7,82 za diesla. To maksymalne ceny paliw, jakie dziś obowiązują na stacjach w ciągu dnia. Poznamy stawki na cały weekend. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm przyjął ustawę, która zakazuje także reklamy alkoholu i podnosi opłaty za sprzedaż alkoholu. Za złamanie zakazu sprzedaży przewidziano karę grzywny od 30 tysięcy do 1 miliona złotych lub ograniczenie wolności. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia. Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie, a Polska jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii. Jak pisze Rzeczpospolita, warszawski region stołeczny to najlepszy rynek pracy na starym kontynencie. Na kondycję rynku coraz większy wpływ mają zmiany demograficzne. Brak młodych kandydatów sprawia, że pracodawcy ostrożniej podejmują decyzje o zwolnieniach. Rynek czekoladowy ma się w Polsce coraz lepiej, odpowiada za ponad 60% wartości całego rynku słodyczy. Według raportu przygotowanego przez Wedla w ciągu ostatniego roku słodycze stały się największą kategorią branży dóbr szybko zbywalnych. Dotychczasowi liderzy, to znaczy piwo i wódka, spadły na drugie i trzecie miejsce. Największym rynkiem słodyczy czekoladowych są wciąż Stany Zjednoczone.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
5: Nie ma co się załamywać. Do pogody mówię, przepraszam, że się wtrąciłem. Piątek jest, weekend, nie załamuj się.
6: No ona taka nawet na pół uśmiechnięta, troszkę oczka się jej zmoczyły, zwłaszcza na północy i na zachodzie. Tam pokropi, a na termometrach dzisiaj, no powiedzmy, że maksymalnie 15 stopni.
5: A naciągnij do 16.
6: 16.
3: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Radio Z
7: i już. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: 6 minut po godzinie już 10. Ewelina Pacyna i Michał Adamski.
6: Dzień
5: to my.
6: Dobry. No i teraz też duecik muzyczny David Guetta, Bibi Rexa, I'm Good. No i miejmy nadzieję, że w takim nastroju wszyscy dotrwamy do weekendu.

0: To mogło być jedno z ostatnich wieczornych
1: tak
0: posiedzeń, co nie? Ale godzina 22 jest specyficzna. U mnie na przykład w domu zmienia się wszystko.
1: To
0: dzieci
1: znaczy?
0: Już śpią.
1: Aha.
0: No i my z żoną po 22 zaczynamy życie dopiero.
1: Aha, Michał, wow.
0: Wchodzi nocny taryfikator prądu i odpalamy pralkę.

0: Wolf Hour, Temper City w Radiu Z. 16 minut po godzinie 10, czyli po 22, ale rano, nie?
1: Mm-hmm. No właśnie. Ale nie wszyscy są dzisiaj wyspani, bo wczoraj pod osłoną nocy Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Za 400 posłów, przeciw 29. 4 wstrzymało się od głosu.
0: Takie posiedzenie.

0: Salin w Radiu Z i teraz... No właśnie, i teraz pojawia się pieniądz. A myśl pojawia się wcześniej, co nie, Magda?
1: Także mówię, a, zrobię, ciulta, nigdy w nic nie grasz, nigdy nic nie kupujesz, żadnych zgrafek czy coś, no. To wyślij, może, może coś będzie, tak pomyślałam sobie. No i teraz właśnie byłam w lekkim szoku, jak dostałam telefon od was, że...
0: Że wygrałam 15 tysięcy złotych, mówi Magda.
2: Warto myśleć.
0: Dokładnie.
2: 650 tysięcy, tyle dzisiaj mamy dla was w walizkach, w finale popołudniowym, więc naprawdę możecie rozpocząć weekend na bogato. Dołączajcie SMS-kiem o treści Radio Z pod 7353, on kosztuje 3,69 z VAT. A od teraz wpada do gry 15 tysięcy razy 15 tysięcy szczęśliwych losów jednym zgłoszeniem. Radio Z.
0: 650 tysięcy złotych czeka.
2: 7353.
0: Grajcie.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Henty za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: O orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
20: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: będzie okazja do popłakania, chłopaki, bo za tydzień jest Dzień Edukacji Narodowej, w przyszłym tygodniu będzie pasowanie. No ja się wybieram, kurczę.
1: Ja myślałam, że chodzi o jakiś mecz i wtedy panowie płaczą. Załamują ręce i łzy ciekną z rozpaczy.
0: To jest właśnie kibicowanie. Razem płaczemy, razem się cieszymy. Właśnie, a propos, mam letnią informację sportową z letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Austrii. Wczoraj na skoczni Bergisel Jan Hörl pobił 22-letni rekord skoczni ustanowiony jeszcze przez Adama Małysza.
1: Już myślałam, że kogoś pobił.
0: Nie. 136,5 metra skoczył w letnich na igielicie, czyli pół metra więcej niż pan Adam 22 lata temu.
1: Czyli jednak coś się dzieje na tej skoczni. Bardzo mu gratulujemy. No ale wiadomo, jakby zjadł bułkę z bananem, mogłoby być jeszcze lepiej. Niemniej, ponieważ mamy piątek, to pamiętajmy, żeby z pracy dobrze z progu wyjść.
0: A no,
1: i co?
0: I co? No i lądować telemarkiem.
2: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: Reklama.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
7: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
10: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
11: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
20: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
3: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
22: Aflofarm. Po reklamie.

0: Ej, a jeszcze adwentu nie ma i tych rzeczy, nie? Można tańczyć.
1: Dobra, Michał, musimy poćwiczyć, ale nie wiem, kto kogo będzie podnosił.
0: Nie.
1: 650 tysięcy dzisiaj tak. Do wyjęcia z naszych walizek.
0: I 15 tysięcy szczęśliwych losów tylko do godziny 11 przez 11 minut. Grajcie. Radio Z.
1: 7353.

0: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
1: No, musiałem wam to powiedzieć.
0: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Czyta lektor AI.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Neonet, Neonet.
9: To korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
14: Na zegarach już prawie 11, więc czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna w studiu.
15: Prosimy. Jestem. 15-letni nożownik z Podwyżkowa. Sąd zdecyduje, czy będzie odpowiadał jak dorosły. Adam Glapiński przed Trybunał Stanu. Jest wniosek w sprawie szefa NBP. Próby na Zatoce, rejsy do Szwecji. Prom Bursztyn Unity na Bałtyku.
14: 11.
15: 15-letni napastnik z Podwyżkowa może odpowiadać jak osoba dorosła jeszcze dziś. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd rodzinny. Wczoraj był uczeń zaatakował nożem 3 osoby w szkole w Leszczy-Dole Nowinach. W ataku zginęła woźna, ranni zostali nauczyciel i dyrektor placówki. Przed sądem w Wyżkowie jest reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry,
16: tak,
15: Janku. Co jeszcze udało ci się ustalić?
16: Policja przekazała już do sądu dotychczas zebrane dowody. W ciągu najbliższych kilku godzin ma się odbyć posiedzenie, które zadecyduje o przyszłości 15-latka. Od wczoraj jest w rękach policji, mówi Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyżkowie.
17: Zatrzymany nastolatek nadal przebywa w izbie dziecka i pozostaje do dyspozycji sądu.
16: Sąd rodzinny może skierować nieletniego do ośrodka poprawczego lub zakładu leczniczego, albo przekazać sprawę prokuraturze. Wtedy napastnik będzie sądzony jak dorosły. Wyżków Jan Kielak, Radio Z.
15: A dziś po południu sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla Jakuba Z. 19-latek w Ostrołęce zaatakował nożem w szkole uczniów, pracowników placówki, a także przypadkowych przechodniów. Grozi mu dożywocie. 3 miesiące w areszcie spędzał sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę i uderzyli w auto jadące przed nimi, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
18: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowane. Moment wypadku.
15: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukryć albo uciec z kraju, dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie. Potężne kłopoty szefa Narodowego Banku Polskiego. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej właśnie zakończyła pracę i wnosi o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Powodem 8 zarzutów, w tym m.in. nieuprawnione interwencje walutowe czy naruszenie zasady apolityczności. Wszystkie na tym etapie zostały potwierdzone, mówi szef komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
0: Ta komisja była o tym, na ile ci, którzy są zobowiązani do pełnienia pełnej roli, robią to, a na ile po prostu interes partykularny pewnej grupy społecznej bierze górę.
15: Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Bursztyn wypłynął z Gdańska na Zatokę, po czym z powodzeniem wrócił do stoczni. Właśnie zakończyły się próby morskie drugiego z trzech nowych polskich promów. Docelowo będą obsługiwać połączenie ze Świnoujścia do szwedzkiego Istad. Bursztyn Unity ma już w listopadzie dołączyć do bliźniaczego Jantar Unity, który pracuje na pełnych obrotach od początku roku. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
19: Bursztyn Unity to potężny prom, którego wypłynięcie z gdańskiej stoczni na Zatokę wzbudziło w Trójmieście spore zaciekawienie. Jednostka jest długa na 200 metrów, pomieści 200 ciężarówek oraz 400 pasażerów. Razem z Jantarem pod marką Polska mają przynieść rewolucję na trasie Świnoujście-Isztat. Pierwszy rejs nowego promu będzie niemal dekadę po położeniu nieszczęsnej stępki pod program promowy Batory, z którego nic nie wyszło, dlatego kilka lat temu go zresetowano i efekty już mamy. Trójmiasto, Maciej Bąk.
15: W tym roku polska żegluga bałtycka uruchomiła też nowe połączenie promowe, łączy Gdańsk ze szwedzkim Karlshamn.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
22: Bursztynek, znalazłam go. No. Pozdrawiamy fasolki, ale chciałbym powiedzieć, mogę? O, proszę. Właśnie, bo tam na plaży pomorskiej bardzo wieje. No, dmucha, smaga, szaleje, hula, targa.
23: To może ja mam dobre wiadomości z drugiego krańca Polski dotyczące jutra, bo jutro, moi drodzy, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie nie powinno padać.
22: O, wow!
21: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
23: Ale jak się bywa na plaży, to czasami człowieka tak natchnie, że pisze piosenkę i potem grają stacje radiowe.
22: Tak. Masz rację, a czasami jak zdarzy się coś takiego, to no, on musiał to powiedzieć, nie?
23: Za chwilę Maciek musiał teraz rotary.

0: Jazz Project.
1: Wakacje 2008.
2: No coś tam pamiętam, ale jak przez mgłę. A ty pamiętasz?
1: Ja byłem 3 lata po maturze, także pamiętam tylko mgłę.
2: Jazz Project za nami. Ale teraz wspomnień czar na naszej antenie, tak. Bo Maciek Muszeł codziennie opowiada wam swoje historie i zaprasza was do tego samego. No i telefony spływają. 321-321-321. Halo, halo.
1: Słuchamy twojej historii.
3: Pojechałam z partnerem do Zakopanego i zostawiłam w pociągu bagaż, gdzie musiał z powrotem drezyną przywieźć.
1: Zwróciłbym uwagę na dwa słowa. Drezyną oraz musiał, co nie?
2: No, musiał, musi nam opowiedzieć kolejną pozytywną historię już za chwilę, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Fajne imię, nie?
1: Bardzo. Masz dwóch synów, może trzeci. Czesny Adamski.
2: Zmiana tematu. Teraz wchodzi on, ten jeden, jedyny jego historia, którą no musiał powiedzieć.
1: Maciek musiał.
3: Musiałem wam to powiedzieć. Czyli prawdziwe historie Maćka Musiała.
4: Kochani, koleżanka opowiedziała mi ostatnio tak wzruszającą historię, że muszę wam to opowiedzieć. Ewa wyszła na spacer i serce jej stanęło. Myślała, że to jej pies jakimś cudem uciekł z domu. Ale ten owczarek niemiecki okazał się być znacznie bardziej wychudzony i przerażony. Porzucony przez swojego właściciela. Pies wciąż czekał w tym samym miejscu, na zakręcie ruchliwej drogi. Od 2 tygodni był przerażony i ciągle uciekał. Ewa zaczęła wracać tam codziennie, rzucała mu kawałki mięsa cierpliwie, aż w końcu trochę jej, słuchajcie, zaufał. Kiedy w końcu udało się go bezpiecznie złapać, zawiozła go do weterynarza. Szczepienia, badania, głaskanie. Internet, słuchajcie, zdecydował i owczarek został Atlasem, bo pokochał go już cały świat. Teraz Ewa szuka dla Atlasa kochającego domu i wygląda na to, że już wkrótce pies trafi do swojej nowej, kochającej rodziny. Nikt by się nie zorientował, gdyby po prostu pojechała dalej, a zamiast tego spędziła cały swój wolny czas na poboczu drogi, żeby uratować przerażonego psiaka. To było silniejsze ode mnie. Musiałem wam to powiedzieć.
2: Jeśli macie historię, które musicie powiedzieć Musiałowi, to powiedzcie i on to powie.
1: 321-321-321 albo musiałem@radioz.pl. Bez polskich znaków. Maciek czyta, Maciek odpisuje. Najważniejsze, że wysłuchuje.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Blik.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja.
13: Szkoły pełne talentów.
15: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
0: Panie Pascalu,
20: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
23: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
22: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
24: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen.
25: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
26: Po reklamie.
27: Cześć, to Dawid Podsiadło. Słuchajcie Radia Z.

0: Fast Boy, Music Sounds. Takich pozytywnych dźwięków potrzebujemy na weekend. No a przydadzą się jeszcze endorfiny. A jak zatroszczyć się skutecznie o endorfiny?
1: Pieniądze by się przydały, no
0: właśnie.
1: I takie mam pytanie, czy jak gracie w Żądzę Pieniądza w Radiu Z, to myślicie czasem, co zrobicie, jak wygracie duże pieniądze?
2: Może jakieś torty do pracy? Mam takie wąskie grono tam znajomych, z którymi tak naprawdę dobrze będzie. Myślę, że malutki torcik nie zaszkodzi.
1: Rafał wygrał 17 tysięcy, to tort może być dla naprawdę całkiem szerokiego grona przyjaciół.
0: A dzisiaj do wygrania 650 tysięcy złotych w czerwonym portfelu. 17 tysięcy i tyle otrzymujecie za samo odebranie telefonu od Zetki. Ale żebyśmy zadzwonili, to koniecznie musicie dołączyć do zabawy. Radio Zety wysyłacie pod 7353, to kosztuje 3,69 z VAT, a od teraz wpada do gry ile razy?
1: 17 tysięcy razy
0: 17 tysięcy
1: za 3,69 z VAT. Grajcie. Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: Już w sobotę o 19.55 w Polsacie największy koncert i impreza taneczna. Roztańczony PGE Narodowy, Maryla Rodowicz, Gypsy Kings, Andrzej Piaseczny, Roxy, Zenon Martyniuk, Skolin, Voice, Young Leosia, Kizo i wielu innych. Oglądaj tylko w Polsacie.

0: Moja Biedronka. Do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,45 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: w Radiu Z. 650 tysięcy złotych w walizkach.
1: I tylko jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, żeby zagrać o tę kasę. Ślijcie, tym bardziej, że ostatnie 8 minut do naszego szczęśliwego bonusowania. 17 tysięcy losów jednym SMS-em za 369 VAT.
0: Radio Z 7353. Nie.

0: Maciej Musiał ma historię, które musi powiedzieć wam. Ale może jest taka, którą najpierw ty musisz powiedzieć Musiałowi?
1: Dzwońcie, piszcie i nagrywajcie swoje historie. Czekam na was na radio.z.pl.
0: Telefon, messenger, WhatsApp, mail albo formularz na radio.z.pl. Opowiedz swoją historię.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Maciej Musiał, zapraszam.
2: Reklama.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Po reklamie.
7: I to już prawie południe w Radiu Z. Najważniejsze wiadomości, które przedstawia Iwona Kutyna. Prosimy.
8: Kolejne zatrzymania nastolatków w całej Polsce to już kilkanaście osób. Afrykańska prawniczka Navi Pillay, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To może być mecz na korcie Hurkacz i Djokovic. Seria policyjnych zatrzymań mają związek z groźbami ataków w szkołach, które pojawiały się w sieci. W samej Wielkopolsce to 5 młodych osób. Informacje zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Co wiemy?
9: Do zatrzymań doszło w Poznaniu, Międzychodzie, Koninie i Wrześni. Nastolatkowie udostępniali w sieci nagrania, na których zamaskowani z ostrymi narzędziami w rękach grozili kolejnymi atakami w szkołach, mówi komendant wielkopolskiej policji Tomasz Olczyk.
10: To są młodzi ludzie w wieku 15, 14, 16 lat. Niektórzy są absolwentami szkół. Poprzez swoje działanie chcą wywołać strach. Zostały zabezpieczone maczety, jest zabezpieczony nóż.
9: Dodaje, że na ten moment nic nie wskazuje na to, aby te groźby i ataki były inspirowane przez jedną grupę lub konkretną osobę. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: W całej Polsce zatrzymanych zostało już kilkunastu nastolatków, m.in. w Zduńskiej Woli, Bartoszycach, Ciechanowie, Pruszkowie, Płocku, Warszawie i Legnicy. Nawanetem Navi Pillay, prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy z pokojową Nagrodą Nobla. Południowoafrykańska działaczka została doceniona za jej wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Komentarze w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
11: Jak podkreślają komentatorzy, tegoroczna nagroda to powrót do korzeni tej kategorii noblowskiej nagrody. Otrzymuje ją prawniczka, która przez wiele lat stała na czele międzynarodowych instytucji, ostatnio krytykowanych przez możnych tego świata, mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka. Funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają.
11: To według komentatorów jasny sygnał dla tych, którzy o pokojowej nagrodzie marzą. Żeby ją dostać, prawa trzeba przestrzegać.
8: W tym roku do pokojowego Nobla zgłoszono 287 kandydatur. Minister Sprawiedliwości ma sprostować swoją wypowiedź na temat kandydata na prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Tak zdecydował krakowski sąd, oceniając słowa Radosława Sikorskiego sprzed tygodnia. Szef dyplomacji powiedział wtedy o Gibale, że jest mitomanem lub kłamcą. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
13: Słowa Sikorskiego padły po tym, jak sąd nakazał Gibale sprostowanie informacji, jakoby sześciu radnych Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało współpracę z nim po wygranych przez niego wyborach.
14: Sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem.
13: To ewidentnie była wypowiedź zniesławiająca, mówił pełnomocnik Gibały Łukasz Szypa.
15: Ewidentnie narusza dobra osobiste kandydata.
16: Jeżeli dyplomata się wypowiada, trzy razy pomyśli, zanim nic nie powie.
13: Dodaje adwokat Adwokat Rafał Zątek domagał się nie tylko sprostowania, ale także przeprosin, dlatego nie wyklucza, że złoży jeszcze zażalenie na dzisiejsze postanowienie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
8: A to postanowienie jest nieprawomocne. Na takich rywali nie trafia się często. Hubert Hurkacz lada chwila rozpocznie w Szanghaju pojedynek z jednym z najlepszych tenisistów w historii, Nowakiem Dziokowiczem. Faworytem spotkania bez dwóch zdań będzie Serb. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radio Z.
16: Tak jest.
8: Czy forma Hubiego daje nadzieję na sprawienie jednak niespodzianki?
16: Nadzieja to jest właściwe słowo, bo logika podpowiada coś innego. Dyspozycja Huberta Hurkacza to prawda rośnie. W ubiegłym tygodniu Polak awansował do finału w Chengdu, a w ostatnim turnieju w Pekinie dotarł do półfinału. Sęk w tym, że do mistrzowskiej formy wraca także Nowak Dziokowicz, który wygrał turniej w stolicy Chin, sięgając po swój 102 tytuł. W Szanghaju Serb czuje się równie dobrze. 4 zdobyte trofea, 43 wygrane mecze. Do tego będzie miał dziś dodatkową motywację, a to dlatego, że wciąż brakuje mu punktów niezbędnych do występu w kończącym sezon turnieju ATP Finals. I jeszcze jedno. Hubi zagra z Nole po raz 9. Polak wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo.
8: Dziś jeszcze o półfinał turnieju w Pekinie powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Łowca pedofilów rusza na podbój kin. Dziś na ekrany wchodzi Prime Time z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Bohaterem jest dziennikarz prowadzący głośny program telewizyjny, w którym przed kamerami zastawia zasadzki na seksualnych bandytów.
17: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
3: Reżyserem Prime Time jest Lance Oppenheim. To fabularny debiut twórcy znanego wcześniej z dokumentów i krótkich metraży. Coś się rozjeżdża w sprawie nowych, szybkich i wściekłych. Vin Diesel wzruszył się scenariuszem, którego w rzeczywistości podobno nie ma. Aktor zapewniał, że fabuła Fast Forever jest najlepsza od dekad i doprowadziła go do łez. Tymczasem według innych źródeł planowany film nie ma ani scenariusza, ani reżysera. Zdjęcia miałyby ruszyć na początku 2028, choć premierę wyznaczono na 17 marca tego samego roku. I to ma być dowód na to, że coś tu nie gra. A kto lubi poruszać nóżką, musi być jutro na największym stadionie w Polsce. Roztańczony PGE Narodowy długo nie zaśnie. Na scenie m.in. Maryla Rodowicz, Roxy, Andrzej Piaseczny czy Golec Orkiestra. Będzie też światowa gwiazda Gypsy Kings.
18: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: Ale właśnie może w tym szaleństwie jest metoda, nie? Jak jutro cały stadion narodowy nóżką tupnie na pogodę, to może ucieknie ta
20: to
19: zła i wróci
20: metoda,
19: ta dobra.
20: Mój drogi, mamy to. Myślę, że tam nie jedna piosenka zaklinająca pogodę będzie, natomiast jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to padać będzie tylko na północy i północnym zachodzie kraju.
18: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Jednak na Podkarpaciu również będzie padać.
19: Ja tak się obawiam, że jakbyś się zastanowiła bardziej.
20: No. Same pozytywne okay, rzeczy mamy piątek, a za chwilę dołączy Grażynka Torbicka.
19: Tak,
20: kocham cię kino, to już będziemy wiedzieć, co robić, jak już będzie zimno, deszczowo i ponuro.
19: Czyli ten weekend.

0: pamiętaj. Sarsa na antenie Radia Z, 18 minut po południu, a my wybieramy się do kina. Camera.
1: Action. Kocham cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
2: Jak co piątek o tej porze mówimy dzień dobry i słuchamy.
3: Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam do kin na film reżysera, którego muszę przyznać bardzo lubię, choć jest on szalony. Alejandro González Iñárritu. To jest reżyser, który urodził się w Meksyku, rocznik 1963, ale potem studiował reżyserię w Stanach Zjednoczonych. Zaczynał w ogóle jako DJ w Meksyku, stworzył najpopularniejszą muzyczną stację radiową, więc słuchajcie, dla każdego z was jeszcze jest droga otwarta, przed wami reżyseria być może i wielka światowa kariera, bo Alejandro González Iñárritu taką karierę zrobił. Przypomnę, że stworzył takie filmy jak Birdman, Zjawa z Leonardo DiCaprio, 21 gramów. I to jest reżyser, który zadebiutował filmem Amores Perros i wtedy już wiadomo było, że mamy do czynienia z kimś wyjątkowym, z kimś nietuzinkowym. Teraz do kin wchodzi jego film Digger. No i znowu widzimy, że Alejandro González Iñárritu do kina hollywoodzkiego, do kultury amerykańskiej bardzo mocno wprowadza kulturę meksykańską, która jak wiadomo jest bardzo złożona, mozaikowa. To jest takie połączenie ludów prekolumbijskich z hiszpańskim wpływem kolonialnym. I tutaj w tym filmie rzeczywiście to przebija się bardzo mocno, ponieważ fantazja, która towarzyszy przez całą twórczość artystyczną Iñárritu, fantazja łączy się tutaj z czymś, co no, widzimy, może być też faktem, może być dzisiejszą współczesnością, rzeczywistością. Przemieszanie, które czasami możemy uważać za wręcz wariactwo, za takie wariactwo bez zahamowań, ale to jest siła kina Iñárritu. Digger to jest opowieść o najpotężniejszym człowieku na świecie. Gra go, uwaga, Tom Cruise i to jest jego rola życiowa. Jego marzeniem, jak to wszystkich wielkich, jest być wybawcą ludzkości. Przygotowuje wielką katastrofę, tylko że katastrofa nigdy nie może być kontrolowana. Katastrofa zawsze wymknie się spod kontroli. Przypomina się oczywiście film Doctor Strangelove Stanleya Kubricka i tak będzie również w tym wypadku. Ale powtarzam, rola Toma Cruise'a, obok niego John Goodman w roli prezydenta, no i przemieszanie widowiskowości, czarnego humoru z thrillerem, dreszczowcem. Ogląda się to świetnie. Krótko mówiąc, jazda bez trzymanki. I jeszcze w roli żony Digera Sandra Hiller, czyli aktorka, która wydaje się być najbardziej pożądaną obecnie w świecie filmu. I o niej w następnym wejściu.
2: O, to już nie możemy się doczekać.
0: Grażynka umie namawiać. Camera.
1: Action. Kocham cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu. słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Dużo dobrego!
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Luvella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

0: Kaśka Sochacka i Cortez, jak my. No, powiedziałabym, że to jest utwór, który mógłby wybrzmieć na napisach końcowych w jakimś dobrym filmie. I tak właśnie będzie niebawem. A my wracamy do kina.
1: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
2: Witamy ponownie i prosimy o jakiś dobry tytuł.
3: Tak jak mówiłam, teraz chcę o Sandrze Hiller, aktorce niemieckiej, która jest w tej chwili chyba najbardziej zapracowaną aktorką i co więcej, najbardziej przez reżyserów pożądaną aktorką filmową. Jej udział w filmie jest bowiem gwarancją sukcesu, no może nie tyle frekwencyjnego, ile festiwalowego. Przypomnę, Tony Erdmann, Maren Ade, tu zagrała główną rolę. Anatomia upadku, Justin Trier, Strefa interesów, Jonathana Glazera, czy Ojczyzna, ten najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, gdzie Sandra Hiller gra córkę Thomasa Manna. W dodatku wszystkie te tytuły to są tytuły oscarowe. Były albo nominowane, albo znalazły się na shortliście. No przede wszystkim zdobywały także nagrody na takich festiwalach jak Cannes, Berlin czy Wenecja. I film, który wchodzi dzisiaj do kin, Róża, to jest Srebrny Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie i nagroda dla Sandry Hiller jako najlepszej aktorki. To jest film czarno-biały, który przenosi nas w początek XVII wieku, wojna 30-letnia, do protestanckiej wioski przybywa tajemniczy żołnierz. Budzi niechęć i podejrzliwość mieszkańców, ale z czasem oni, widząc jego pracę i nienaganną pobożność, obdarzają go zaufaniem i włączają do swojego świata. W tej roli właśnie Sandra Hiller. W roli tego żołnierza, niby mężczyzny. Opowieść o ucieczce od własnej tożsamości, w poszukiwaniu wolności i niezależności, tylko czy skrywanie prawdziwego ja to droga do wolności? To pytanie właśnie zadaje Markus Schleinzer w swoim nowym filmie Róża z Sandrą Hiller w roli głównej.
0: Bardzo dziękujemy, Grażyno. No nie możemy się doczekać, aż sami się przekonamy, prawda, Michał?
2: No tak, tak. I za tydzień słyszymy się ponownie.
0: Tak jest.
4: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
5: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
22: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: Wszystko, czego dziś chcę,
24: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
25: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
26: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
27: Ania.
26: Po mamie byłaby z siebie dumna.
27: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
26: Obiecuję.
28: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
29: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To w sklepie sobie mówię. Life is life, nie kupuję. A żona mi śpiewa obok na.
1: Słuchaj, mój drogi, dzisiaj w naszych walizkach 650 tysięcy. Ja myślę, że z taką kasą można sobie pozwolić na większość produktów w każdym sklepie.
0: Masz rację.
1: Do tego od teraz do godziny 13, czyli przez 11 minut 16 tysięcy szans
0: tak
1: na
0: jest.
1: Wygraną.
0: 16 tysięcy razy większa szansa, że jak idziesz do sklepu, to kupujesz sobie największą owsiankę, jaka jest, nie? Na półce. 16 tysięcy razy mnożymy każdego SMS-a, ale tylko do 13.
1: Radio Z 7353 to kosztuje 3,69 zł. Radio Z 7353.

0: przychodzi sobota, w głowie odpala nam się ten sam tryb co kiedyś. Zero obowiązków, zero spiny, tylko ty, muzyka i tańczący znajomi. Włącz partyzetkę w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Partyzetka w Radiu Z. Już jutro od 20.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
18: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
19: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 13, a w Radiu Z to czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
3: Dwaj uczniowie z Krakowa z nożami w plecakach przynieśli je do szkoły. Weekend z droższym paliwem, znamy stawki, jakie będą od jutra. W dniu pisania listów sprawdzamy, czy jeszcze ktoś to robi. Z nożami w plecakach przyszło dzisiaj do szkoły dwóch uczniów jednej z krakowskich podstawówek. Na miejsce zostali wezwani policjanci. Więcej informacji w tej sprawie ma nasz reporter Przemek Taranek. Dlaczego to zrobili?
4: To uczniowie siódmej klasy jednej z krakowskich podstawówek, 13- i 14-latek, tłumaczyli, że zabrali ze sobą noże, żeby się bronić przed ewentualnym atakiem, powiedział mi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
5: W związku z tym incydentem sporządzony został wniosek do sądu rodzinnego. Będzie czyn karalny z artykułu 50a, to jest posiadanie niebezpiecznego narzędzia w miejscu publicznym.
4: To nie jedyne wezwanie. Policjanci interweniowali też w innej podstawówce, gdzie 10-latek przyszedł do szkoły w przebraniu halloweenowym z plastikowym tasakiem. Kraków. Przemek Taranek, Radio Z.
3: W obu przypadkach do szkoły wezwani zostali rodzice uczniów, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Pierwsze polityczne postępowanie zakończone. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce Trybunału Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. To w związku z poważnymi zarzutami, w tym m.in. o nieuprawnione interwencje walutowe czy naruszenie zasady apolityczności, mówi wiceszef komisji Ryszard Petru.
6: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Przypomnę, zarówno konstytucja, jak i ustawa o Trybunale Stanu przewiduje możliwość postawienia przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego.
3: Z decyzją komisji absolutnie nie zgadzają się politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówi Paweł Szrot.
7: To, za co należy chwalić pana prezesa Glapińskiego, staje się przedmiotem wniosku wstępnego i zarzutów. Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy.
3: Ostateczną decyzję w sprawie postawienia szefa NBP przed Trybunałem Stanu podejmie Sejm bezwzględną większością głosów. Litr benzyny 95 za 6,97, diesel za 8,06. To ceny paliw, jakie obowiązywać będą na stacjach przez cały weekend do poniedziałku włącznie. Rządowy program wsparcia dla kierowców obowiązuje niemal od tygodnia. W dół poszły VAT i akcyza. Kierowcy mogą nieco odetchnąć. To, co dzieje się na rynkach światowych, to jednak zupełnie inna historia. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
8: Eksperci nie mają wątpliwości, program jest potrzebny, bo sytuacja na światowych rynkach paliw jest nadal daleka od ideału, mówił mi analityk z BM Reflex Rafał Zywert.
9: Poziom cen jest wysoki z tego względu, że w dalszym ciągu sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleka od normalizacji.
8: Ataki wspieranych przez Iran jemeńskich Hutich na Arabię Saudyjską zwiększają obawy o dostawy surowca z Bliskiego Wschodu, ale jednocześnie podaż ropy powoli się odbudowuje. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Według szacunków eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej wrócił w ostatnim tygodniu do poziomu ponad 23 milionów baryłek dziennie. Jednak rynek nadal obawia się zakłóceń dostaw. Do męża, wojsku, rodziny, na emigracji, szkolnej miłości. Dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś ta forma komunikacji była niezwykle popularna, dziś zastąpiły ją telefony. Ręcznie pisane wiadomości wspominali w rozmowie z Radiem Z mieszkańcy Warszawy.
10: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz sobie pani żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
11: A do kogo pan pisał takie listy?
10: No, koledzy, koleżanki. Ale to dawno, dawno.
12: No, kiedyś pisałam listy, ale teraz już nie piszę. Kiedyś do męża, do syna. Kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
3: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł od 3 do 7 dni.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Ale wieje, uważajcie, bo do 15-18 na północy kraju ma mocno dmuchać. Wybrzeże ma ostrzeżenia drugiego, Mazury i Podlasie pierwszego stopnia.
13: Dodatkowo tam będzie padać, więc przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo one dobrze chronią oczy przed deszczem.
2: No właśnie, jak tak jeszcze pada poziomo z wiatrem. Racja.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Na zegarach 4 minuty po 13. To oznacza, że zawrotnym tempie zbliżamy się do oficjalnego otwarcia weekendu.
2: Ta piosenka, ona z serialu jest, nie?
13: Ale jakiego, Michale? Nie jednego.
2: Nie jednego? A dlatego mi się tu myli.
13: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. A za chwilę sprawdzamy, co w kolorowej trasie piszczy.
2: A jak?

0: Oczywiście w Stanach w Radiu Z, 15 minut po 13, szybko zleci.
1: A ja się zastanawiam, bo prasę kolorową oglądam.
0: Bardzo cię proszę.
1: I tutaj jest pani Anna Popek.
0: Mhm. Pokażesz?
1: Proszę, zobacz.
0: O,
1: na plaży,
0: wow, w stroju kąpielowym?
1: Tak
0: o tej
1: jest.
0: Porze roku?
1: No właśnie, i czytam tak. Morsuję w morzu, by zjeść ciastko.
0: Aj, no chyba nawet ciastko by mnie nie namówiło.
1: Że tak, można by powiedzieć, takie powiedzenie jest nawet stare polskie, nie? Za żadne ciastka tego nie zrobię, nie ma mowy.

0: It was almost.
1: Ale tu taki wielki chłop to by się przydał.
2: No właśnie, chciałam o tym wspomnieć. Tragable Man to jest nie tylko kawał głosu, ale kawał chłopa. Michale, dasz radę.
1: Nie dam rady.
2: To jest nasza walizka, którą Michał próbuje podnieść. Tam jest strasznie dużo gotówki, bo dzisiaj jest finał tygodnia. To jest 650 tysięcy złotych. Mój drogi, no dasz radę.
1: Sam tego nie uniesiesz. Jeśli chcecie wygrać dzisiaj 650.
2: Chyba mu coś strzeliło w plecach. Dobra, to ty już zostaw to, mój drogi. Bo tutaj nie potrzebujemy problemów.
1: To też nie dla mnie, nie?
2: Jest weekend, więc dobrze by było, gdybyś był sprawny.
1: Racja.
2: A żebyście wy nie musieli tego dźwigać, to po prostu wyślijcie SMS-a w sprawie tej kasy. Radio Z pod 7353 za 3,69 wystarczy. Ja przypomnę, że chodzi o 650 tak tysięcy jest złotych, a nie 600.
1: A nie 600.
2: No i mamy też ekstra mnożnik teraz dla was.
1: 18 tysięcy szans za jednego SMS-a, za 3,69 zł. Wchodzicie do gry o 650 tysięcy złotych.
2: Ale ty to ładnie wypowiadasz.
1: 18 tysięcy razy.
2: Mógłbyś jeszcze raz powtórzyć? O ile?
1: No właśnie, mogę tyle sobie pogadać, nie? 650 tysięcy złotych. Grajcie.
2: No dobrze, przeliczyliśmy wszystko, w walizce się zgadza. Po prostu grajcie. Radio Z 7353. Radio Z.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
9: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
12: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Netto przedstawia.
21: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
22: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
21: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
22: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
21: To może zapraszamy?
22: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
23: Za mnie!
24: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Go!
0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: wszystko, czego chciałem. Mrozu, Kacperczyk w Radiu Z. Za 19 minut będzie godzina 14.
1: Potwierdzam.
0: Ale historia z Włoch. Tamtejszy piesek był szkolony do szukania trufli.
1: Jezu.
0: No bo chodzi Wącha, no nie? Był w lesie i zamiast trufli znalazł czyściutką kokainę.
1: 200. Ja nie wiedziałam, 270. że ona w lesie rośnie.
0: Ja powiem szczerze, ja nic o kokainie nie wiem. Totalnie, ale no miał szukać trufli pies, prawda? No i o.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
24: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
25: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Celine Dion za nami. A Michał przypomina, że tylko 12 minut zostało do wykorzystania.
1: 11.
0: Szansa na 650 tysięcy złotych pomnożonej 18 tysięcy razy. Radio Z 7353-369. Tyle to kosztuje. Ale kochani, mówimy serio. Zaraz po 14. Kasia i Robert. Potem będzie wielki finał. No i jeśli to wy odbierzecie telefon, macie szansę na gigantyczną gotówkę, która czeka w walizkach. 650 tysięcy, 18 tysięcy szans. Radio Z 7353.
1: Ale ciężko być zegarkiem, cykać non-stop, naprawdę.

0: od razu taki uśmiechnięty jesteś. To chyba nie jest efekt Tayo Cruza, tylko zapowiedzi.
1: Jest, bo on robi jakby na zegarek spojrzał, patrz, już za 5:14. Za chwilę kończymy. Znaczy pierwsza zmiana kończy i będą wiadomości w Radiu Z. Hurkacz gra dalej.
0: No i bardzo dobrze, to jest pierwsza dobra wiadomość.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hitstoria. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hitstorie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
18: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra. A ty co będziesz robić?
18: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Magda, wszystko w porządku?
24: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
24: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
27: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: po reklamie.
1: Na zegarach prawie 14:00, przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. O tej porze Iwona Kutyna ponownie.
2: Sensacyjne zwycięstwo Huberta Hurkacza. Nasz tenisista pokonał Nowaka Djokovicia. Odwołane zajęcia, policja wokół szkół, środki bezpieczeństwa po atakach. Dąbrowa Górnicza bez porodówki. Powód? Demografia. Znakomity mecz Huberta Hurkacza w Szanghaju. Hubi pierwszy raz w karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Djokovicia. Wynik 6-4, 6-3. Pojedynek Polaka z Serbem oglądał Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Dawid pokonał Goliata.
3: No, widząc, jak Hubert Hurkacz poruszał się dziś po korcie, zastanawiam się, kto wcielił się w rolę Dawida, a kto Goliata. Ale mówiąc poważnie, zwycięstwo naszego rodaka w pełni zasłużone. Polak dyktował warunki, był skuteczny, dominował. Nowak Djokovic najwyraźniej odczuwa jeszcze trudy poprzedniego turnieju w Pekinie, który wygrał, a który kosztował go mnóstwo sił. W żaden sposób nie umniejsza to jednak sukcesu Huberta Hurkacza. Hubi po raz 9 mierzył się z Serbem i doczekał się wreszcie wygranej. Nasz tenisista jest w formie. W ubiegłym tygodniu zagrał w finale w Chengdu. W Pekinie dotarł do półfinału, a dziś melduje się w trzeciej rundzie w Szanghaju. Brawo!
2: Gratulujemy, jednocześnie trzymamy kciuki za Igę Świątek, która walczy teraz z Belgijką Elisę Mertens o półfinał turnieju w Pekinie. 50 szkół w całym kraju odwołało dziś zajęcia. To w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ostrołęce i Podwyżkowem, gdzie zginęła woźna. Policja od wczoraj zatrzymuje kolejnych nastolatków, którzy nie tylko w sieci grozili atakami lub przemocą. Najwięcej uczniów jak na razie zatrzymanych zostało na Mazowszu, między innymi w Pruszkowie i Józefowie, także w szkołach na warszawskim Mokotowie i Śródmieściu. Policja dementuje pogłoski o krwawym piątku i wskazuje, że to celowa próba wywołania paniki. O szczegółach reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
4: Wśród zatrzymanych jest m.in. 14-latek, który przyniósł do szkoły nóż i 11 petard. W sumie służby skontrolowały już ponad 10 tysięcy placówek. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wyłapuje zaś każdy niepokojący sygnał w sieci, kiedy ktoś kieruje wobec innych groźby karalne, mówi Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
5: W każdym takim przypadku policja będzie bezwzględnie stosować prawo, będziemy bezwzględnie takie osoby pociągać do odpowiedzialności.
4: Od rana policjanci także w cywilu zabezpieczają okolice szkół. Krzysztof Grzędzielski, Radio.
2: Na Mazowszu szkoły monitoruje 3,5 tysiąca policjantów wspieranych przez straże miejskie. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i należące do miasta Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne, które złożyło już wniosek o likwidację położnictwa. Powodem jest coraz mniej urodzeń. Problem, który dotyka już nie tylko szpitali w małych miastach, ale także tych w dużych. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
6: W ostatnich latach liczba porodów w tym szpitalu spadła o połowę. Teraz jest ich mniej niż 400 rocznie. Przez to oddział przynosi straty, mówi Tomasz Burek, rzecznik szpitala.
7: Ujemny wynik wyniósł w 2025 roku około 6 milionów złotych.
6: Dąbrowska placówka podpisała już umowę z oddalonym o niecałe 10 kilometrów szpitalem miejskim w sąsiednim Sosnowcu, który za to cieszy się dużą popularnością wśród przyszłych mam i rozbudowuje swoją porodówkę. Będzie więc gotowy przyjąć także mamy z Dąbrowy Górniczej. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Szpital w Dąbrowie Górniczej chce skupić się na ginekologii onkologicznej. Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Retkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich mieszkań znalazła się tak zwana komora startowa, czyli miejsce, z którego za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają na hałas czy pył z placu budowy. Boją się też o bezpieczeństwo budynków.
28: To jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałas.
29: Stężenie pyłów, smród.
28: I też drżenie, bo budynki drżą.
30: Strach jest po prostu.
28: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
2: Wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany, natomiast przy placu budowy stanie kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczyć hałas i pył. Lucyna Płużyczka będzie z wami od 15:00. Spokojnego popołudnia.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
33: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
34: Ale to życie przewrotne, co jest?
1: Człowiek, co masz na myśli?
34: No człowiek dopiero co przyzwyczaił się do 20 stopni i słońca, już trzeba się przyzwyczaić raczej do 13 stopni.
1: Na szczęście to wszystko się, kochani, zmienia.
0: I tak sobie powzdychamy jeszcze.
8: To ja dodam, że wieje, ale że w wielu miejscach jest mnóstwo słońca i jest piątek, kochani, i weekend na horyzoncie.
1: Dzięki.
8: I błagam, postarajcie się trochę jeszcze.
1: Wasze słoneczko, panowie. No.
8: To ja.
0: Jeszcze ja bym chciał coś dodać.
32: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
33: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
0: Ewidentnie słychać, że pacy z Michałem mają już weekend, ale na szczęście jesteśmy my jeszcze powalczymy razem z wami o ten piątek.
8: Tak jest i zwykle jest tak, że mówimy zostańcie z nami, ale wiecie co, wyjątkowo idźcie już do domu, dobra? Dobrze, że my z Karpiem przeszliśmy i jesteśmy i będziemy z wami do 19.
0: No cóż, Michał. Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 14 to jest piątek i w piątki tak czasem mamy, że jesteśmy nieco rozkojarzeni. Jeżeli wam dzisiaj w pracy nie idzie, to nadchodzę ja na ratunek, bo tuż przed przyjściem do radia skoczyłam jeszcze do sklepu spożywczego i słuchajcie, stałam przed drzwiami dobre 30 sekund, czekając, aż się otworzą, żeby potem pewien pan podszedł, chwycił za klamkę i pociągnął drzwi. I to nie były automatyczne jednak, nie.
1: Nie bywałe, że czekałaś na odźwiernego. No po prostu księżniczka Katarzyna Wilk.
0: Tak to wyglądało, a ja po prostu jestem zamyślona, no.
1: Dobra, tak to sobie tłumaczy. 11 minut po godzinie 14. Fajnie, że mamy ten piątek. Będziemy się rozkręcać z każdą minutą już za chwilę. Historię od Piotrka Kędzierskiego z dobrym numerem, jeszcze lepszymi nagrodami. Zresztą za chwilę wszystkiego się dowiecie.
0: A teraz Dawid Podsiadło i Na Błysk.

0: John Mama Nikika, Love Life w Radiu Z. Oni tu sobie pogwizdują. A co ciekawego przygotował Piotrek Kędzierski?
1: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Dzień dobry, hej, tu wasz Piotrek. Pada, tak, w niektórych miejscach w Polsce pada. Będzie o deszczu. 1/5 Spice Girls, Jerry Halliwell, podbiła serca słuchaczy jako członkini jednego z najsłynniejszych girls bandów w historii muzyki pop. Po odejściu z zespołu rozpoczęła solową karierę. Pomogła jej piosenka, na którą zdecydowała się postawić, a która ukazała się wielkim sukcesem. It's a Raining Man. Mało kto wie, ale to nie jest jej autorski utwór, tylko zupełnie nowa wersja przeboju z lat 80. The Weather Girls. Ogromną siłą tej wersji była wyjątkowo udana, taneczna interpretacja.

0: wersja pani Ginger Spice. Piosenka podbiła świat i pojawiła się także w jednym z kultowych filmów. I teraz tak, moi drodzy. W jakim filmie pojawiła się wersja Jerry Halliwell? A. Dziennik Bridget Jones. B. To właśnie miłość. Czy C. Raz, dwa, cztery wesela i pogrzeb.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Dobry kawałek wybrał dzisiaj Piotrek Kędzierski w Radio Z do swojej historii, bo potrzebowaliśmy takiej energii w piątkowe popołudnie.
1: Oj, tak.
0: 22 minuty po 14, z nami Ewa z Radomska. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Ewa, jak ja się cieszę, że ty się do nas dodzwoniłaś, bo może mi wyjaśnisz i wszystkim słuchaczom, jak to jest, bo wiemy, że pracujesz w przedszkolu, że tak? Dzieci w przedszkolu są w stanie zjeść jarzynową, barszcz czerwony, barszcz biały, rosół, a w domu tych rzeczy nie chcą ruszyć. Jak to jest? Jaki jest wasz sekret?
2: No, to jest sekret tej naszej, no to właśnie nas, cioci
0: no
2: przedszkolnych.
0: No właśnie.
2: To my właśnie rozprawiamy, że dzieci robią to, co w domu nie robią.
1: Jak ja bym chciała was mieć w domu, naprawdę. Życie
0: no
1: było
0: dobrze.
1: Prostsze.
0: Ciociu Ewo, bo wujek Piotrek przygotował zagadkę. W jakim filmie pojawiła się wersja piosenki Jerry Halliwell?
2: Dziennik Bridget Jones.
0: No
1: oczywiście,
0: jasne,
1: że tak.
0: Tak.
1: Brawo dla ciebie, wygrywasz Radio Z, czyli zestaw do słuchania radia. I Ewa, w imieniu wszystkich rodziców i słuchaczy chcę się tutaj oficjalnie wyściskać, podziękować za całą pracę. No z zaklinaczkami po prostu jesteście, naprawdę.
0: Zabierz Radyjko do przedszkola.
2: Pozdrawiam dzieciaki, pozdrawiam dzieciaki do mojego przedszkola.
0: O, świetnie, ściskamy was mocno. Pięknego weekendu ci życzymy, pa, pa.
1: Pa.
3: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodowymi słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
7: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie!
3: U nas
18: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Po reklamie.
24: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: A co to takie nowe, takie fajne? To Taylor Swift i Patient Zero, nowość w Radiu Z, 19 minut do godziny 15. Karpiu, pamiętasz, wczoraj dzwoniliśmy do Rafała i Rafał wygrał kasę w Radiu Z?
1: Tak.
0: Pamiętasz, nie?
1: No, oczywiście.
0: No to posłuchaj, jak Rafał będzie świętować.
2: Może jakieś torty do pracy? Mam takie wąskie grono tam znajomych, z którymi tak naprawdę dobrze będzie. Myślę, że malutki torcik nie zaszkodzi.
0: Piękna sprawa, ale widzisz, jak można dbać o kolegów, o koleżanki z pracy.
1: Tak. Rzeczywiście, możesz czerpać od Rafała, rzeczywiście, to będę cię do tego namawiał. Ale na szczęście, jak wygracie nawet 650 tysięcy złotych, a o taką kasę dzisiaj gramy, no to nikt wam nie powie, co z tą kasą zrobić. Możecie nawet otworzyć cukiernię i sprzedawać kolegom, żeby jeszcze na tym zarabiać.
0: A taniej też można. Ale od nas też macie coś na deser, bo do godziny 15 od tej chwili każdy SMS o treści Radio Z wysłane od 7353 dostaje, uważajcie, 16 tysięcy szans. Fajnie. Radio Z i
3: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
20: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
19: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
19: Aflofarm.
22: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radio Z. Finał tygodnia, rządzę pieniądze, dlatego gramy o 650 tysięcy złotych.
1: I tylko przez niecałe 8 minut każdy wasz SMS to 16 tysięcy szans na to, że wejdziecie do finału, więc śmiało SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. I will find the time, we will find the timing.

0: 5 minut do godziny 15. No dzisiaj nie ma ważniejszego tematu, bo przecież wszyscy śledzimy to, co dzieje się w tym momencie w szkołach.
1: Uczniowie i rodzice będą musieli się dostosować do nowych wytycznych. Znamy je. Więcej w wiadomościach Radia Z o 15. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
17: Ogłoszenie płatne.
18: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie – Inwestycja w zdrowie. Program Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko wspiera rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Polsce. O tym, jakie korzyści niesie to dla pacjentów, pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
19: Dzięki dofinansowaniu pacjenci zyskają szerszy dostęp do badań i zabiegów wykonywanych w przychodni. Część świadczeń będzie mogła być realizowana bez całodobowego pobytu w szpitalu, co ograniczy stres związany z hospitalizacją i pozwoli pacjentom szybciej wrócić do codziennych zajęć.
18: Na jakie inwestycje przeznaczane są te środki?
19: Placówki mogą inwestować w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy, modernizować swoją infrastrukturę oraz rozwijać opiekę jednego dnia. Dofinansowanie może obejmować również przebudowę i rozbudowę pomieszczeń potrzebnych do udzielania świadczeń ambulatoryjnych. W efekcie pacjenci zyskają większy dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia specjalistycznego.
18: Jak duża jest skala tego wsparcia?
19: Do tej pory podpisano 53 umowy, a łączna kwota dofinansowania przekracza 870 milionów złotych. Obecnie zawierane są kolejne umowy. Inwestycje zwiększą dostępność świadczeń, poprawią jakość opieki i pozwolą odciążyć szpitale.
18: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
17: Ogłoszenie płatne.
1: Mamy 9 października, jest piątek, dochodzi godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po atakach w szkołach są wytyczne dla dyrektorów placówek. Szaleńczy rajd trasą S10 jest areszt dla sprawców tragedii. Lotnisko w Łodzi inwestuje w cargo miliony na nową bazę i zaplecze techniczne.
1: Piętnasta.
0: Po serii ataków w szkołach 49 placówek na Mazowszu jest dziś zamkniętych. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa w budynkach oraz ich otoczenia pilnuje 3,5 tysiąca policjantów. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim są też wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek. Poznał je reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
3: Tak,
0: co zawierają?
3: Rekomendacje wskazują na konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli oraz weryfikację zasad dostępu do budynków i terenów szkolnych. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
20: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
3: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzić, co noszą w plecakach.
0: Na Mazowszu policyjnym nadzorem objętych jest w sumie 2,5 tysiąca szkół. A wczoraj Sejm przyjął ustawę, która ma pomóc w blokowaniu niebezpiecznych treści w sieci. Posłowie głosowali w tej sprawie po raz drugi, bo w styczniu podobne przepisy zawetował prezydent Nawrocki. Trzeba uporządkować narzędzia, które pozwolą reagować w przypadku patologii, mówił w Radiu Z szef koalicyjnego klubu PSL Krzysztof Paszyk.
21: Jeden z tych szaleńców planował streamować najprawdopodobniej swoje działania. Apel do Konfederacji, do PiSu, to trzeba uciąć. Tak nie może być. Nowe rozwiązania ustawowe temu będą pomagać.
0: Opozycja tymczasem przekonuje, że ustawa ograniczy wolność w internecie. Gościem trzech pytań na koniec dnia będzie dziś europoseł Lewicy Robert Biedroń. Po wiadomościach o 18:00 porozmawia z nim Beata Lubecka. Zapraszamy. Prokuratura zajmie się sprawą eksplozji w Miłkowie Kolonii w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. Wczoraj doszczętnie zawalił się tam dom mieszkalny. Pod gruzami służby znalazły ciało 75-letniego mężczyzny. Prawdopodobną przyczyną tragedii był wybuch butli gazowych. 3 miesiące tymczasowego aresztu dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Starogardem. Tak zdecydował sąd. Mężczyźni jechali BMW ponad 270 km na godzinę. 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu. Uderzyli w przepisowo jadący samochód. Zatrzymanym grozi nawet 20 lat więzienia. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
22: Mężczyźni usłyszeli zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Według prokuratury do wypadku doprowadził nie tylko kierowca, który pędził luksusowym SUV-em 270 km na godzinę, ale także pasażer BMW, który wszystko nagrywał i zachęcał kierowcę do jeszcze szybszej jazdy. Na nagraniu widać nie tylko ogromną prędkość, z jaką jechał pojazd, ale także sam moment wypadku, kiedy BMW uderzyło w prawidłowo jadącą po drodze Toyotę. Siła uderzenia była tak duża, że kierowca drugiego samochodu wypadł przez przednią szybę. 70-letni mężczyzna zginął na miejscu. Jego żona walczy o życie w szpitalu. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Podejrzani w wypadku nie odnieśli obrażeń. Lotnisko w Łodzi stawia na cargo. Do tej pory część ładunków trafiała ciężarówkami do innych portów lotniczych. Teraz ma się to zmienić. Port zainwestuje 45 milionów złotych w bazę cargo i zaplecze techniczne. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: Port lotniczy Reymonta w Łodzi stał się teraz bazą operacyjną towarowego Boeinga 757 rumuńskiej linii lotniczej cargo, mówił mi Robert Makowski z łódzkiego lotniska.
24: Od nas będzie wylatywał w świat. Chcemy przez to też ułatwić dla centralnej Polski dystrybucję towarów.
23: Maszyna może zabrać ponad 30 ton towarów. Będzie dostarczać m.in. przesyłki e-commerce, elektronikę, wyroby farmaceutyczne czy ładunki specjalistyczne. Jej zasięg to prawie 6 tysięcy kilometrów. W powietrzu może spędzić 6,5 godziny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Nowa baza oznacza też nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie tam w sumie 20 osób personelu latającego i technicznego. Teraz też ekonomia w Radio Z i Iwona Kutyna.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Drożej na stacjach w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, oleju napędowego 8,06. Według portalu e-petrol.pl w przyszłym tygodniu 95 może kosztować ponad 7 zł za litr, diesel ponad 8. Nowe zasady najmu krótkoterminowego. Sejm uchwalił nowelizację, pozwala samorządom oraz wspólnotom i spółdzielniom zakazywać najmu w wybranych lokalizacjach. Ustawa przewiduje wykreślanie z ewidencji obiektów, w których stwierdzono naruszanie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rośnie liczba L4 z powodu zaburzeń psychicznych. W ciągu ostatnich kilku lat liczba zwolnień lekarskich wzrosła o ponad 1/3, a czas nieobecności w pracy o 43%. Najczęstszą przyczyną jest reakcja na długotrwały stres i depresja. Zaległości producentów napojów wzrosły w ciągu roku o ponad 14%, wynika z danych BIK Info Monitor i BIK-u. Największy wzrost zadłużenia mieli producenci napojów bezalkoholowych i wód mineralnych. Jednym z powodów mają być koszty związane z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego.
25: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: Wiem, że dzisiaj można się było nieco zdziwić, wychodząc z domu, bo troszkę chłodniej niż wczoraj, rzeczywiście. Ale wcale nie jest zimno, umówmy się, ustalmy fakty.
1: No nie
2: fakty
1: jest,
2: nie są
1: jest.
2: Też takie, że jutro jest sobota, taka przyjemna nawet, bo 11 będzie na Suwalszczyźnie, 12 na południu, 14 w centrum, a na zachodzie to nawet 16 stopni, 17 na Podkarpaciu, gdzieś tam popada ciepły deszcz.
25: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Może to nie jest taka wymarzona złota polska jesień, ale wreszcie jesień po prostu. 6 minut po 15, a to też ma swoje uroki, bo można sobie zrobić ciepłą herbatę, usiąść wreszcie, poczytać.
2: I tak spacerować z parasolką, naprawdę, może być pięknie.
1: To też jest spoko.

0: wakacyjna i letnia. Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu Z, 12 minut po 15. Wiadomo, że są rzeczy ważne i ważniejsze, dlatego teraz chcemy wam powiedzieć o wynikach, uważam, że arcyważnych badań.
1: A jak?
0: Wiemy, na którym piętrze mieszka się najlepiej.
1: Cytujemy te arcyważne badania.
0: Wyniki badań.
1: Bez windy najlepiej na parterze. Ale jacy oni są mądrzy. Jak po prostu
0: nie,
1: naprawdę, wiele wiedzą.
0: Co profesor, to profesor. Nie, to jednak...
1: Tak. No dobra, ale jeżeli... Nie ma szans. Ale jeżeli macie windę, to okazuje się, że najlepiej gdzieś po środku. Popatrz. Tak nie za nisko, nie za wysoko. Oficjalnie według badaczy między drugim a czwartym piętrem.
0: Ach, między drugim a czwartym, niech policzę, to będzie trzecie. To będzie trzecie.
1: Tak, wynika też z moich obliczeń.
0: Ale nie może być, no. Chyba tak. Radio Z
1: i już. Ja myślę, że nieważne na którym piętrze, ale między jakimi sąsiadami, bo ja na przykład mieszkam na drugim z dwójką małych dzieci. Nie polecam mieszkać pode mną, nie. Kluby z

0: 650 tysięcy złotych.
1: Coś ci się zrobiło.
0: Tak jak Pitbull chciałam, po prostu słuchałam tego numeru i odkryłam w sobie tę moc, ale nie przyjmie się chyba, nie przyjmie, więc powiem normalnie. Dzisiaj, finał tygodnia rządzę pieniądze i w walizkach nawet 650 tysięcy złotych.
1: Tak, ale może być wam łyso jak Pitbullowi w momencie, kiedy wybierzecie jedną z walizek, a tam będzie albo 65 tysięcy, albo 650 tysięcy złotych. Różne inne kwoty także są, ale dzisiaj ogromna kasa do wygrania, bo to jest finał tygodnia. I jeśli zagracie teraz, to do 16 otrzymujecie 18 tysięcy szczęśliwych losów.
0: No, kto nie zagra, kto nie załapie się na bonus, to dopiero wam będzie łyso. Więc wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353, a my to mnożymy 18 tysięcy razy. Czas

0: mam już z kim.
1: 25 minut po godzinie 15. Oj, czuć ten zbliżający się weekend. Niestety czuć go również na drogach. O tym, gdzie stoicie najdłużej, powiemy w wiadomościach Radia Z już za chwilę o 15.30. Radio Z i już. Reklama.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
23: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Rozmawiamy o efektach i korzyściach z członkostwa w Unii. Jak unijne środki zmieniają nasze otoczenie i nas samych? Słuchaj kolejnego odcinka cyklu już za chwilę. Cykl dofinansowany z Unii Europejskiej.
24: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: Po reklamie. To 9 dzień października, piątek, na zegarach już 15.30, pora na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka. Kolejne zatrzymania nastolatków w całej Polsce to w związku z groźbami ataków w szkołach i wzmożoną czujnością po tragedii we wsi Leszczydł, Nowiny, pod Wyszkowem, ale też wcześniej w Ostrołęce. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, na razie nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z ogólnopolskim challenge'em.
0: Oczywiście badane są sytuacje indywidualne, czy nie było jakiejś dwu- czy trzyosobowej grupy w jakimś komunikatorze. To będzie sprawdzone, ale w ogólnopolskim takim systemie infosfery nic, co by wskazywało na jakąś sytuację krytyczną dla bezpieczeństwa każdej szkoły w Polsce się nie dzieje.
1: Tylko dziś zatrzymano co najmniej kilkunastu nastolatków, m.in. w Zduńskiej Woli, Bartoszycach, Ciechanowie, Pruszkowie i w Warszawie. Laureat Pokojowego Nobla sprzed 4 lat, Aleś Bojałacki, o tej nagrodzie dla Navi Pillay. Cieszę się, że to wyróżnienie trafiło do prawniczki z kontynentu, na którym prawa człowieka są powszechnie łamane. Nie spodziewałem się, że nagroda przypadnie komuś z Afryki, tak mówił białoruski opozycjonista. 85-letnia Pillay została uhonorowana za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Niezwykłe odkrycie podczas przebudowy torowiska tramwajowego w belgijskiej Gandawie. Archeolodzy natrafili tam na pozostałości średniowiecznej drogi, prawdopodobnie z XIII lub XIV wieku. Według badaczy to poprzedniczka dzisiejszej Kortrijkse-Portstraat, jednej z historycznych arterii miasta. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Cisie na Mazowszu. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
5: Wypadek na autostradzie A2 przed zjazdem na Chelinów. Autostrada w kierunku Warszawy całkowicie zablokowana.
1: Objazd jest możliwy wiaduktem w Mińsku Mazowieckim przez Cyganka i Chelinów. Zablokowany jest też pas na czwórce w miejscowości Brzozowa w Małopolsce w kierunku Krakowa. Zderzyły się tam dwie osobówki, tworzą się korki. Ruch wahadłowy na Krajowej Dziesiątce w pobliżu Brzozówki pod Toruniem to po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Wahadłowo jedziecie także na ekspresowej 19 w pobliżu miejscowości Starowieś na Podlasiu. Ciężarówka wypadła tam z drogi i uderzyła w drzewo. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
4: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: A tak trochę rzeczywiście synoptycy straszyli, że dzisiaj będzie wielka zmiana pogody. Jest, bo nie da się tego ukryć, ale nie jest wcale tak zimno, jak miało być, prawda?
25: Tak, tak, prawda, potwierdzam, chociaż dzisiaj rano mój mąż z okna zauważył pewną panią, która przechodziła pod blokiem i mówi, rany, ta pani to wygląda jak z reklamy jakiegoś leku przeciw grypie. Czapka, szalik.
6: To jeszcze jutro wcale tak się nie ubieramy, dlatego że zobaczymy nawet 16-17 stopni.
25: To jak się ubieramy?
6: No najlepiej przeciwdeszczowo, bo jednak deszcz się pojawi.
25: Parasole, kalosze, katana.
6: Ten kierunek.

0: No ale naprawdę, żeby w piątek takie rzeczy. Pewnie o tym słyszeliście, że rząd wprowadził nam prohibicję.
1: A to tak? Oni w piątek prowadzili?
0: Prawda, jakie to jest zrządzenie losu? Od 22 do godziny 6 rano nie kupimy ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych alkoholu. Nie będzie go też można reklamować, ale jak już się złapaliście za portfel, to to rozporządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia.
1: Tak, i to ważne, to już nie poszczególne pojedyncze miasta, ale to będzie na terenie całego kraju. I patrzcie, szybko poszło, nie? Szybko poszło. Od momentu, kiedy posłowie nie mogli kupić alkoholu w pracy, czyli w Sejmie,
0: tak,
1: do momentu, kiedy nikt z nas nie będzie mógł kupić, ale fajnie, że oni są tacy sprawiedliwi.
0: Super.
2: Reklama. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
17: Rządza
16: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Wiem, że można się zasłuchać, ale nie chciałabym, żeby taki bonus was ominął. Jeden SMS to 18 tysięcy szans na finał, ale tylko przez 11 minut.
1: Gramy dzisiaj o 650 tysięcy złotych. Prześlijcie SMS-a treści Radio Z pod 7353. Bonus trwa do 16. Radio Z pod 7353.

0: bardzo młody i bardzo zdolny Wiktor Waligura i nowość na naszej antenie Nie umiem kochać, a już za chwilę 16.
1: Hubert Hurkacz z wielkim sukcesem pokonał legendę Nowaka Dżokowicza, a jak Iga Świątek? O tym powiemy więcej w wiadomościach Radia Z o 16.
2: Przychodzi sobota, w głowie odpala nam się ten sam tryb, co kiedyś. Zero obowiązków, zero spiny, tylko ty, muzyka i tańczący znajomi. Włącz partyzetkę w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak, po prostu się bawić. Partyzetka w Radiu Z. Już jutro od 20.
3: Reklama.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
21: Panie Pascalu,
22: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
21: A to pani zalecę, pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Media Expert.
25: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
26: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
27: No...
26: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
27: No dobra, a ty co będziesz robić?
26: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
28: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 16, mamy piątek, 9 października. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
0: Policjanci kontrolują szkoły w całym kraju, zatrzymali 19 osób. Kraków przed wyborami, spór o debatę na finiszu kampanii. Wielki sukces Hurkacza i porażka Świątek, Polka odpadła z turnieju w Pekinie.
1: Szesnasta.
0: Po atakach nożowników policja ruszyła do szkół w całej Polsce. Do południa skontrolowano 15 tysięcy placówek i zatrzymano 19 osób, z czego najwięcej na Mazowszu. Nastolatkowie publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Zweryfikowane informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Tak, co z doniesieniami na temat wyzwania określanego wśród uczniów jako krwawy piątek?
2: Po przeanalizowaniu nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone, służby nie potwierdzają istnienia tego zjawiska. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują też, aby wydarzenia w Wyszkowie, Ostrołęce i Sierpcu były ze sobą powiązane. Niemniej w kontrolę w szkołach zaangażowano 24 tysiące policjantów. Służby monitorują także internet, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Ta akcja policji to w zależności od tego, jak co będzie pokazywała też analiza i wyniki rozmów z tymi zatrzymanymi w ciągu ostatniej doby, to będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia tej sytuacji.
2: A w wielu przypadkach po przesłuchaniach zatrzymanych nastolatków okazuje się, że chodziło o nieodpowiedzialne zachowania i żarty.
0: Zatrzymania były dziś też na Lubelszczyźnie. W Chełmie wpadł 15-latek, zamieszczał w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia, które mogły być niebezpieczne dla jego rówieśników i nauczycieli. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Nastolatek został zatrzymany na terenie jednej z podstawówek w Chełmie. Jak mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka chełmskiej policji, treści, które zamieszczał, były niepokojące, a robił to i z domu, i ze szkoły.
6: Zdjęcia gdzieś, które gdzieś tam przedstawiały nóż w tle, jakieś wpisy, które mogły świadczyć o tym, że szkole wydarzy się coś złego.
5: Policjanci sprawdzili już plecak i pokój chłopca. Nie znaleźli niebezpiecznych narzędzi. Aktywność w internecie chłopak tłumaczył głupotą. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Dziś rano na Lubelszczyźnie policjanci zatrzymali też 13-letniego ucznia jednej ze szkół podstawowych w Tomaszowie Lubelskim. Na komunikatorze klasowym napisał, że przyjdzie do szkoły z nożem. Obie sprawy trafią do sądów rodzinnych. W województwie lubelskim żadna ze szkół nie odwołała dzisiaj zajęć, informuje Radio Z Artur Pawłowski, rzecznik kuratorium oświaty w Lublinie. Wiele placówek organizowało jednak spotkania uczniów z psychologami i dodatkowe lekcje wychowawcze. Trwa ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi i maleją szanse na debatę pomiędzy kandydatami Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej i bezpartyjnym Łukaszem Gibałą. Piątkowska wzywa Gibałę do debaty dzisiaj na 17 na Rynek Główny. Łączymy się z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem, który jest w centrum Krakowa. No i jak do debaty zachęca Piątkowska, no i co na to Gibała?
7: Sztab Piątkowskiej od wczoraj zaprasza Gibałę do debaty. Robi to też sama kandydatka. Opracowali nawet zasady.
8: 30 sekund chyba na pytanie, 60 albo 90 na odpowiedź. Chodź chłopie, 17 pod skarbonką, spotkajmy się i porozmawiajmy o naszym mieście.
7: Wygląda jednak na to, że chłopa nie będzie.
19: Co to za debata, jeśli kandydatka jednostronnie ogłasza, bez uzgodnienia formuły, nie wiadomo kto to miałby prowadzić. To bardziej przypomina cyrk niż debatę.
7: Mówił Łukasz Gibała. Oboje do wieczora planują rozdawać ulotki, rozmawiać z mieszkańcami i zachęcać do głosowania. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: A z opublikowanego dzisiaj sondażu pracowni OGB dla portalu lawkraków.pl wynika, że wybory wygra Gibała, zdobywając 60% głosów. Półfinał tysięcznika w Pekinie nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z doświadczoną Belgijką Elise Mertens 0-2 w setach. Z tym tematem dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Igęza. Czego zabrakło, żeby to nasza zawodniczka cieszyła się ze zwycięstwa?
24: Chirurgicznej precyzji przy posyłanych piłkach Świątek, a to minimalnie zagrała za krótko, by za chwilę o opuszek palca przekroczyć linię końcową. Trzeba oddać 30-letniej Mertens, że w stolicy Chin przeżywa drugą młodość. Wcześniej bez straty seta ograła Amerykankę Coco Gauff. Dziś postawiła się Idze, z którą wcześniej jeszcze nie wygrała. Pierwszy set był na żyletki, by go rozstrzygnąć potrzebny był tiebreak. W nim zagrała koncertowo Mertens, nie oddała Raszyniance nawet punktu. W drugiej partii poszła za ciosem, szybko przełamała Świątek i triumfowała 6-3.
0: A dziś wielki sukces odniósł Hubert Hurkacz, który po raz pierwszy w karierze pokonał wielkiego Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3 i awansował do trzeciej rundy turnieju w Szanghaju. Gorąco gratulujemy.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
31: O
9: Oj, przed nami naprawdę chłodna noc. Zaledwie 3 stopnie w okolicy Zakopanego. To już takie prawie przymrozki. A po nocy przychodzi sobota. Całkiem nieźle będzie, bo ciepło od 11 do 16 stopni. Co prawda opady nie oszczędzą w zasadzie żadnego miejsca w Polsce, ale to nie będzie tak, że będzie lało od rana do wieczora, tylko raczej spotkamy taki przelotny, przyjemny deszczyk.
30: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Mamy piątkowe popołudnie, więc i też zupełnie inna energia i zupełnie inaczej odbiera się też takie przeboje. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, 5 po 16, Kasia Wim.
9: I Robert Karpowicz, dzień dobry.

0: kawał dobrego wokalu Fastboy, Topic Forget You w Radiu Z, 12 minut po godzinie 16. Mamy piątek, koniec tygodnia, dobra godzina na to, żeby podsumować sobie, można nawet i cały tydzień, ale zajmijmy się tym piątkiem. Jak zwykle poszukamy rzeczy, wydawałoby się małych i błahych, które można zamienić na wielki sukces tego dnia.
1: Och, ja mam coś takiego. No to dawaj, inspiruj.
0: Rąbałem dzisiaj drewno i narąbałem sobie rozpałeczkę. Mam wrażenie, że jestem przygotowany co najmniej do marca, oby w marcu nie było już zimy.
1: Ale słuchaj, czy ty miałeś na sobie taką koszulę flanelową w kratę, podwinięte rękawy, jak ci wszyscy drwale na filmach? Ja też tego nie widziałam, że to gdybym mnie ominęło.
0: Gdybym tak miał, to bym to pokazał światu, ale nie.
1: To może dobrze, kochani, że nie widzieliśmy. A co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać. 321-321-321. To mogą być też mniej spektakularne rzeczy niż tam rąbanie drewna z gołą klatą. Naprawdę, śmiało, dzwońcie.
0: Może nad tą klatą trochę popracować. Za rok będę się tym chwalił.

0: mi.
1: A, dobrze ci idzie, rzeczywiście.
0: A,
1: tak. 19 minut po godzinie 16 i uważaj, mamy arcyważne ogłoszenie, bo do tej pory nie było i nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do gry.
0: Trzeba zbudować atmosferę pod to. Uwaga, proszę się przygotować. To nie są żarty. To jest 25 tysięcy losów od teraz do 17 dla każdego, kto przyśle SMS o treści Radio Z pod 7353. A o co gramy?
1: Dzisiaj finał tygodnia, więc w walizkach czeka na was na przykład 65 tysięcy złotych, a nagroda główna to 650 tysięcy złotych i mega bonus trwa do godziny 17, więc śmiało wysyłacie SMS o treści Radio Z pod numer 7353.

0: już. Reklama.
1: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
2: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już 16.30, mamy piątek, a najnowsze wydanie wiadomości Radia Z ma dla nas Lucyna Płużyczka.
3: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego. Na taką karę sąd skazał 60-letniego mieszkańca Siedlec. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas imprezy w jednym z mieszkań. Adamczy źle się poczuł i wezwał karetkę. Następnie zaatakował medyków, którzy chcieli go zabrać do szpitala. Jeden z nich zmarł, drugi został ranny. W chwili zdarzenia sprawca był pijany, nie przyznaje się do winy. Ceny paliw w górę podrożały na rynku hurtowym i według ekspertów w przyszłym tygodniu przełoży się to na sytuację na stacjach. Litr benzyny 95 może kosztować średnio ponad 7,4 zł za litr, a oleju napędowego powyżej 8 zł, prognozują analitycy epetrol.pl. Łódź zaprasza na Design Festival. To największa w Polsce impreza poświęcona projektowaniu i wzornictwu. Hasło tej edycji to lokalność. W programie jest m.in. wystawa prezentująca wełnę. Od hodowli owiec po wykorzystanie tego materiału w designie, budownictwie, a nawet sztuce. Mówi Radio Z Joanna Czajkowska z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
4: Wystawa pokazuje cały proces przetwarzania wełny od postrzyżyn i tutaj Państwo będziecie mogli zobaczyć zarówno tradycje rzemieślnicze, też wpisane na niematerialną listę UNESCO.
3: Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, szczegóły są na stronie festiwalu. Czas już na raport z dróg, zapraszam.
0: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Nadal zablokowana jest autostrada A2 na Mazowszu na odcinku od węzła Mińsk-Mazowiecki do miejscowości Halinów. To po śmiertelnym wypadku. Osobówka zderzyła się tam z ciężarówką. Policja zaleca objazd przez węzeł Mińsk-Mazowiecki. Korek na autostradzie A4 na wysokości Brzeska w kierunku Krakowa. Tam zderzyły się dwa auta. Stoicie też na drodze krajowej nr 89 w Gdańsku na odcinku od drogi nr 91 do S7. W tym miejscu pracują drogowcy. Zatory tworzą się również na ekspresowej 17 w Bogucinie, w województwie lubelskim w kierunku Lublina. Powodem są również prace drogowe. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli też stroicie w korku.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Robert Więckiewicz, ślepnąc od świateł, ma taką scenę, kiedy stoi w basenie i mówi, a już było dobrze, a było już dobrze.
2: Okej, przez moment się bałam, bo to jest prognoza pogody wbrew pozorom.
6: Tak, to prawda. Rzeczywiście Złota Polska jesień jeszcze wróci pod koniec tygodnia, ale na razie musimy się zmierzyć z tą prawdziwą jesienią, taką deszczową i z taką słotą. To ale też jest
2: deszcz,
6: fajne.
2: Jak deszcz się pojawi, to możemy powiedzieć to samo, co pan Frycz chyba w tym samym serialu, tak? Ale to nie do mnie, tak. Nie do mnie.
6: Tak jest. Piękna scena, będziemy pamiętać. Na termometrach w nocy od 3 stopni do 9. To tyle o pogodzie, a na razie Depeche Mode, który nas rozgrzewa. Enjoy the silence. Co to jest za numer? Za 27,17.
2: Ale trudno się do niego tańczy, próbowałam.

0: Mamy piątkowe popołudnie i może zdarzyć się tak, że dzisiaj się spotkacie ze swoimi przyjaciółmi i wieczorem coś się będzie działo, to wtedy zagrajcie ten kawałek Dub Dogs How Does It Feel. Jak siądzie, to będzie wasz sukces. A co do tej pory w piątek wam się udało, to posłuchajmy.
1: Dzisiaj udało mi się wygospodarować 15 minut tylko dla siebie. Kawka, śniadanko, oczywiście mając roczniaka w domu.
2: Co mi się udało dzisiaj? Sprzedałem mieszkanie w ciągu 3 tygodni.
1: A wiecie, co mnie się dzisiaj udało zrobić? Dżemy śliwkowe, ale będą pyszne.
3: Co mi się udało? Cały kosz podgrzybków wspaniałych. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na grzyby i do kąpieli leśnej.
4: Chciałbym powiedzieć, że dokładnie 20 lat temu urodził mi się syn i dokładnie po 20 latach z całą pewnością stwierdzam, że mi się udał.
0: No, gratulacje, brawo, gratulacje,
5: super. Ale to od razu czuć, to od razu słychać, to po prostu od razu wiadomo, no, po tak. Mamusi.
6: Reklama.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1+1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
14: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Mamo, ten bohater jest dziwny.
16: Nie lubisz go?
15: Lubię i to jest najdziwniejsze.
17: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
16: 15 zł.
21: Lepiej.
16: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
21: Z kuponami?
16: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Na moje nieszczęście to Kajra w Radiu Z, ale u nas wyłącznie szczęście i to w ogromnych ilościach. 25 tysięcy losów za jeden SMS. Ta oferta jeszcze jest aktualna, ale ona za chwilę wygaśnie, bo zostało tylko 5 minut naszej mega premii, największej, jaką dzisiaj dla Was mamy.
1: To nawet szef nam powiedział, możecie powiedzieć o tym, że to jest mega bonus, ale my z Kasią uznaliśmy, że to jest bonusisko, to jest takie bonusidło. 25 tysięcy szans za jeden SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 do 17. Ostatnie 4,5 minuty gramy o 650 tysięcy.
2: Radio Z i już. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
11: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
12: Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
14: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom, gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro, stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: Dziś jedziemy w podróż koleją, która łączy miasta, ułatwia codzienne dojazdy i sprawia, że transport publiczny jest wygodniejszy i bardziej dostępny dla mieszkańców. W cyklu KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce moim gościem jest Martyna Skalska, rzecznik prasowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Co zmieniły inwestycje z funduszy europejskich?
18: Pomogły stworzyć bezpieczny i komfortowy system transportu publicznego dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego. Dzięki nowoczesnym pociągom uruchomiliśmy nowe połączenia, zwiększyliśmy częstotliwość kursów i skróciliśmy czas przejazdów. Pociągi LKA zatrzymują się dziś na 215 przystankach w regionie i poza nim. Nasz tabor jest wyposażony w klimatyzację, Wi-Fi, gniazdka elektryczne i we wszystkie udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.
17: Czy mieszkańcy korzystają z tych możliwości?
18: Tak. Rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest spektakularny. Przewieźliśmy już 80 milionów pasażerów, z czego aż 12 milionów w zeszłym roku. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia z Unii Europejskiej. Dofinansowanie wyniosło niemal 600 milionów złotych.
17: Projekt został doceniony w ogólnopolskim konkursie RegioStars 2026.
18: Zgadza się. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jedyny kandydat z Polski znalazła się w finale konkursu Komisji Europejskiej w kategorii Połączona Europa. To wyróżnienie dla projektów, które pomagają łączyć ludzi i regiony.
17: A jak możemy zagłosować?
18: Zachęcamy do głosowania na stronie konkursu Komisji Europejskiej RegioStars do 14 października.
17: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
16: Ogłoszenie płatne.
1: Dochodzi 17, my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka.
15: 15-latek, który zabił woźną w szkole podwyżkowym, trafi do schroniska dla nieletnich. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, mieszkańcy się skarżą. I wielki dzień Huberta Hurkacza, Polak w Szanghaju pokonał Nowaka Dziakowicza.
1: 17.
15: Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który wczoraj w szkole podwyżkowym zabił woźną i ranił dwie osoby. Chłopak zostanie na 3 miesiące umieszczony w schronisku dla nieletnich. Trafi też na obserwację psychiatryczną. Sąd wysłuchał dziś nastolatka i wszczął postępowanie. Biegli mają wydać opinię, czy stan zatrzymanego pozwala na to, żeby odpowiadał za swoje czyny jak dorosły. A w związku z ostatnimi atakami szkoły w całej Polsce zwiększają bezpieczeństwo. Tak jest m.in. w Lublinie. Jest więcej patroli Straży Miejskiej i Policji. Każdy niebezpieczny przypadek jest dokładnie sprawdzany. Najważniejsze jest jednak zachowanie spokoju, mówi dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, Michał Tarnowski.
19: Jesteśmy przygotowani naprawdę na wszelakie sytuacje niepokojące. Od kilku miesięcy mamy wdrożone procedury bezpieczeństwa na naprawdę wiele różnych sytuacji, które na bieżąco aktualizujemy i dostosowujemy do tego, co się wokół dzieje. Odwiedziła nas policja, mieliśmy przed każdą pierwszą lekcją przeprowadzoną przez nauczyciela spotkanie, odprawę taką, aby nie siać paniki, aby uspokoić uczniów, uspokoić nauczycieli.
15: W całej Polsce zajęcia odwołało dziś 50 szkół. Policja informuje o zatrzymaniu blisko 20 osób, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. Ten temat wróci w trzech pytaniach na koniec dnia. Ich gościem będzie europoseł Lewicy Robert Biedroń. Porozmawia z nim Beata Lubecka. Zapraszamy jak zwykle po wiadomościach o 18:00. Policja podaje nowe informacje w sprawie nożownika z Szamotu pod Poznaniem. Mężczyzna, który został wczoraj postrzelony przez policjantów po tym, jak rzucił się na nich z nożem na rynku, był pod wpływem narkotyków. W jego organizmie stwierdzono 4 substancje psychoaktywne. 34-latek trafił do szpitala. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
20: Napastnik nie zostanie doprowadzony do prokuratury, ponieważ jego stan, mimo że jest stabilny, to nie pozwala na przesłuchanie. 34-latek dopiero przejdzie operację. Policjanci otrzymali wczoraj zgłoszenie o niebezpiecznym mężczyźnie z nożem w salonie fryzjerskim. Funkcjonariusze próbowali najpierw obezwładnić go paralizatorem, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
21: Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały.
20: Dodaje, że mimo przypadkowego zranienia postronnego mężczyzny, funkcjonariusze zachowali się prawidłowo. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
15: Mężczyzna, którego policjanci podczas interwencji przypadkowo ranili w nogę, opuścił już szpital. A jak się okazało, 34-letni napastnik był poszukiwany w związku z odbyciem kary więzienia za sprawę narkotykową. Dziś spotkanie Ukraina-USA. Jutro do rozmów mają dołączyć przedstawiciele z Europy. Do Stanów Zjednoczonych pojechali negocjatorzy z Kijowa. Najbardziej zaufani ludzie prezydenta Zełenskiego. Mają rozmawiać z zięciem Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem i czołowym negocjatorem Ameryki, Steve'em Witkoffem. Temat: kolejna już próba zakończenia wojny z Rosją lub chociaż częściowe wstrzymanie ognia, mówi przywódca Ukrainy. Widzimy w ostatnich dniach wzmożone działania USA, więcej rozmów i spotkań. Sam w ciągu ostatnich dni 3 razy rozmawiałem już z Ameryką.
22: Ja sam mówię w ostatnie dni 3 razy z amerykańską stroną.
15: W tym tygodniu sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał, że negocjacje dotyczące zakończenia wojny utknęły w ślepym zaułku. Tego samego dnia jednak Donald Trump zapowiedział, że koniec wojny jest tuż, tuż. Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Rytkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Obok ich domów znalazła się tak zwana komora startowa, z której za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: Mieszkańcy skarżą się m.in. na hałas czy dostający się do mieszkań pył z placu budowy.
24: To jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
23: Ale mieszkańcy boją się też o bezpieczeństwo budynków stojących tuż obok komory startowej. Tymczasem wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. By zmniejszyć uciążliwości przy placu budowy, stanie też kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki tej inwestycji podróż do Warszawy ma potrwać niespełna godzina, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Hubert Hurkacz przechodzi do historii. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Nowaka Dziokowicza. Wrocławianin był górą w drugiej rundzie w Szanghaju 6-4 i 6-3. Co ciekawe, Hubi triumfował nad zwycięstwem 24 imprez wielkoszlemowych tuż po tym, jak Serb wygrał turniej w Pekinie.
25: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibice przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
15: Hurkacz wcześniej przegrał z Dziokowiczem 8 meczów z rzędu.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Tak sobie myślę, że gdyby taka pogoda spotkała nas na przykład na początku marca, to bylibyśmy zachwyceni i być może tak do tego właśnie trzeba podchodzić. Jutro od 11 do maksymalnie 16 stopni, wszędzie sporo chmur i wszędzie będzie padać, ale to będzie taki przelotny, miły deszcz. Wiatr nie powinien nam rwać włosów z głowy, więc co, jest dobrze, po prostu afirmujmy.
0: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Radio Z.
1: Nie wiemy do końca, jak to u was wygląda, ale rozmawiałem o tym nawet z Kasią i mówię, a coś dzisiaj mam jakieś takie przeczucie, że dzisiaj będzie grubo, dzisiaj będzie grubo. Mamy już numer telefonu wylosowany, więc dzwońmy i zobaczymy, co się wydarzy. Czy moje spędzenie w lewym uchu coś oznacza? To jest moja taka męska intuicja.
2: Jak może tam spędzi to... do lekarza, może nie, to o to chodzi.
1: Nie, zawsze dobrze się to kończy.
2: Wróż Karpio, to jesteś dzisiaj ty, tak? No, ale odbierzcie, tak bo być. To trzeci sygnał.
1: Trzeci sygnał.
2: Halo? Halo, halo? Nie.
1: Nie, to na razie czwarty.
2: Ja się zawsze za wcześnie cieszę. I piąty.
1: Dobra, to nie wierzcie w moje wróżby.
2: Wiesz co, dobrze, że w radiu pracujesz, bo myślę, że w EZO branży jednak by ci Karpio nie poszło. Nie.
1: No smutno no, chciałbyś... mi się zrobiło. Bo ja ale naprawdę miałem przeczucie, że dzisiaj będzie, no, że dzisiaj się wydarzy.
2: Bo może to jest jak ze szczęściem w miłości i graniem w karty, to masz na odwrót.
1: To jest to.
2: Tak. To będziemy wiedzieć, że jak cię spędzi w lewym uchu, to że się nie dodzwaniamy.
1: Gratulujemy słuchaczowi lub słuchaczce tego, że ma dużo szczęścia w miłości i 1000 złotych nagrody pocieszenia od nas.
2: A proszę, tyle wygrać. Możemy się umówić, że w poniedziałek to ja będę wróżyć?
1: Proszę bardzo.
2: Dobra, to jesteśmy umówieni. A w poniedziałek ile w walizkach?
1: Gramy o 450 tysięcy złotych. Do gry można wejść już teraz. Wystarczy wysłać SMS-a treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 9,99

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
1: Panie Pascalu,
10: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Po reklamie.
14: Mamy piątkowe popołudnie, na zegarach już 17.30. To oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. Rucyna Płużyczka, zapraszamy.
15: Rosjanie chcą wykorzystać zdarzenia takie jak ataki w szkołach do siania paniki. Tak wynika z ustaleń cyberwojsk. Wczoraj zorganizowano wielką akcję dezinformacyjną. Pojawiło się mnóstwo fake newsów. Adwersarze ze wschodu byli aktywni, mówił na konferencji w Żaganiu minister obrony. Przy okazji Władysław Kosiniak-Kamysz opowiedział się za zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla osób do 16 roku życia. Policja we Francji odzyskała dwa obrazy Renoira. To młoda kobieta u studni i portret aktorki Colonie Romano. Płótna są warte około 80 milionów euro. Dzieła jednego z czołowych malarzy impresjonizmu zostały zrabowane miesiąc temu z muzeum w Cagnes-sur-Mer na Lazurowym Wybrzeżu. W związku z tą sprawą zatrzymano 6 osób. Plac po farze w Lublinie ze słynnym widokiem na zamek idzie do remontu. Miasto wybrało już wykonawcę. Ma tam być więcej zieleni. Całość przejdzie metamorfozę, mówi Radiu Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
16: To zabezpieczenie murów i dawnego kościoła farnego, czyli tych pozostałości po kościele. Wymiana nawierzchni również, która jest bardzo potrzebna. Budowa odwodnienia w tym miejscu i instalacje i oświetlenie, a także zieleń, która jest tam bardzo potrzebna.
15: W planach jest remont kolejnych zabytków Starego Miasta. Miasta w Lublinie. Wszystko ma potrwać 2 lata. I jeszcze wiadomości dla kierowców w Radiu Z. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
15: Autostrada A4 w Katowicach w kierunku Krakowa jest zablokowana. Zderzyło się tam 5 osobówek. Tworzy się ogromny korek. Objazd przez węzeł Katowice-Mikołowska. Nieprzejezdny jest prawy pas ruchu na ekspresowej piątce na Kujawach w kierunku Poznania. Na odcinku między Sartowicami a miejscowością Nowe Marzy z pojazdu wyciekł płyn. Na miejscu pracują już służby drogowe. Po kolizji 2 aut utrudnienia na drodze krajowej 44 w miejscowości Brzeźnica w Małopolsce. I na koniec dobra informacja. Odblokowana jest już autostrada autostrada A4 na odcinku Mińsk-Mazowiecki Halinów na Mazowszu. Droga w stronę Warszawy przez kilka godzin była nieprzejezdna. W Cisiach doszło do śmiertelnego wypadku. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: W nocy zacznie padać głównie na zachodzie i w centrum, na wschodzie jeszcze nie, ale jutro, w sobotę, no ten deszcz niestety pojawi się na przykład na Podlasiu, Lubelszczyzna i Podkarpacie, to będą dwa regiony, gdzie jeszcze słońce wyjrzy i tam zobaczymy nawet 17 stopni, więc ciepełko, ciepełko.
14: Ciepełko, tak, tak. Ja miałam taki plan. Przez moment mi to dzisiaj przeszło przez myśl, żeby jutro wstać o 6 i lecieć na bazarek.
13: Fajne.
14: Ale o 6 to pewnie będzie około 4 stopni, więc chyba jednak będę się przewracać z boku na bok.
13: I będzie noc i ciemno.
14: To nie, to dziękuję.

0: Będzie pięknie, to Marisa w Radiu Z za 18 minut 18. Znaleźliśmy dzisiaj z Kasią w sieci takie fajne porady. 7 powodów, dlaczego lepiej korzystać z papierowej mapy zamiast nawigacji.
1: Tak, i to jest coś, czego każdy potrzebuje w piątkowe popołudnie, więc powiemy wam, o co chodzi.
0: Tak, bo mapa papierowa nigdy nie traci sygnału, to jest bardzo mocny argument. Jest bezpieczniejsza i mniej rozpraszająca. Mapy papierowe budują naszą pamięć przestrzenną, no to chyba jest fajne. I to jest też doskonały trening mózgu.
1: Ja mimo wszystko to ja się bardzo cieszę, że już z nich nie korzystam, bo doskonale pamiętam, jak podróżowałam z tatą na fotelu pasażera i musiałam nawigować, trzymając atlas samochodowy w ręce. No mam wrażenie, że bardziej traumatyczne było tylko to, jak wspólnie uczyliśmy się matematyki, i to już nie wróci i super.
0: To nie wróci, tak, ale jak się okaże po 8 kilometrach, że trzeba było skręcić w prawo, to można improwizować. Chyba bym za chwilę skręcił. No tak może być szybciej, wiesz?

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Już w sobotę o 19.55 w Polsacie największy koncert i impreza taneczna. Roztańczony PGE Narodowy, Maryla Rodowicz, Gypsy Kings, Andrzej Piaseczny, Roxy, Zenon Martyniuk, Skolin, Voice, Young Leosia, Kizo i wielu innych. Oglądaj tylko w Polsacie.
3: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Już od poniedziałku przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Neonet, Neonet,
20: to korzyści pełen sklep.
19: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
21: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
22: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
24: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
23: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
24: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
25: Po reklamie.
26: 9 października to piątek, zbliża się godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
27: Atak w szkole podwyżkowym, jest decyzja sądu w sprawie napastnika. Placówki oświatowe pod ochroną policji, szef MSWiA apeluje o spokój. Za chwilę trzy pytania na koniec dnia, ich gościem europoseł Lewicy Robert Biedroń.
26: 18.
27: 15-latek, który zabił woźną i ranił dyrektora i nauczycielkę w szkole podwyżkowym, spędzi najbliższe 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tak zdecydował sąd rodzinny. Łączymy się z reporterem Radia Z Michałem Dzienyńskim. Wiadomo już, czy 15-latek będzie odpowiadał za to, co zrobił jak osoba dorosła?
0: O tym mają zdecydować biegli lekarze psychiatrzy. To potrwa kilka tygodni. Najpierw obserwacja, a potem decyzja biegłych. Jak ustaliłem w sądzie, opinia powinna być w ciągu 2 miesięcy. Tyle czasu dał sąd. Jeśli będzie zgoda, żeby odpowiadał jak dorosły za to, co zrobił, prokuratura będzie mogła 15-latkowi postawić zarzuty. Na razie do 8 stycznia będzie w strzeżonym ośrodku dla nieletnich. Dziś był obecny na sali, ale nie wiadomo, czy tłumaczył się, dlaczego zaatakował. Wiadomo, że chciał filmować atak nożem. Do szkoły wszedł w kasku, na którym zamontował kamerkę. Wyszków Michał Dzienyński, Radio Z.
27: Dziś wszystkie szkoły podstawowe w Wyszkowie były zamknięte. Na Mazowszu w sumie nieczynnych było kilkadziesiąt placówek. A po ostatnich wydarzeniach i groźbach kolejnych ataków, które pojawiają się w internecie, szkoły powtarzają procedury bezpieczeństwa i organizują spotkania uczniów z psychologami. Przez blisko 2 tygodnie wychowawcy będą ćwiczyć z klasami zasady bezpieczeństwa, mówi dyrektor podstawówki w Jerzykowie pod Poznaniem Alina Mańka.
1: Psycholog i pedagog specjalny to również kolejne osoby, które się włączają tutaj ten cały proces, żeby przede wszystkim wyciszyć emocje, żeby uświadamiać, jak ważne jest to, żebyśmy potrafili reagować na zagrożenia.
2: Prośba do rodziców o to, aby sprawdzali, z czym dziecko wychodzi do szkoły. Ta odpowiedzialność jest odpowiedzialnością wspólną i ona nie zaczyna się po przekroczeniu progu szkoły. Ona się zaczyna wcześniej.
27: Dodawał wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski, który zalecił szkołom kontrolę systemów bezpieczeństwa i ich wzmocnienie tam, gdzie jest to potrzebne. Szkoły do odwołania będą też patrolować policjanci. I jak zapowiada szef MSWiA, ich akcja będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. Służby państwowe działają. Policja będzie reagować bardzo twardo i bardzo zdecydowanie, zapewnił Marcin Kierwiński. Zaapelował również o daleko idącą powściągliwość i współpracę z organami ścigania. W Radiu Z czas już na 3 pytania na koniec dnia. W studiu Beata Rubecka i jej gość.
3: Dzień dobry, z nami jest Robert Biedroń, europoseł z Nowej Lewicy. Kiedyś to była wiosna, dawno, dawno temu. Dzień dobry.
4: Teraz jesień, no ale tak. Wiosna nadal w
3: nie
4: sercu.
3: Nie wiedziałam, że pan spadł, jest taka jesieniara. Pytanie numer 1.
4: No,
3: to nie jest pytanie wesołe, no. Ponieważ no, mamy serię zatrzymań nastolatków po ostatnich atakach w szkołach. Część dotyczy nagrań z groźbami śmierci, inne ostrych narzędzi wnoszonych na teren placówek edukacyjnych, a w niektórych miejscach nastolatkowie sami zgłaszali się na policję. Czy nasze służby nie zadziałały być może nieco za późno? Może monitoring internetu po prostu pod kątem takich niebezpiecznych treści okazał się niewystarczający?
4: Oczywiście, że się okazał niewystarczający, ale ryba psuje się od głowy. W tym przypadku to jest wina zaniechań polityków. Znaczy, pani redaktor, jeżeli żyjemy w państwie, w którym NASK, czyli instytucja odpowiedzialna za monitorowanie tego, co dzieje się w sieci, zrobiła 45 tysięcy zgłoszeń w ostatnim roku, a tylko 12% z tych zgłoszeń zostało przyjętych przez platformy internetowe, to mamy do czynienia z tolerancją wobec tego typu zachowań. I jeżeli mamy prezydenta, który nie podpisuje ustawy o usługach cyfrowych, która pozwoliłaby na usuwanie tego typu treści z internetu, jeżeli mamy prezydenta, który do tego dokłada na przykład przy dyskusji o legalizacji broni w Polsce, prezydenta, który wetuje ustawę o prawach ucznia i obowiązkach ucznia, która pozwoliłaby personelowi w szkole odbierać niebezpieczne narzędzia uczniom, to mamy to, co mamy. Niestety. I to
3: tak,
4: politycy...
3: Prawda. Nauczyciel nie może odebrać niczego.
4: Dzisiaj nie może.
3: To może być policja. To
4: tak,
3: może
4: ale
3: policja,
4: był
3: tak.
4: Projekt ustawy, który pozwalał na odbieranie tych niebezpiecznych narzędzi. Prezydent kilka tygodni temu zawetował ten projekt ustawy. Więc konsekwencje tych zaniechań polityków, tej złej woli ze strony polityków mamy dzisiaj w szkołach, więc nie ma co się dziwić. To jest bardzo złożony problem, ale my jako politycy powinniśmy piersi uderzyć się w piersi w tej sprawie.
3: No, zwłaszcza, że rządzicie od prawie 3 lat, ale pytanie, no ale w takim razie, akurat... czy pan prezydent teraz podpisze taką ustawę?
4: Mam nadzieję, że pan prezydent widzi, że to jest tragedia, która nie ma barw partyjnych. Ona może dotknąć każdą rodzinę w Polsce, może dotknąć i dotyka przede wszystkim młodych ludzi, którzy potrzebują ochrony w tym internecie. I to jest najważniejsze. Chrońmy nasze dzieci bez względu na nasze poglądy polityczne. I ta ustawa nie ma ideologii. To jest ustawa wprowadzona w wielu krajach europejskich. To jest Europejski Akt o Usługach Cyfrowych, na którym pracowałem wspierałem między innymi w ostatniej kadencji Parlamentu Europejskiego. I to są rozwiązania, które będą chroniły dzieci w internecie, będą blokowały niebezpieczne treści, będą usprawniały...
3: Ale i zastrzeżenie, że jednak to będzie jednak arbitralna decyzja urzędnika na dworze sprawy, a że powinny rozstrzygać o tym sądy, tylko że gdyby sądy miały rozstrzygać się za każdym razem, to ja nie wiem, czy by się wyrobiły, nie wiem, do którego tam wieku.
4: Pani redaktor, szanowni państwo, ale taka sama jest sytuacja w życiu poza internetowym. To znaczy, jeżeli ja bym panią obraził na ulicy, to wtedy pani może wezwać policję, czy tam cokolwiek zrobił, może pani wezwać policję i prosić też o interwencję. To wszystko, co jest zakazane w naszym codziennym życiu, musi być zakazane w internecie, a dzisiaj jest odwrotnie.
3: I tutaj
4: mamy w normalnym życiu zakazane rzeczy, a w internecie hulaj dusza, piekła nie ma.
3: I tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Robert Biedroń też z nami zostaje. Ciąg dalszy tej dyskusji będziemy rozmawiać nie tylko o tym, co w internecie, nie tylko o tych, no, niestety niebezpiecznych incydentach w szkołach. Jest wiele innych jeszcze tematów, także serdecznie zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
7: Jechałam jakiś czas temu autostradą przez las i tak czuję, mówię, ale grzyby czuć w tym lesie. To nie były grzyby, to była farba do malowania pasów na autostradzie, ale...
8: Ciekawą farbę mają.
7: Tak jest. Chodzi mi o to, że było ciepło, będzie padać, będą grzyby i to jest powód do radości.
6: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
9: Sponsorem audycji jest Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
8: Ja to muszę sprzedać teraz w domu, jak będzie pytanie, jak remontujemy salon. Wiesz co, taką farbą o zapachu leśnych grzybów bym chciał.
7: Grzybową.
8: Najbardziej. David Guetta i Sia Titanium w Radio Z. Kasia Wilk.
7: Robert Karpowicz, hej, hej.

0: the lessons I've learned.
1: Counting Stars is One Republic w Radiu Z, 18 minut po 18.
0: Radio Z i już.
2: Jaka piękna ballada. Bruno Mars i Lady Gaga. No tak to można rozpoczynać weekend. Dajcie głośniej.

0: Byliśmy razem z Kasią w tym roku na Fejtlesach, ale było dobrze, co? Było
1: dobrze. Na Fejtlesach też było dobrze.
0: Też było dobrze. Baybreaks, a New Religion w Radiu Z, 25 minut po 18.
1: No, a w temacie było dobrze, to jeszcze chwilę zostaniemy, bo mówiliśmy już o tym w tym programie, że posłowie i posłanki mają bardzo pracowite dni. Przegłosowali projekt ustawy o nocnej prohibicji, która w przyszłym roku będzie obowiązywać w całej Polsce. Teraz biorą się za małpki i o tym między innymi w wiadomościach Radia Z o 18.30.
2: Sponsorem audycji był Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
3: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
18: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
19: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
18: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
19: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
18: A ładzie i farby?
19: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
20: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
21: A cappuccino też za piątkę?
22: Też.
21: A flat white?
22: Też.
21: A...
22: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
23: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
25: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklamie. To piątek, 9 dzień października, jest 18.30 w studiu już Idalia Tomczak. Dobry wieczór.
26: Dobry wieczór.
1: Pora na wiadomości.
0: Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy zakazujący sprzedaży małpek, napisał na X-ie szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak. Zakaz miałby objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. Według PiS-u małpki to realny problem społeczny, a państwo nie powinno ułatwiać sprzedaży wysokoprocentowych trunków w formacie stworzonym do szybkiej konsumpcji. Sondaże nie pozostawiają złudzeń. Zdaniem politologa doktora Łukasza Stacha z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynik wyborów w Krakowie jest prawie pewny, a nowym prezydentem miasta zostanie Łukasz Gibała. Według eksperta kampania przed drugą turą jest wyjątkowo nijaka i brakuje w niej starcia kandydatów.
2: Sytuacja do debaty jest wręcz, czy wydaje się w teorii wręcz wymarzona. Starcie jeden na jeden, dwóch kandydatów, jasne reguły. Tego jednak bardzo brakowało. Debata przeniosła się niestety bardziej na sale sądowe.
0: Z ostatniego sondażu przygotowanego na zlecenie Love Kraków przez OGB wynika, że na Gibałę chce zagłosować niemal 60% wyborców. Warszawa ma nowy zabytek. Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej została wpisana do rejestru. Ma ponad 100 lat. Jej najcenniejszymi elementami są sztukaterie, schody z kieleckiego marmuru czy klatka schodowa z ceramicznymi posadzkami i balustradą. Jeśli jesteście w pobliżu, szukajcie adresu Mokotowska 61. W Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Karambol czterech osobówek na autostradzie A4 w Proszówkach w Małopolsce. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Korek ma kilka kilometrów. Utrudnienia na S3 w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu osobówki z motocyklem w kierunku Legnicy ruch odbywa się tylko jednym pasem. Stoicie na S3 koło Szczecina w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Przyczyną pracę drogowców. I na koniec jeszcze dobra informacja. Przejezdna jest już autostrada A4 z Katowic do Krakowa. Jezdnia w stronę Małopolski była zablokowana po zderzeniu 5 osobówek. Uważajcie na siebie i dzwońcie, jeśli obok was też dzieje się coś ważnego.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: W nocy oczywiście przelotne opady deszczu będą wchodziły i kręciły się od zachodu aż do centrum. Na wschodzie jeszcze bezpiecznie. Jutro także ciepło i... No może nie słonecznie, ale na pewno bez opadów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, bo do 17 stopni. W centrum 14, na zachodzie 16, jeszcze ciepło.
4: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Margaret, która nie zawodzi, prima ballerina w Radio Z. Za 20 minut będzie godzina 19, ciemno już za oknami. No tydzień nam się skończył i pewnie się zastanawiacie, czy jest jakaś robota. Jest robota, dlatego o tym mówimy.
1: Ale federacja... tak weekendem o robocie, no dobra.
0: Ale słuchajcie, nie, bo jest, można zmienić pracę. Federacja Piłkarska z Gany szuka selekcjonera i zgłosić się może każdy. Normalnie wystarczy wysłać CV i już.
1: A to
0: tam agenci, nie agenci, to jest CV-ka.
1: I to się świetnie składa, bo akurat ja mam kandydatów wielu, bo oni tu są, tu siedzą na kanapach, proszę.
0: Ale gdzie?
1: W Polsce. W każdym domu, słychać. No jak on kopie, komu on podaje, ściągnąć go z boiska.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyga. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
13: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
12: Dobierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
13: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
12: A gładzie i farby?
13: Wiadomo!
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do Ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ze znajomi. Włącz Party ZK w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party ZK w Radiu Z. Już jutro od 20.
1: Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
15: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
16: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
15: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
6: Aflofarm. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
19: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
18: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
19: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
18: A ładzie i farby?
19: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
20: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
1: Po reklamie.
21: Zbliża się godzina 19, jest piątek, 9 października. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
22: Ataki w szkołach. Robert Biedroń w Radiu Z mówi, to nasza wina. Zostało 5 godzin na finiszu kampania przed wyborami w Krakowie. Trzymajcie kciuki za polskie piłkarki. Dziś wieczorem ważny mecz.
21: Dziewiętnasta.
22: Gość Radia Z mówi wprost, to my, politycy, powinniśmy uderzyć się w pierś, bo konsekwencje politycznych zaniechań mamy dzisiaj w szkołach. Robert Biedroń w trzech pytaniach na koniec dnia przypomina weto prezydenta do ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Mam nadzieję, że prezydent widzi, że to jest tragedia, która nie ma barw partyjnych, może dotknąć każdą rodzinę w Polsce i dotyka przede wszystkim młodych ludzi, którzy potrzebują ochrony w internecie, tłumaczy europoseł Lewicy. Po rozmowie z gościem Beata Lubecka. Dobry wieczór. Czy podpis prezydenta rozwiązałby ten problem?
0: No, według europosła koalicji rządzącej takie blokowanie nielegalnych treści w internecie byłoby bardzo pomocne.
2: To wszystko, co jest zakazane w naszym codziennym życiu, musi być zakazane w internecie, a dzisiaj jest odwrotnie. I tutaj mamy w normalnym życiu zakazane rzeczy, a w internecie hulaj dusza, piekła nie ma.
0: W tym przypadku to jednak wina zaniechań polityków, przekonywał Robert Biedroń. Jeśli żyjemy w państwie, w którym NASK, czyli instytucja odpowiedzialna za monitorowanie tego, co się dzieje w sieci, zrobiła 45 tysięcy zgłoszeń w ostatnim roku, a tylko 12% z tych zgłoszeń zostało przyjętych przez platformy internetowe, no to mamy do czynienia z tolerancją wobec tego typu zachowań, mówił europoseł Nowej Lewicy. Inny przykład, nauczyciel nie może odebrać niczego uczniowi, ale był projekt ustawy, który pozwalał na odbieranie niebezpiecznych narzędzi, takich jak noże na przykład. Prezydent kilka tygodni temu zawetował ten projekt ustawy, więc konsekwencje tych zaniechań polityków, tej złej woli ze strony polityków mamy dzisiaj niestety w szkołach, podsumował europoseł Nowej Lewicy.
22: A całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl. W Krakowie ostatnie godziny kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził miastem przez najbliższe 2 lata. Senator Monika Piątkowska z KO czy bezpartyjny Łukasz Gibała. Według dzisiejszego sondażu dla portalu Love Kraków prowadzi Gibała, który może liczyć na głosy 60% mieszkańców. On sam mówi, że nie jest pewien zwycięstwa.
3: Cieszę się, że prowadzę w tym sondażu, ale uważam, że to wcale nie jest przesądzone, że nie wiadomo dzisiaj, kto wygra i że musimy mieć pełną mobilizację.
22: Wynikami sondażu nie przejmuje się kandydatka KO, senator Monika Piątkowska.
23: Przypomnę państwu, pierwszy sondaż, miałam 4. miejsce. Żaden z sondaży do drugiej tury wyborów nie przewidywał takiego wyniku, jaki osiągnęłam.
22: Kandydaci ostatni dzień kampanii spędzają na spotkaniach z mieszkańcami. Od północy cisza wyborcza i zakaz agitacji. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Badania ruchu ulicznego od dziś w Łodzi mają pomóc drogowcom lepiej planować remonty. Na ulicach działają kamery badające natężenie. W pojazdach komunikacji miejskiej pojawili się ankieterzy, mówi odpowiedzialny za infrastrukturę drogową wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
24: Będziemy wiedzieli, gdzie jest więcej pieszych i gdzie jest potrzebny chociażby szerszy chodnik albo w jaki sposób zorganizować objazdy podczas remontu.
22: Badania ruchu obejmą nie tylko stolice regionu łódzkiego, ale też ościenne gminy. Potrwają 18 miesięcy. Piłkarki do boju. Nasza kobieca reprezentacja powalczy dziś w pierwszym meczu barażowym o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Polki zmierzą się na wyjeździe z Belgią. Obok mnie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
25: Tak, jestem. Dobry wieczór.
22: Mateuszu, dobry wieczór. Będzie ciężko?
25: No, po raz ostatni podopieczne selekcjonerki Niny Patalon mierzyły się z Belgikami 4 lata temu i nie mają dobrych wspomnień. Przegrały 0-4. Od tego czasu Polki poczyniły jednak wielkie postępy. Grały w elicie Ligi Narodów oraz wystąpiły na Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Choć wyżej w rankingu są gospodynie tego pojedynku, nastawienie w polskim zespole jest bojowe, mówi Aleksandra Zaręba.
26: Mamy naprawdę bardzo dobre kontrataki i musimy się na tym skupić, tak samo na defensywie, by po prostu potem te kontrataki bardzo dobrze zrobić.
25: Początek meczu o 20:15, rewanż we wtorek w Gdańsku. Lepszy z tej pary zagra w finale baraży najprawdopodobniej z Irlandią.
22: A więcej sportu od Mateusza za godzinę, a już za chwilę wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Przed nami 10. edycja roztańczonego PGE Narodowego. Jutro na jednej scenie spotkają się największe gwiazdy. Będą wielkie przeboje i najgorętsze hity ostatnich lat. Usłyszycie Marylę Rodowicz, Roxy, Andrzeja Piasecznego czy Golec Orkiestrę. Współprowadzącym imprezę będzie Kamil Baleja z Radia Z. Artyści odznaczeni medalami Zasłużone Kulturze Gloria Artis. Złoty medal otrzymał legendarny muzyk rockowy Zbigniew Hołdys. Wśród pozostałych wyróżnionych są m.in. piosenkarka i aktorka Izabela Trojanowska czy Maciej Balcar, wokalista, który przez 23 lata występował z grupą Dżem. Unikatowe pamiątki po Jerzym Giedroyciu i Józefie Czapskim do zobaczenia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wśród nich są obrazy, maszyna do pisania z czasów wojny, notesy czy listy. Uroczysta prezentacja zbiorów jutro, wstęp jest wolny. We Francji odzyskano 2 skradzione obrazy Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonizmu. Dzieła zostały zrabowane na początku września z Muzeum Cagnes-sur-Mer. Muzeum utworzone jest w domu, w którym Renoir mieszkał i tworzył w ostatnich latach życia. Znajdują się tam jego dzieła i pamiątki po nim, meble, przedmioty osobiste i sztalugi.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
21: Tej nocy pojawią się opady deszczu, one będą wdzierały się od zachodu i kierowały ku centrum, ale na wschodzie jeszcze padać nie będzie. Deszcz pojawi się dopiero jutro na Podlasiu. Lubelszczyzna i Podkarpacie to będą miejsca, gdzie będzie najwięcej przejaśnień. A Mateusz Ptaszyński już czeka na piątkowy wieczór. Cześć, cześć.
5: Oj tak, zdecydowanie najpierw lista przebojów, a później, no właśnie, wy układacie piosenkę w Radiu Z, ostatnią w godzinie.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
27: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Yeah.

Sylwia Grzeszczak i Mango, miejsce 10 listy Lubię To w Radiu Z. Oj, Sylwia, zadomowiła się na naszej liście. Tu Radio Z, propozycja do listy Teddy Swims Perfect Man. Teraz, jeśli jeszcze nie zagłosowaliście na Teddy'ego, jeszcze nie daliście mu szansy, to czym prędzej zróbcie to na radioz.pl. Tam was zapraszam.

Daw Dog Sfeso Zark, How Does It Feel w Radio Z i Kwadrans po 19. To jest lista Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców, jak zawsze na radioz.pl. Tam was zapraszam. Płyta Miley Cyrus czeka na osobę, która rozpozna, wytypuje miejsce pierwsze. A dzisiaj duet mieszany płciowo na miejscu pierwszym. To jest taka pierwsza podpowiedź. Za chwilę będą kolejne, ale wcześniej na 8 DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Zagranie Michiko.

0: Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem, propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Jadąc do radia zastanawiałem się, czy to Mrozu gra dzisiaj trzeci koncert na Torwarze, bo trudno, przejezdna trasa była, a akurat mieścimy się z naszą nową siedzibą niedaleko Torwaru. Nie, Mrozu dzisiaj przeniósł się do Wrocławia, bo tam już trwają próby przed koncertem, jutrzejszym koncertem we Wrocławiu, w hali stulecia. Wow, wow, oj, to jest duży obiekt, będzie się działo w takim razie. Zazdroszczę wam, że będziecie mieli okazję zobaczyć to na żywo. Za chwilę na siódmym Fastboy Music Sounds. Płyta Miley Cyrus czeka za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Zapraszam.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły

0: regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
4: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
5: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
4: A ładzie i farby?
5: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
6: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Super Puchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
16: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
15: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

0: Oj, tym razem nie na miejscu pierwszym Artur Rojek, Mira Fiori. Propozycja do listy Lubię to, to już nie jest, bo to jest miejsce szóste. Szybko poszło. Artur bardzo szybko dostał się z propozycji. Ale skoro o propozycjach mowa, to trafia do nich utwór, który teraz zagramy premierowo. Wasted, Nearly i Major League DJs. To są ci artyści, którzy prezentują nam to nagranie. To jest najczęściej szazamowana piosenka w Polsce, czyli najchętniej wyszukiwana w sieci. Nearly to jest szwedzki producent, a Major League DJs to bliźniaki z południowej Afryki, a oni zajmują się muzyką taneczną. Co z tego wyszło? Posłuchajcie.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Zalia, tylko kochaj mnie, na miejscu piątym listy Lubię to w Radiu Z. Zalia pojawiła się jako gość na koncercie Mroza. O, i działo się, można to zobaczyć w sieci. Płyta Miley Cyrus czeka. Druga podpowiedź, mężczyzna z tego duetu, który dzisiaj jest na miejscu pierwszym, wydał ostatnią płytę Południe. Kto to taki? 321-321-321. Swedish House Mafia, Licky Lee, za chwilę na czwartym. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Już w sobotę o 19.55 w Polsacie największy koncert i impreza taneczna. Roztańczony PGE Narodowy, Maryla Rodowicz, Gypsy Kings, Andrzej Piaseczny, Roxy, Zenon Martyniuk, Skolin, Boys, Young Leosia, Kizo i wielu innych. Oglądaj tylko w Polsacie.
23: Po reklamie.

0: Prima Donna, tu Colors, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym?
1: Dzisiaj na miejscu pierwszym Margaret, Dawid Kwiatkowski i później ci opowiem.
0: Tak jest, to był Mateusz Strzebiatowa, gratulujemy. Płyta Miley Cyrus jest twoja.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
8: Co? No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: reklamie.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie Inwestycja w zdrowie. Ponad 1 000 000 000 złotych wsparcia dla podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Na co przeznaczane są te środki? Pytamy eksperta, panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
3: Dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko placówki otrzymają nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy, remontowane i doposażone są pracownie i gabinety, a także kupowany jest sprzęt komputerowy oraz nowoczesne oprogramowanie.
2: A ile podmiotów skorzystało ze wsparcia?
3: Dotychczas już blisko 2700 placówek w całym kraju, a planowany jest kolejny nabór.
2: Co dobre wiadomości dla pacjentów.
3: Tak, kontynuacja dofinansowania to kolejne lepiej wyposażone przychodnie, w których pacjenci będą mogli wykonać więcej badań na nowoczesnym sprzęcie, a co ważniejsze, wykonają je bliżej miejsca zamieszkania. Dzięki funduszom europejskim opieka zdrowotna rozwija się nie tylko w dużych miastach, ale także na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, a wsparcie może przyczynić się do otwarcia nowych placówek, zwłaszcza tam, gdzie jest ich mniej.
2: Bardzo dziękuję. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Ogłoszenie płatne.
4: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W piątek, 9 października, najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Idalia Tomczak.
5: Jest decyzja sądu w sprawie nożownika z Ostrołęki. Zaatakował 9 osób. Co zrobi prezydent? Ciągle nie wiadomo. Chodzi o ustawę o ograniczeniach w sieci. Bez ograniczeń na pytania grzybiarzy odpowiada sanepid. Wszystko dla bezpieczeństwa.
4: 20.
5: Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w środę w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. Wczoraj Jakub Z. usłyszał 9 zarzutów, które dotyczą usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie. W sądzie w Ostrołęce był reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michale, czy 19-latek mówił, dlaczego zaatakował?
6: 19-latek cały czas powtarza, że nie wie, dlaczego to zrobił. Na pewno będzie potrzebna opinia biegłych psychiatrów.
7: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
6: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym był ładunek wybuchowy o bardzo dużej sile rażenia. Widziałem, jak 19-latek wychodzi w asyście policji sądu, na rękach i nogach kajdanki, na głowie specjalny ochronny hełm, tak by nie zaatakował nikogo i przy okazji nic sobie także nie zrobił. Ostrołęka, Michał Dzieniński, Radio Z.
5: Także dziś sąd rodzinny w Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydłnowiny zabił woźną i ranił dyrektora i nauczycielkę. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych DSA. To przepisy, które mają pozwolić na szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści w internecie. Chodzi o reakcje w ciągu dni i tygodni, a nie godzin, tłumaczy szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
8: Do poprawki Prawa i Sprawiedliwości opozycji mówiło 72 godzin. W ogóle trudno to zablokować od razu. Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
5: Wszystko wskazuje na to, że Senat zajmie się przepisami w przyszłym tygodniu. Są zarzuty dla policjanta, który podczas dyżuru miał znęcać się nad sarną. Ranne po potrąceniu przez ciężarówkę zwierzę leżało przy drodze w miejscowości Hałasy na Lubelszczyźnie. Według śledczych 32-letni Rafał M. zamiast dobić jelenia znęcał się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Były już funkcjonariusz miał zabić zwierzę w sposób niehumanitarny. Jak tłumaczy prokuratura, uderzał je pałką służbową po ciele i podciął gardło. Następnie pozostawił konającą sarnę, by zdechła. Według prawa uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie przy zachowaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Gdy konieczne jest natychmiastowe działanie, powinien być przy tym lekarz weterynarii. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Policja wydaliła mężczyznę ze służby. Rafał M. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Sanepid stawia na bezpieczeństwo podczas grzybobrania. Przygotował wystawę pod nazwą Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Można ją oglądać w Warszawie, mówi Katarzyna Dziurna z inspekcji.
10: Prezentujemy na niej makiety ponad 70 gatunków grzybów, a także świeże okazy. W wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne, które dostosowane są do wieku uczestników. Nasi klasyfikatorzy rozmawiają na nich z odwiedzającymi o zasadach bezpiecznego grzybobrania oraz o tym, jak unikać unikać niebezpiecznych pomyłek.
5: Na wystawę można przyjść indywidualnie i w grupach do oddziału promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w stolicy. Trzeba się zapisać na stronie Sanepidu. Obok mnie Mateusz Ligenza.
0: Oczywiście.
5: Dobry wieczór.
0: Dobry
5: Czas
0: wieczór.
5: Na wiadomości sportowe.
0: Zapraszam.
5: Radio Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Hubert Hurkacz, wielki nasz tenisista, wygrał z legendarnym Nowakiem Dżokowiczem podczas turnieju rangi 1000 w Szanghaju. Hubi był górą 6-4 i 6-3 i awansował do trzeciej rundy.
12: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą.
11: Brawo dla Huberta Hurkacza. Jego kolejnym rywalem będzie reprezentant gospodarzy Yi Zhu. Niestety nie mamy dobrych wieści z Pekinu. Iga Świątek nie zdołała zameldować się w półfinale. Lepsza okazała się doświadczona Elise Mertens, Belgijka. Triumfowała 7-6 i 6-3. Po przerwie na reprezentację wróciła nasza ukochana ekstraklasa. Na inaugurację 10. kolejki piłkarze wieczystej Kraków rozbili Wisłę Płock 3-0 po golu Lukasa Piazo i dwóch trafieniach Lisandro Semedo. Za niespełna pół godziny Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Medaliki z dorobkiem 3 punktów wciąż zajmują ostatnie miejsce w tabeli, a kwadrans po 20 na Morawie w Belgii zameldują się polskie piłkarki. Biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami w pierwszym meczu półfinału baraży Mistrzostw Świata. Do tego spotkania wrócimy w kolejnych wiadomościach sportowych. Radia Z.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: A co w pogodzie dziś wieczorem? No chłodniej niż w poprzednich dniach, to jest pewne. Od 7 stopni w Zakopanem, przez 10 w Suwałkach. Na 12 możemy liczyć we Wrocławiu, Warszawa 13 i więcej nie będzie. Będzie za to deszcz na zachodzie kraju oraz w Zakopanem.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma Brader, producent urządzeń drukujących dla domów i biur. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki.
4: 6 minut po 20, piątek, 9 października, a jak piątek, to słuchacze Radio Z przejmują antenę, można zhakować naszą playlistę. Obiecuję wam, że szef muzyczny nie słucha. 321. Ostatni utwór w godzinie wybieracie wy, więc śmiało zgłaszajcie się, dedykujcie ten utwór, a jeśli nie chcecie zgłosić utworu, to możecie po prostu podsumować ten tydzień, podzielić się planami na weekend, pozdrowić kogoś, od tego jest Radio Z. Bardzo gorąco was zapraszam. 321, to jest numer dla was w każdej sprawie.

0: Matt Conray Dalton, Don't Worry w Radio Z, 16 minut po 20. Tu Radio Z, piątkowe wydanie, w którym to wy możecie pozdrawiać, możecie trochę wejść w moje buty, przejąć antenę Radio Z, do czego zachęcam. 321-321-321, halo?
1: Dzień dobry, chciałem złożyć wszystkim życzenia, wszystkim mieszkańcom Alverni i okolic życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności dla wszystkich.

0: Shania Twain w Radiu Z i 23 minuty po 20. No to co u was w piątkowy wieczór? 321-321-321. Dzwońcie, opowiadajcie w Radiu Z, pozdrawiajcie. Mówcie też, jakie macie plany na weekend. Polecam też wybrać sobie utwór, który zakończy tę godzinę w Radiu Z. 321-321-321. Jeśli wasza piosenka zapowiedziana przez was poleci w Radiu Z, no to wy dostaniecie czerwony gadżet od nas. Jest o co powalczyć. 321-321-321.
1: Sponsorem programu jest firma Brother, producent urządzeń drukujących dla domów i biur. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki.
2: Reklama.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
15: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
16: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
15: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
16: A gładzie i farby?
15: Wiadomo!
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
18: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
18: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
21: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
22: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
24: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
25: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
26: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Garut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
27: Po reklamie.

0: Chłopaki, Kuba i Kuba w Radiu Z, a teraz wasze pozdrowienia. 321-321-321, numer telefonu do Radio Z.
1: Chciałem pozdrowić moje księżniczki Hiacyntkę, Marcelinkę i Ewelinkę. Bardzo was kocham.
0: Pozdrawiamy również. No i jeszcze może jeden telefon.
2: Dzień dobry, chciałabym złożyć życzenia mojemu mężusiowi, który ma dzisiaj urodziny. Chciałabym mu życzyć wszystkiego najlepszego i żeby był takim mężusiem dobrym, jak jest.
0: No, mam nadzieję, że tak będzie. 321-321-321. Zapraszam, jeśli chcecie wybrać ostatni utwór w tej godzinie. Czeka czerwony gadżet od Radia Z, a to Eli Aux i Lawinia.

0: Metro Boomin The Weekend, 21 Savage, Creepin w Radiu Z, 19 minut do 21. Kto chce wybrać utwór, swój ulubiony kawałek, żeby poleciał w Radiu Z, możecie poczuć się jak prezenter radiowy, DJ. 321-321-321, a jeszcze wręczę wam czerwony gadżet, jeśli to wasz utwór z waszą zapowiedzią poleci na antenie. Zapraszam, 321-321-321, czekam. Ostatni utwór dla was.
1: Reklama.
2: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
4: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
6: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
7: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
6: A gładzie i farby?
7: Wiadomo!
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Nadciąga Festiwal Ant 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: końca. Oskar Sims bez końca. Ostatni utwór w godzinie wybierany przez was. Lubię to w piątki. Oddajemy słuchaczom. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Sebastian z okolic Rybnika. Serdeczne pozdrowienia dla mojej małżonki i wszystkich jej koleżanek. I poprosiłbym o kawałek. Mój jest ten kawałek podłogi. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy serdecznie, Mr. Zup. W takim razie na twoje specjalne życzenie i wysyłam czerwony gadżet. Tylko musisz zdecydować, czy on będzie dla ciebie, czy dla żony.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
2: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
3: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
2: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
3: A gładzie i farby?
2: Wiadomo!
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
8: Dużo dobrego, wnet to dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
9: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Dalia Tomczak już w studiu.
19: Ogromna akcja policji po atakach w szkołach. Jest wielu zatrzymanych. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Ostrzeżenie przed tsunami. W wiadomościach sportowych sprawdzimy, jak idzie naszym piłkarkom w barażach o mundial.
18: 21.
19: 59 zatrzymanych osób, setki zgłoszeń, 35 tysięcy sprawdzonych szkół. Policja w całym kraju postawiona na równe nogi dla bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Policjanci ramię w ramię ze strażnikami miejskimi monitorowali dzisiaj placówki i ich otoczenie, ale też sieć. Nastolatkowie publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Sprawdzone wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Krzysztofie, co z doniesieniami na temat wyzwania określanego jako krwawy piątek?
20: Po przeanalizowaniu nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone, służby nie potwierdzają istnienia takiego zjawiska. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują też, aby wydarzenia w Wyszkowie, Ostrołęce i Sierpcu były ze sobą powiązane. Niemniej w kontrolę w szkołach zaangażowano 24 tysiące policjantów. Służby monitorują także internet, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: Ta akcja policji to będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia tej sytuacji.
20: W wielu przypadkach po przesłuchaniu zatrzymanych nastolatków okazuje się, że chodziło o nieodpowiedzialne zachowanie i żarty. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
19: W weekend na uczelniach wyższych i w ich pobliżu także będą wzmożone patrole służb, a po atakach w szkołach Mazowieckie Kuratorium Oświaty wydało rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa. Wśród propozycji są m.in. zabezpieczenie wszystkich wejść i dostępów do placówek, ale nie tylko, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
22: Poprosiłam o natychmiastowe reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały, na wypowiedzi
0: młodzi uczniów typu, że zrobią coś złego, izolowanie, fascynacje przemocą w sieci, na groźby, zapowiedzi niebezpieczne, uporczywe nękanie, eskalacje konfliktów.
19: Wśród rekomendacji jest też stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla uczniów, którzy chcą zgłaszać niebezpieczne zachowania kolegów. Po potężnym trzęsieniu ziemi w Panamie wydano ostrzeżenie przed tsunami, także dla Hawajów. Może do niego dojść w ciągu 3 godzin. Trzęsienie miało magnitudę 8. BMW nie dla alternatywy dla Niemiec. Bawarski koncern nie chce, by politycy skrajnie prawicowej partii jeździli służbowymi samochodami tej marki. Za nowym autem musi rozejrzeć się nowy przewodniczący parlamentu Saksonii-Anhalt, w której AfD zdobyła większość mandatów. Ze szczegółami z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
17: Szef Landtagu Saksonii-Anhalt, działacz AfD Rausch, przejmie teraz od swojego poprzednika służbowe BMW, ale tylko do listopada, kiedy to wygaśnie umowa leasingowa. Kierownictwo bawarskiego koncernu twierdzi, że prawicowy populizm i nacjonalizm nie służą wizerunkowi BMW, firmy otwartej na świat. W Niemczech politycy otrzymują zwykle służbowe auta rodzimych producentów, ale parlament w Magdeburgu nie ma teraz żadnej nowej oferty dla przewodniczącego z AfD. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
19: A to nie pierwszy podobny przypadek. W Niemczech zdarzało się już, że przedsiębiorcy zrywali kontakty biznesowe z AfD. Banki nie chciały prowadzić jej kont, hotele odmawiały zakwaterowania działaczom, a właściciele sal widowiskowych nie gościli imprez tej partii. Lublin doczeka się metamorfozy placu po farze. Chodzi o słynny skwer z widokiem na lubelski zamek na Starym Mieście. Miasto wybrało już wykonawcę. Plac zyska nowy blask, mówi Monika Głazik z ratusza.
22: Ten projekt zakłada kompleksową przebudowę tego placu wraz z zabezpieczeniem murów dawnego kościoła farnego. Nowe oświetlenie, iluminacje, zieleń, małą architekturę.
19: W planach jest remont kolejnych miejsc na lubelskim Starym Mieście, między innymi Placu Rybnego i Trybunału Koronnego. W Radiu Z wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
23: Na początek zaglądamy do Heyverne, gdzie piłkarki reprezentacji Polski walczą z Belgią. W pierwszym meczu półfinału barażu awans na Mistrzostwa Świata. Dobiega końca pierwsza połowa. Na razie bezbramkowy remis. Belgijki zmarnowały rzut karny. Rewanż w tej parze już we wtorek w Gdańsku. Dziś w Warszawie na śniadaniu prasowym z przedstawicielami mediów spotkał się trener Jerzy Brzęczek, który dopiero co wprowadził kadrę do lat 21 na Mistrzostwa Europy. Te odbędą się w przyszłym roku w Serbii i Albanii. Polacy są jedną z 12 drużyn, które zapewniły sobie udział. O 4 ostatnie wolne miejsca trwa walka w barażach. Brzęczek w roli selekcjonera zaliczył drugi taki awans na Euro, bo prawie 7 lat temu na turniej tej rangi wprowadził dorosłą kadrę, choć ostatecznie zamiast niego pojechał Paulo Sousa.
24: Zawsze w tym piłkarskim życiu coś dzieje się po coś.
23: A na naszym ligowym podwórku trwa inauguracyjna kolejka 10. kolejki Ekstraklasy. W Częstochowie Raków podejmuje GKS Katowice. 35. minuta. Goście prowadzą 1-0. Wcześniej wieczysta Kraków pokonała Wisłę Płock 3-0. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Z wracają już za godzinę.
16: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Brother, producent urządzeń drukujących dla domów i biur. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki.
18: A słuchajcie, w pogodzie jutro słońce. Może zacznę tak od pozytywów, żeby było trochę luźniej, raźniej wszystkim. Słońce będzie, deszczu nie będzie w Szczecinie, Gdańsku i Rzeszowie. W pozostałych miejscach no już może pokropić. Na termometrach nie przebijemy 20 stopni, maksymalnie 18 w Krakowie. Najchłodniej w Suwałkach i Białymstoku, tam 12.
2: Sponsorem programu jest firma Brother, producent urządzeń drukujących dla domów i biur. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
18: 6 minut po 21. Mateusz Ptaszyński. Kłaniam się i gramy gwiazdę festiwalu Open Air ogłoszoną w tym tygodniu. Ellie Goulding, Love Me Like You Do w Radiu Z.

0: Kelly Clarkson w Radiu Z. 17 minut po 21. Lubię to, w piątki należy do was. Pozdrawiacie, chwalicie się planami na weekend albo tym, co udało wam się w tygodniu, może również. Zapraszam, dzwońcie śmiało. Numer telefonu 321-321-321. Pozdrowienia, pierwsze w tej godzinie, halo.
1: Krzysztof, Ligota Wielka.
0: Cześć,
1: pozdrawiam
0: Krzysiu.
1: Moją żonę, która pracuje w szpitalu. 20 lat razem. Wszystkiego dobrego.
0: No to wszystkiego dobrego dla was, dzięki za telefon.
2: Właśnie nocą zmierzamy nad morze, więc mam nadzieję, że już wczesnym rankiem powiemy what the hell?
0: Aha, to już wiem, dokąd się wybieracie. Na Półwysep Helski. Pozdrowienia w takim razie. Aby to nie było highway to hell, jak w tej piosence, wiecie, droga na hell. 321-321-321. A jaki utwór chcielibyście w tej godzinie zamówić i skakować playlistę Radio Z? Możecie wybrać, jaki tylko chcecie. A jeśli on poleci na antenie z waszą zapowiedzią, to dostajecie czerwony

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love w Radiu Z, 25 minut po 21. Zamówiliście już utwór w Radiu Z? Skorzystaliście z tej okazji? Nie? No to proszę bardzo, zapraszam. Radio Z wychodzi naprzeciw wam i jeszcze mam czerwony gadżet dla kogoś, kogo utwór pojawi się na antenie z zapowiedzią od was właśnie. 321-321-321, numer telefonu do studia. To w sprawie utworu, ale ten numer też w sprawie pozdrowień. Jeśli nie chcecie zamawiać piosenki, podoba wam się jak gramy, to po prostu możecie kogoś pozdrowić, wysłać życzenia w Radiu Z. 321-321-321, zapraszam, a za chwilę Eric Carmen. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: Nickelback w Radiu Z i 25 minut do 22. To jest wasz czas. W piątki wieczorem możecie pozdrawiać, możecie chwalić się sukcesami z tego tygodnia, możecie mówić o planach na weekend, możecie też zamawiać utwory, więc proszę bardzo, 321-321-321, słucham.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Dobry wieczór.
1: Jadącym w tej chwili przez Myślenicę na Szczawnicę. My jedziemy właśnie ekipą sporą. Pozdrawiam wszystkich, a w szczególności Hyundai, który jedzie przed nami. No i oczywiście nie mogę nie pozdrowić Misiaczka, który jedzie ze mną i wozi mnie wszędzie tam, gdzie duszyczka zapragnie.
0: Pozdrawiamy również. 321-321-321. Jak słyszycie, można pozdrawiać. To jest bardzo proste. Można też zamówić utwór taki, który chcielibyście usłyszeć w Radiu Z. Możecie schakować playlistę. Tylko w piątki taka okazja. I jeśli ten utwór się pojawi z waszą zapowiedzią, to wygrywacie czerwony gadżet. Więc 321-321-321. A to Wiktor Waligura.

0: Legacy Will Never Go Away w Radio Z. No nigdzie się nie ruszamy, bo ja odbieram wasze telefony 321-321-321. Zachęcam do dzwonienia w piątek. Możecie kogoś pozdrowić, możecie powiedzieć, jakie plany na weekend. No słuchamy, co tym razem?
1: Siedzę w pracy, jestem jakiś taki niezdecydowany. Nie wiem, kogo chciałbym pozdrowić. Chyba wszystkich. Ale nie wiem, jakiego utworu chciałem posłuchać, bo wszystkie mi się w zasadzie podobają. Ale mimo wszystko pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy. No to dla takich słuchaczy jak ty, to Roxy, Błękit, Fastboy, za chwilę Music Sounds, jedna z naszych nowości, a później ktoś z was wybierze ten utwór. Już mam kilka propozycji, więc jedną z nich na pewno wybiorę, ale jaką to nie zdradzę na razie.

0: Music Sounds Fast Boy w Radiu Z, 7 minut do 22. Proszę bardzo, jakiś utwór może dla kogoś tutaj w Radiu Z? Zapraszamy.
1: Specjalnie dla was, utwór z lat 90. No Limit. Pozdrawiam, Jakub z Oławy.

0: Reklama.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
5: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
4: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
4: Aflofarm.
7: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlanie Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
10: Dużo dobrego w netto, dużo dobrego, dużo dobrego za mnie.
11: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Z. Czas na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak już w studiu.
18: Zapraszam. Utrudnienia na kolei. Trasa Poznań-Warszawa zablokowana po wypadku. 3 miesiące aresztu dla nożownika z Ostrołęki. Motywy ataku nie są znane. Nowe połączenia lotnicze z Wrocławia. Posłuchajcie, dokąd będziemy mogli polecieć. To są wiadomości Radia Z. Linia kolejowa Poznań-Warszawa zablokowana po śmiertelnym wypadku w kole. Do potrącenia doszło poza przejazdami i przejściami. Brał w nim udział pociąg PKP Intercity z Frankfurtu nad Odrą do Warszawy Wschodniej. Wprowadzono komunikację zastępczą. Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych uzgodniono, że Rosja dostarczy na światowe rynki olej napędowy. Rozmowa miała być niezwykle udana. Jak napisał Donald Trump w mediach społecznościowych, dzięki naszej pełnej kontroli nad cięśniną Ormus oraz tej wspaniałej informacji dotyczącej rosyjskich dostaw energii, ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a także dla całego świata będą spadać w rekordowym tempie i to bardzo szybko. Te ostatnie słowa Trump napisał wielkimi literami z wykrzykiem. piknikiem. Jest 3-miesięczny areszt dla Jakuba Z., który w środę w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. 19-latek usłyszał już 9 zarzutów dotyczących usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Jego motywy wciąż nie są znane, mówił mecenas Piotr Żebrowski w rozmowie z reporterem Radia Z Michałem Dzieneńskim.
0: Czy powiedział, dlaczego to zrobił? Nie, nie potrafi powiedzieć, dlaczego to zrobił, nie potrafi tego wyjaśnić. Moim zdaniem kluczowe będzie tutaj przeprowadzenie opinii, dowodów z opinii biegłego psychiatry, która pozwoli nam odpowiedzieć na to, w jakim stanie znajduje się obecnie podejrzany.
18: Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Po dwóch atakach nastoletnich nożowników w szkołach placówki oświatowe powtarzają procedury bezpieczeństwa i przechodzą kontrole policyjne. Kuratorzy zalecają wzmocnienie systemów zabezpieczeń i proponują system zamykanych drzwi. Taki właśnie system funkcjonuje już w szkole podstawowej w podpoznańskim Jerzykowie. Na czym polega, wyjaśni reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
12: Po pokonaniu drzwi wejściowych do szkoły zatrzymują nas drugie drzwi, które otwierają się tylko od środka, mówi mi dyrektorka szkoły Alina Mańka.
19: Osoba z zewnątrz nie może wejść bez zgody pracownika, który znajduje się w dyżurce.
12: Do środka nie wchodzą nawet rodzice i opiekunowie uczniów, tylko czekają przy dyżurce.
20: Jest wszystko w porządku. Pani woźna, tak samo mamy tutaj czytniki, więc dzieci same nie wyjdą.
12: Pan nie miał obawy posłać dzisiaj swoje dziecko do szkoły?
20: Absolutnie nie.
12: Wspomniane czytniki służą do skanowania kodów QR, które upoważniają do odbioru dzieci ze świetlicy. Jerzykowo, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
18: W szkole funkcjonuje wewnętrzny system alarmowania. W salach przy biurkach znajdują się specjalne przyciski, dzięki którym można poinformować o potrzebie interwencji. Za brutalny atak na dwóch policjantów na służbie odpowiedzą dwaj mieszkańcy Dęblina. Akt oskarżenia przedstawiła prokuratura rejonowa w Rykach. Do ataku doszło w maju w czasie policyjnej interwencji. Michał T. i Andrzej Z. wyzywali, kopali i grozili funkcjonariuszom. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kasiak.
21: Napastnicy od początku byli agresywni, wyzywali i szarpali interweniujących policjantów. Jednego z nich okładali po głowie wyrwaną służbową pałką, mówi mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
0: Skutkiem tego doznali szeregu obrażeń ciała. Jeden z policjantów był ofiarą czynnej napaści ze strony dwóch napastników.
21: Napaść przerwali dopiero inni policjanci, którzy przyjechali na miejsce ze wsparciem. Obu napastnikom grozi teraz do 10 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
18: Mężczyźni nie przyznali się do zarzutów. Trzy nowe kierunki Ryanaira z Wrocławia. Od marca polecimy do Birmingham, Burgas i Katani. Rejsy będą się odbywały dwa razy w tygodniu. Teraz już lecimy do wiadomości sportowych Radia Z. Mateusz Ligenza.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Polskie piłkarki walczą o mundial. W pierwszym meczu półfinału baraży mierzą się na wyjeździe z Belgią. Niestety Polki przegrywają 0-1 w 88 minucie. Mógł, a nawet powinien być remis. Rzut karny zmarnowała jednak Ewa Pajor. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 10. kolejka. Trwa mecz w Częstochowie. Raków podejmuje GKS Katowice. Kwadrans przed końcem. GKS prowadzi 3-1. Nowak Djokovic na deskach. Tym, który zadał decydujący cios. Hubert Hurkacz. Wielkie zwycięstwo naszego tenisisty. Polak pokonał popularnego Nole w imprezie w Szanghaju 6-4 i 6-3.
24: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas. Będę walczył dalej. Pozdrowienia.
23: Hubi zameldował się tym samym w trzeciej rundzie. W niej zmierzy się z notowanym dopiero w trzeciej setce światowego rankingu Chińczykiem Yi Zhu. Walizki spakowane w Pekinie ma z kolei Iga Świątek. Raszynianka nie zdołała awansować do półfinału. Na drodze stanęła jej doświadczona Belgijka Elise Mertens. 30-latka była górą 7-6 i 6-3. Świątek pozostaje w Chinach i niebawem rozpocznie zmagania w turnieju rangi 1000 w Wuhan.
17: Sprawdzam, kiedy deszcz powinien ustąpić. No w weekend raczej nie, ale poniedziałek to już tylko w pasie od Koszalina do Suwałk powinno padać. Tak mówią prognozy. We wtorek sucho, środa też, no ale temperatury już nie wrócą na ten pułap powyżej 20 stopni. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Lista waszych utworów no zapełnia się, bo czas na trzeci kawałek, który zakończy dzisiejszy program. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Czerwony gadżet dla osoby, której utwór poleci na antenie razem z waszą zapowiedzią. Ale no, pozdrowienia to jest temat otwarty. Tutaj możecie dzwonić ile tylko chcecie. Mamy tutaj sporo miejsca, żebyście pozdrawiali swoich ulubionych ludzi z życia. A to ONA.

0: Anastasia, I'm Our Love w Radiu Z, 17 minut po 22. To jest wasz czas w Radiu Z w każdy piątek. 321. Może jakieś pozdrowionka?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Trzecią godzinę grzybów. Mam już dość. Chcę jakąś fajną piosenkę, a poza tym pozdrawiam moją psiapsiłkę, która dzisiaj kończy 50 lat.
0: O, pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i właśnie, tak to wygląda. Dzwonicie do Radio Z, pozdrawiacie, składacie życzenia, chwalicie się planami na weekend. Można też zamówić utwór, do czego zachęcam. 321. Dzwońcie, śmiało, po prostu. 321.

0: Reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
2: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Vice Lania Stars w Radio Z. Może jeszcze jakieś pozdrowienia przed 23. Taka szansa w Radio Z powtórzy się dopiero za tydzień, więc korzystajcie. 321-321-321. A teraz propozycja do listy Lubię To i jedna z naszych nowości. Kaśka Sochacka, Cortez. Jak my. Motyw filmowy w Radio Z. 321-321-321. Jeszcze mamy miejsce na jedne pozdrowienia i zagramy utwór kogoś od was.

0: Sleeping Satellite, Tasmin Archer w Radio Z i 14 minut do 23. Może jeszcze jedne pozdrowienia, proszę bardzo, witamy.
1: Hej, tu Karolcia, razem z babcią Andzio robimy kiełbaski, jutro będziemy wędzić.
0: O, bardzo smacznie zapowiada się ten weekend u was. Za chwilę gramy dalej, Rita Ora, między innymi nowość od Zali, a później utwór wybrany przez kogoś z was, zostańcie z Radiem Z.
2: Reklama.
3: Marek, podaj tam to zamówienie.
4: Ty, przecież on nie słyszy.
3: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
5: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Z, a teraz ostatni utwór zamówiony przez kogoś z was.
1: Dobry wieczór, mógłbym zamówić piosenkę Phila Collinsa Paradise? Dziękuję, pozdrawiam Wojciech.
0: Oczywiście, że tak. Another Day in Paradise, Phil Collins w Radiu Z dla ciebie i dla wszystkich słuchaczy Radio Z.

0: mama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, czas na ostatnie piątkowe wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
4: Do schroniska dla nieletnich trafi nożownik z Podwyżkowa. Zajmą się nim biegli. Tegoroczny pokojowy Nobel ważnym sygnałem dla Ameryki. Na koniec wiadomości sprawdzimy, jak poszło naszym piłkarkom w barażach o Mundial.
3: Dwudziesta trzecia.
4: 15-latek, który zabił woźną i ranił dwóch nauczycieli, na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich. To odpowiednik aresztu tymczasowego dla dorosłych. Tak zdecydował sąd rodzinny w Wyszkowie. Napastnik wczoraj wszedł do szkoły we wsi Leszczy Dółnowiny. Miał nóż i plecak wypełniony ładunkiem wybuchowym. Co dalej będzie się dziać z nastolatkiem i czy będzie sądzony jak osoba dorosła, wie reporter Radia Z Michał Dzieneński.
5: Sąd dał biegłym psychiatrom 2 miesiące na sporządzenie opinii. Będzie kluczowa w dalszym postępowaniu, mówił sędzia Michał Pieńkowski.
6: Powinni wypowiedzieć się co do tego, czy stopień rozwoju i warunki osobiste uzasadniają to, że może on być sądzony tak jak osoba dorosła.
5: 15-latek przyznał się do winy. Jeśli sąd uzna, że nie może być sądzony jak osoba dorosła, w poprawczaku będzie mógł być maksymalnie do 24 roku życia, a potem wyjdzie na wolność. Wyszków, Michał Dzieniński, Radio Z.
4: Także dziś sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 19-latka, który zaatakował w środę w szkole w Ostrołęce. Jakub Z. usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Po obu atakach na Mazowszu zamkniętych było dziś 49 szkół. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa w budynkach oraz w ich otoczeniu pilnowali policjanci. Powstały też wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów. O tym, co zawierają, reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Rekomendacje wskazują na konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli oraz weryfikację zasad dostępu do budynków i terenów szkolnych. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
8: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. Należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
7: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzić, co noszą w plecakach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Na Mazowszu policyjnym nadzorem objęto dziś 2,5 tysiąca szkół. Szef Narodowego Banku Polskiego o krok od potężnych kłopotów. Na horyzoncie coraz bardziej realny Trybunał Stanu. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej właśnie zakończyła pracę. Na bazie zarzutów o naruszenie zasady apolityczności komisja wnioskuje do Sejmu o głosowanie za odpowiedzialnością dla Adama Glapińskiego. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Ponad 2 lata pracy, ponad 60 przesłuchanych świadków i obszerne sprawozdanie z jednoznacznym wnioskiem o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Powodem 8 poważnych zarzutów, które w toku sejmowego postępowania zostały podtrzymane, mówi Tomasz Trela.
10: Mamy konkretny materiał dowodowy, mamy konkretne uzasadnienia. Teraz decyduje Wysoka Izba.
9: Adam Glapiński, co podkreślają członkowie komisji, mimo wielokrotnie wysłanych zaproszeń, ani razu na posiedzenie nie przyszedł.
4: Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Navanette Mnangagwa-Pillay. To prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy. Jak mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, to sygnał, który noblowska kapituła wysyła do Ameryki.
11: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają.
4: Zdaniem komentatorów kapituła chciała przypomnieć wszystkim, którzy o pokojowym Noblu marzą, że aby go dostać, trzeba szanować prawo międzynarodowe. Lotnisko w Łodzi stawia na cargo. Do tej pory część ładunków trafiała ciężarówkami do innych portów lotniczych. Teraz ma się to zmienić. Port zainwestuje 45 milionów złotych w bazę i zaplecze techniczne. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Port lotniczy Rejmon Atlanta w Łodzi stał się teraz bazą operacyjną towarowego Boeinga 757 rumuńskiej linii lotniczej Cargo, mówił mi Robert Makowski z łódzkiego lotniska.
12: Od nas będzie wylatywał w świat. Chcemy przez to też ułatwić dla centralnej Polski dystrybucję towarów.
1: Maszyna może zabrać ponad 30 ton towarów. Będzie dostarczać m.in. przesyłki e-commerce, elektronikę, wyroby farmaceutyczne czy ładunki specjalistyczne. Jej zasięg to prawie 6 tysięcy kilometrów. W powietrzu może spędzić 6,5 godziny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Nowa baza oznacza też nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie w sumie 20 osób. Mundial oddala się polskim piłkarkom. Biało-czerwone przegrały pierwszy mecz w półfinale baraży na wyjeździe z Belgią 0-1. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
13: Z jednej strony mogliśmy zremisować, bo rzut karny w drugiej połowie zmarnowała Ewa Pajor. Napastniczka Barcelony uderzyła jednak za lekko i bramkarka gospodarzy wyczuła zamiary Polki. Z drugiej strony Belgijki powinny wygrać zdecydowanie wyżej. To one dominowały, stworzyły sobie dużo więcej dogodnych sytuacji. Między naszymi słupkami genialnie spisywała się Kinga Seberyn. Zaliczyła kilka interwencji na światowym poziomie, obroniła jedenastkę, wyciągnęła kilka groźnych strzałów, a to sam na sam czy groźne uderzenie z kilku metrów tuż przed końcowym gwizdkiem. Rewanż we wtorek.
4: Mecz odbędzie się w Gdańsku. Kolejne wiadomości w Radiu Z o północy. Zapraszam, Michał Krasucki.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A ja sprawdzam jeszcze prognozy na dzisiejszą noc. One mówią o deszczu, ale nie wszędzie. Największe szanse na deszcz: Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Zielona Góra, Wrocław, Opole i Olsztyn. A poza tym jeszcze Gdańsk i Szczecin. Na termometrach od 7 do maksymalnie 11 stopni. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny tydzień w Radiu Z. Miłego weekendu.

0: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto na

0: Reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
2: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
0: Po reklamie.

0: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
0: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Sobota, 10 października, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który w szkole podwyżkowym zabił woźną i ranił dwie osoby. Chłopak zostanie na 3 miesiące umieszczony w schronisku dla nieletnich, trafi też na obserwację psychiatryczną. Sąd wysłuchał nastolatka i wszczął postępowanie. Biegli mają wydać opinię, czy stan zatrzymanego pozwala na to, żeby odpowiadał za swoje czyny jak dorosły. 50 szkół w całym kraju odwołało wczoraj zajęcia. Policja zatrzymuje kolejnych nastolatków, którzy nie tylko w sieci grozili atakami lub przemocą. Z nożami w plecakach przyszło wczoraj do szkoły 2 uczniów jednej z krakowskich podstawówek. Na miejsce zostali wezwani policjanci. Dlaczego uczniowie to zrobili? Więcej informacji w tej sprawie ma nasz reporter Przemek Taranek.
1: To uczniowie 7 klasy jednej z krakowskich podstawówek, 13 i 14-latek, tłumaczyli, że zabrali ze sobą noże, żeby się bronić przed ewentualnym atakiem, powiedział mi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: W związku z tym incydentem sporządzony został wniosek do sądu rodzinnego. Będzie czyn karalny z artykułu 50a, to jest posiadanie niebezpiecznego narzędzia w miejscu publicznym.
1: To nie jedyne wezwanie. Policjanci interweniowali też w innej podstawówce, gdzie 10-latek przyszedł do szkoły w przebraniu halloweenowym z plastikowym tasakiem. Kraków. Przemek Taranek, Radio Z.
0: W obydwu przypadkach do szkoły wezwani zostali rodzice uczniów, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. 59 zatrzymanych osób, setki zgłoszeń, 35 tysięcy sprawdzonych szkół. Policja w całym kraju postawiona na równe nogi dla bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Policjanci ramię w ramię ze strażnikami miejskimi monitorowali wczoraj placówki i ich otoczenie, ale też sieć. Nastolatkowie publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Co z doniesieniami na temat wyzwania określanego jako krwawy piątek? Sprawdzone wiadomości w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
3: Po przeanalizowaniu nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone, służby nie potwierdzają istnienia takiego zjawiska. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują też, aby wydarzenia w Wyszkowie Ostrołęce i Sierpcu były ze sobą powiązane. Niemniej w kontrolę w szkołach zaangażowano 24 tysiące policjantów. Służby monitorują także internet, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Ta akcja policji to będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia tej sytuacji.
3: W wielu przypadkach po przesłuchaniach zatrzymanych nastolatków okazuje się, że chodziło o nieodpowiedzialne zachowanie i żarty. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: W weekend na uczelniach wyższych i w ich pobliżu także będą wzmożone patrole służb. Sejm przyjął ustawę, która ma pomóc w blokowaniu niebezpiecznych treści w sieci. Posłowie głosowali w tej sprawie po raz drugi, bo w styczniu podobne przepisy zawetował prezydent Nawrocki. Trzeba uporządkować narzędzia, które pozwolą reagować w przypadku patologii, mówił w Radiu Z szef koalicyjnego klubu PSL Krzysztof Paszek.
5: Jeden z tych szaleńców planował streamować najprawdopodobniej swoje działania. Apel do Konfederacji, do PiSu, to trzeba uciąć. Tak nie może być. Nowe rozwiązania ustawowe temu będą pomagać.
0: Opozycja tymczasem przekonuje, że ustawa ograniczy wolność w internecie. Cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta obowiązuje od północy i potrwa do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21 w niedzielę. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji, zachęcać się do głosowania na konkretnego kandydata, ani zniechęcać do oddania na niego głosu. Za naruszenie ciszy grożą grzywny, a za publikowanie sondaży wyborczych nawet do 1 000 000 zł. Lokale wyborcze w Krakowie będą otwarte w niedzielę od 7 do 21. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Decyzja ma związek z materiałem Kanału Zero, w którym dwie były współpracowniczki posła oskarżają go m.in. o agresję, poniżanie, groźby i przemoc fizyczną. Jedna z kobiet twierdzi również, że Kołodziejczak miał namawiać ją do zażywania substancji psychoaktywnej. Kanał Zero opublikował fragmenty nagrań rozmów. Sam polityk odrzuca zarzuty i nazywa je pomówieniami. KO przekazała, że nie akceptuje żadnej formy przemocy i wyraziła solidarność z poszkodowanymi kobietami. Potężne kłopoty szefa Narodowego Banku Polskiego. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Powodem 8 zarzutów, w tym m.in. nieuprawnione interwencje walutowe czy naruszenie zasady apolityczności. Wszystkie na tym etapie zostały potwierdzone, mówi szef komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
6: Ta komisja była o tym, na ile ci, którzy są zobowiązani do pełnienia pełnej roli, robią to, a na ile po prostu interes partykularny pewnej grupy społecznej bierze górę.
0: Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Litr benzyny 95 za 6,97, diesel za 8,06 zł. To ceny paliw, jakie obowiązywać będą na stacjach przez cały weekend do poniedziałku włącznie. Rządowy program wsparcia dla kierowców obowiązuje niemal od tygodnia. W dół poszły VAT i akcyza. Kierowcy mogą nieco odetchnąć. To, co dzieje się na rynkach światowych, to jednak zupełnie inna historia. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Eksperci nie mają wątpliwości. Program jest potrzebny, bo sytuacja na światowych rynkach paliw jest nadal daleka od ideału. Mówił mi analityk z BM Reflex Rafał Zywert.
8: Poziom ten jest wysoki z tego względu, że w dalszym ciągu sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleko od normalizacji.
7: Ataki wspieranych przez Iran jemeńskich Hutich na Arabię Saudyjską zwiększają obawy o dostawy surowca z Bliskiego Wschodu, ale jednocześnie podaż ropy powoli się odbudowuje. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Według szacunków eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej wrócił w ostatnim tygodniu do poziomu ponad 23 milionów baryłek dziennie. Jednak rynek nadal obawia się zakłóceń dostaw. Trzy nowe kierunki Ryanaira z Wrocławia. Od marca polecimy do Birmingham, Burgas i Katani. Rejsy będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Wenecja pęka w szwach mimo końca sezonu wakacyjnego. W wielu hotelach nie ma już wolnych miejsc, a za nocleg w historycznym centrum trzeba zapłacić nawet 500 euro. Tłumy wypełniają plac Świętego Marka i wąskie uliczki miasta. Władze rozważają też podniesienie opłaty za jednodniowy wstęp do Wenecji nawet do 30 euro.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Happy birthday.

0: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
0: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: Po reklamie.
4: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia ma związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Komunikat trafił do mieszkańców wielu powiatów obu województw. RCB apeluje, by oczekiwać dalszych informacji i śledzić komunikaty służb. Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych uzgodniono, że Rosja dostarczy na światowe rynki olej napędowy. Rozmowa miała być niezwykle udana. Jak napisał Donald Trump w mediach społecznościowych, dzięki naszej pełnej kontroli nad cieśniną Ormus oraz tej wspaniałej informacji dotyczącej rosyjskich dostaw energii, ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a także dla całego świata będą spadać w rekordowym tempie i to bardzo szybko. Te ostatnie słowa Trump napisał wielkimi literami z wykrzyknikiem. Wołodymyr Zełenski ostro krytykuje porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy nazwał je niesprawiedliwym i porównał do prezentu urodzinowego dla Putina. 15-latek, który zabił woźną i ranił dwóch nauczycieli, na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich. To odpowiednik aresztu tymczasowego dla dorosłych, tak zdecydował sąd rodzinny w Wyszkowie. Napastnik wszedł do szkoły we wsi Leszczydł Nowiny. Miał nóż i plecak wypełniony ładunkiem wybuchowym. Co dalej będzie się dziać z nastolatkiem i czy będzie sądzony jak osoba dorosła, wie reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Sąd dał biegłym psychiatrom 2 miesiące na sporządzenie opinii. Będzie kluczowa w dalszym postępowaniu, mówił sędzia Michał Pieńkowski.
6: Powinni wypowiedzieć się co do tego, czy stopień rozwoju i warunki osobiste uzasadniają to, że może on być sądzony tak jak osoba dorosła.
5: 15-latek przyznał się do winy. Jeśli sąd uzna, że nie może być sądzony jak osoba dorosła, w poprawczaku będzie mógł być maksymalnie do 24 roku życia, a potem wyjdzie na wolność. Wyszków, Michał Dzieliński, Radio Z.
4: Sąd zdecydował także o 3-miesięcznym areszcie dla 19-latka, który zaatakował w środę w szkole w Ostrołęce. Jakub Z. usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Zatrzymania były też m.in. na Lubelszczyźnie. W Chełmie wpadł 15-latek. Zamieszczał w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia, które mogły być niebezpieczne dla jego rówieśników i nauczycieli. O szczegółach reporter Radia Z. Mateusz Kasiak.
7: Nastolatek został zatrzymany na terenie jednej z podstawówek w Chełmie. Jak mówi nadkomisarz Ewa Czyszy, rzeczniczka chełmskiej policji, treści, które zamieszczał, był niepokojącym, a robił to i z domu, i ze szkoły.
8: Zdjęcia gdzieś, które gdzieś tam przedstawiały nóż w tle, jakieś wpisy, które mogły świadczyć o tym, że w szkole wydarzy się coś złego.
7: Policjanci sprawdzili już plecak i pokój chłopca. Nie znaleźli niebezpiecznych narzędzi. Aktywność w internecie chłopak tłumaczył głupotą. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Rano na Lubelszczyźnie policjanci zatrzymali też 13-letniego ucznia jednej ze szkół podstawowych w Tomaszowie Lubelskim. Na komunikatorze klasowym napisał, że przyjdzie do szkoły z nożem. Obie sprawy trafią do sądów rodzinnych. W województwie lubelskim żadna ze szkół nie odwołała zajęć, informuje Radio Z Artur Pawłowski, rzecznik Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wiele placówek organizowało jednak spotkania uczniów z psychologami i dodatkowe lekcje wychowawcze. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i leżące do miasta Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne, które złożyło już wniosek o likwidację położnictwa. Powodem jest coraz mniej urodzeń. Problem, który dotyka już nie tylko szpitali w małych miastach, ale także tych dużych. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
9: W ostatnich latach liczba porodów w tym szpitalu spadła o połowę. Teraz jest ich mniej niż 400 rocznie, przez to oddział przynosi straty, mówi Tomasz Burek, rzecznik szpitala.
10: Ujemny wynik wyniósł w 2025 roku około 6 milionów złotych.
9: Dąbrowska placówka podpisała już umowę z oddalonym o niecałe 10 kilometrów szpitalem miejskim w sąsiednim Sosnowcu, który za to cieszy się dużą popularnością wśród przyszłych mam i rozbudowuje swoją porodówkę. Będzie więc gotowy przyjąć także mamy z Dąbrowy Górniczej. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Szpital w Dąbrowie Górniczej chce skupić się na ginekologii onkologicznej. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy zakazujący sprzedaży wysokoprocentowych małpek. Napisał na portalu X szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak. Zakaz miałby objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. Według PiS-u małpki to realny problem społeczny, a państwo nie powinno ułatwiać sprzedaży wysokoprocentowych trunków w formacie stworzonym do szybkiej konsumpcji. Bursztyn wypłynął z Gdańska na Zatokę, po czym z powodzeniem wrócił do stoczni. Zakończyły się próby morskie drugiego z trzech nowych polskich promów. Docelowo będą obsługiwać połączenie ze Świnoujścia do szwedzkiego Istad. Bursztyn Unity ma już w listopadzie dołączyć do bliźniaczego Jantar Unity, który pracuje na pełnych obrotach od początku tego roku. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: Bursztyn Unity to potężny prom, którego wypłynięcie z gdańskiej stoczni na Zatokę wzbudziło w Trójmieście spore zaciekawienie. Jednostka jest długa na 200 metrów, pomieści 200 ciężarówek oraz 400 pasażerów. Razem z Jantarem pod marką Polska mają przynieść rewolucję na trasie Świnoujście-Istad. Pierwszy rejs nowego promu będzie niemal dekadę po położeniu nieszczęsnej stępki pod program promowy Batory, z którego nic nie wyszło, dlatego kilka lat temu go zresetowano i efekty już mamy. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
4: W tym roku polska żegluga bałtycka uruchomiła też nowe połączenie promowe. Łączy Gdańsk ze szwedzkim Karlsham. Lublin doczeka się metamorfozy placu po farze. Chodzi o słynny skwer z widokiem na lubelski zamek na Starym Mieście. Miasto wybrało już wykonawcę. Plac zyska nowy blask, mówi Monika Głazik z ratusza.
3: Ten projekt zakłada kompleksową przebudowę tego placu wraz z zabezpieczeniem murów dawnego kościoła farnego. Nowe oświetlenie, iluminację, zieleń, małą architekturę.
4: W planach jest remont kolejnych miejsc na lubelskim Starym Mieście, między innymi placu Rybnego i Trybunału Koronnego. Warszawa ma nowy zabytek. Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej została wpisana do rejestru. Ma ponad 100 lat. Jej najcenniejszymi elementami są sztukaterie, schody z kieleckiego marmuru czy klatka schodowa z ceramicznymi posadzkami i balustradą. Jeśli jesteście w pobliżu, szukajcie adresu Mokotowska 61.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: Marek, podaj tam to zamówienie.
5: Ty, przecież on nie słyszy.
6: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
7: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
5: Po reklamie.
8: Druga.
9: Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Kolejne zatrzymania nastolatków w całej Polsce.